modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak bable. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca.

Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piach, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

Tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Espresso Południe News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. Dzisiaj zajrzymy m.in. na dwie śląskie uczelnie, bo te uruchomiły centra badań nad wpływem przemysłu na zdrowie i środowisko. Będzie też troszeczkę lokalnej historii i nie tylko.
0: Eska Południe.
1: A zaczynamy od tego, że według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą.

0: najczęstszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw. Eksperci przewidują, że do 2030 roku stanie się także pierwszą najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową na świecie. Na depresję na całym świecie choruje 350 milionów ludzi, w Polsce 4 miliony. Na temat depresji mówi psychiatra i kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie dr Michał Opielka oraz psycholog kliniczny Agnieszka Pasztak-Opiłka.
1: Świadomość w ostatnim czasie zwiększyła, jeśli chodzi o zaburzenia depresyjne. Cały czas są jeszcze przynajmniej częściowo postrzegane przez niektóre osoby jako coś takiego niesprecyzowanego, niekiedy jako lenistwo, niekiedy jako jakieś takie cechy właśnie może osobowości, albo taki zwykły smutek, a to nie do końca tak jest. Depresja jest chorobą, poważną chorobą, niekiedy niestety

0: dr Michał Opielka oraz psycholog kliniczny Agnieszka Pasztak-Opiłka.
1: Świadomość w ostatnim czasie zwiększyła, jeśli chodzi o zaburzenia depresyjne. Cały czas są jeszcze, przynajmniej częściowo, postrzegane przez niektóre osoby jako coś takiego niesprecyzowanego, niekiedy jako lenistwo, niekiedy jako jakieś takie cechy właśnie może osobowości, albo taki zwykły smutek, a to nie do końca tak jest. Depresja jest chorobą, poważną chorobą, kiedy niestety

0: sposób rady, typu jakby powiedzieć sobie z złamaną nogą właśnie iść na spacer, to ci się ta kość zagoi. Także nie, takie rady są kontrproduktywne. Musimy pamiętać o tym, że osoba chorująca na depresję, ona naprawdę czuje się zupełnie inaczej i nie możemy postrzegać tego swoimi kategoriami. Ta osoba naprawdę, jeśli mówi, że nie ma energii, że nie ma siły, żeby coś zrobić, żeby wstać z łóżka, to tak naprawdę jest. I jakieś tam nasze zaklinanie rzeczywistości, mówiąc ich, że żeby wstała, zrobiła, bo jak zacznie coś robić, to jej się będzie bardziej chciało, no to się mija trochę z celem. Także jak najbardziej można być przy takiej osobie, rozmawiać, natomiast udzielanie takich złotych rad akurat niekoniecznie jest potrzebne ani skuteczne. Jednoznacznie stwierdzono, że leki przeciwdepresyjne są skuteczne. Oczywiście nie zawsze są potrzebne, bo w jakichś łagodnych epizodach depresyjnych wystarczy terapia, tak, i inne takie oddziaływania typu jakaś terapia zajęciowa, wsparcie społeczne, natomiast przy tych tak bardziej zaawansowanych stadiach choroby, kiedy już jest ten przebieg cięższy, no to jednak leki stają się tym kluczowym czynnikiem, który pozwala im stanąć człowiekowi cierpiącemu na depresję na nogi. Także leki są skuteczne i gama jest na tyle obecnie szeroka, że nawet biorąc pod uwagę potencjalne skutki niepożądane, da się dobrać leki tak, żeby człowiek mógł dobrze i bez większych uciążliwości funkcjonować. Myślę o tym, żeby zwiększyć uważność, żeby troszeczkę więcej zwracać uwagi na osoby z naszego otoczenia, czy ktoś może, nawet nie wprost mówiąc, cierpieć na takie zaburzenia depresyjne. Jak widzimy, że ktoś jest inny niż zwykle, może zauważyć go i porozmawiać o tym, czy tak czasem coś się nie dzieje, czy jakoś mu nie pomóc. Bo tak naprawdę obecnie, jeśli chodzi o depresję, nie jest problemem brak możliwości leczenia, bo tych mamy całkiem sporo i one są skuteczne, tutaj mówię o lekach, o terapii, natomiast brak zauważania osób z problemem. Takie osoby często się wycofują, są nie mając takiej siatki kontaktów, kogoś, kto mógłby pomóc w zauważeniu problemu, czy wyjściu z niego, no są po prostu w tym momencie pozostawione bez pomocy, trochę bezradne. Także zwracajmy uwagę na potencjalne sygnały mogące świadczyć, że ktoś zmaga się z depresją.
1: Depresja może przebiegać w zasadzie na 3 sposoby. Mówimy o epizodach łagodnych, o epizodach umiarkowanych, czy też o epizodach ciężkich. Epizody łagodne i epizody umiarkowane to są epizody, które mogą przebiegać z objawami somatycznymi lub też bez. Czyli mogą być zarówno odczuwane w naszym ciele, jak i tylko w naszym samopoczuciu, w naszej psychice. Natomiast epizody ciężkie bywa, że również występują z towarzyszącymi objawami natury psychotycznej, więc tutaj czasami nawet się pojawiają jakieś treści urojeniowe, czy bywa też, że pewnego rodzaju omamy, objawy wytwórcze.
2: Często mówi się, że jak ktoś jest smutny, to pewnie ma depresję. Czy to można te dwa pojęcia łączyć?
1: I tak, i nie. Znaczy łączyć można wtedy, jeżeli ten smutek, ten obniżony nastrój występuje przez dłuższy okres czasu, zarówno w ciągu dnia, czyli większość godzin w ciągu dnia odczuwamy obniżony nastrój, ale również przez dłuższy okres w takiej perspektywie czasowej, tygodniowej, czyli tutaj kryteria klasyfikacyjne mówią nam o co najmniej 2 tygodniach obniżonego nastroju i co ważne, te zmiany nastroju nie są zależne od czynników zewnętrznych, czyli pomimo przyjemnych, fajnych zdarzeń zewnętrznych, ten nastrój pozostaje taki nieruchomy.
2: Czyli co, na przykład przez te 2 tygodnie, jeśli widzimy, że osoba z naszego bliskiego otoczenia, na przykład nie ma siły wstać z łóżka, nie ma siły się ubrać, to już powinien być dla nas dzwonek alarmowy.
1: Tak, tak. I tutaj tych wskaźników jest troszkę więcej, bo to jest nie tylko to, że ktoś jest smutny, ale również na przykład jest utrata zainteresowań, czyli czynności, które do tej pory sprawiały mi przyjemność, były dla mnie fajne, nagle przestają mieć znaczenie. To jest mniejsza energia, a jednocześnie większa męczliwość, czyli czynności takie podstawowe, na które na co dzień nawet nie zwracamy uwagi, wykonujemy je niejako z automatu, nagle zaczynają nas bardzo męczyć, stanowią też takie źródło dyskomfortu, no bo im bardziej się męczymy, tym wtórnie zaczynamy się gorzej czuć psychicznie, no bo czujemy, że

Nie jesteśmy w stanie sprostać tym wymogom rzeczywistości, z jakimi się spotykamy. Co jeszcze może się pojawić? Nieracjonalne poczucie wyrzutów sumienia, czyli oskarżanie się, obwinianie się o różne sytuacje z przeszłości. To jest często związane z taką tendencją właśnie do ruminowania, czyli ponownego przeżywania różnych sytuacji, które już miały miejsce. Nawracające myśli o śmierci lub samobójstwie. Bywa, że osoby z depresją w zasadzie w tym upatrują jedyne rozwiązanie, które miałoby na celu poprawę zmiany sytuacji. Co jeszcze? Trudności z koncentracją uwagi. Też takie dosyć powszechne. Czy trudności z podejmowaniem decyzji. Decyzje, które wcześniej podejmowaliśmy też z autopilota, nagle zaczynają być dla nas wyzwaniem. Chociażby proste, zwykłe zakupy, czy to w co w danym dniu się ubrać. Zmiany w aktywności psychoruchowej dwojakiego rodzaju. Może być to wzmożony napęd, ale również napęd zahamowany. No i zaburzenia snu różnego typu. Są osoby, które zgłaszają większą senność, a są takie, które zgłaszają trudności ze snem, zwłaszcza wybudzanie się w godzinach wczesnoporannych i trudno

zaburzenia snu różnego typu. Są osoby, które zgłaszają większą senność, a są takie, które zgłaszają trudności ze snem, zwłaszcza wybudzanie się w godzinach wczesnoporannych i trudno

drugiej strony zmiany apetytu, ale też same okaleczenia, które u nastolatków z jednej strony często służą regulowaniu emocji, ale z drugiej strony, jeżeli są to takie same okaleczenia z gatunku

0: Objawy będą jeszcze silniejsze, depresyjne, bo się pojawi poczucie winy, że wszyscy mi mówią, że mam się wziąć w garść, a ja nawet prostych rzeczy nie potrafię zrobić, czyli jestem do niczego, czyli jestem beznadziejny i zaczyna się ruminowanie na swój temat, które pogłębia objawy.
1: Jak rozmawiać z osobą, która jest już w tym stanie takim depresyjnym, do tego, żeby udać się po pomoc? Czy sami jesteśmy w stanie z tej depresji wyjść?
0: Jesteśmy w stanie i tutaj co nam mówi współczesna nauka, że jedną z podstawowych metod depresji, oprócz oczywiście farmakoterapii, jest aktywizacja behawioralna, czyli co to znaczy? Angażowanie osoby chorującej na depresję w różne czynności, które sprawiają trudność. Bo proszę zobaczyć, jak to działa. Jeżeli my wycofujemy się z aktywności, zamykamy się w sobie, to my nie dostajemy wzmocnień, że coś potrafimy, że coś robimy dobrze. I teraz im mniej mamy wzmocnień, tym bardziej pogarsza nam się nastrój. I teraz my osobę aktywizujemy w różnych obszarach, począwszy od prostych, zwykłych rzeczy, jak przetarcie szmatką stołu, jak zrobienie najprostszych zakupów w obecności drugiej osoby, jak przygotowanie najprostszej herbaty. Czyli takie czynności, które pokazują potrafię. I teraz im więcej jest komunikatów, że potrafię, tym ten nastrój nasz idzie w kierunku góry. Ale pamiętajmy, że nie zawsze sama aktywizacja wystarczy i tak jak wspomniałam, potrzebna jest ta farmakoterapia, bo depresja to jest choroba chemiczna i bardzo często jak spada nam poziom serotoniny, to ten proces takiego samoleczenia może trwać zbyt długo w czasie, żeby być skutecznym, więc lepiej na początku leczenia wprowadzić leki, które najczęściej są to tak zwane SSRI, czyli inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, to leki pierwszego rzutu, które z jednej strony podnoszą nam nastrój poprzez właśnie podwyższenie poziomu serotoniny, z drugiej działają przeciwlękowo. One stabilizują ten nastrój, to nie jest tak, że pacjent potem chodzi szczęśliwy i nadmiernie pobudzony, nie. Natomiast jest taki bardziej wyrównany i to jest dobry moment, żeby rozpocząć psychoterapię. Ponieważ kiedy ten nastrój jest bardzo głęboko obniżony, to my nawet nie możemy pracować poznawczo z tym pacjentem, ponieważ jego funkcje poznawcze są osłabione. Tak jak wspomniałam, on się nie koncentruje, on ma trudność w zebraniu myśli, więc on nie będzie pracował poznawczo, nie będzie sobie zmieniał tych myśli negatywnych na inne myśli, no bo nie jest w stanie tego zrobić. Więc po to najpierw są leki, potem włączamy psychoterapię, a potem możemy stopniowo schodzić z leków, kiedy już pacjent zaczyna sam odzyskiwać kontrolę nad własnym życiem, nad własnym stanem zdrowia.
1: A długo ten proces leczenia trwa?
0: Długo. To nie jest tak. Czasami pacjenci zadają mi pytanie, że przyszliśmy sobie tak pogadać, żeby pani mi tak powiedziała, żebym się tak zebrał w garść i będzie dobrze. Ja pytam się, a ile razy ktoś panu powiedział, żeby się pan wziął w garść? Dużo. Działa? Nie działa. No to tutaj też nie zadziała. To jest proces i o ile na przykład zaburzenia lękowe jesteśmy w stanie ogarnąć w ciągu kilkunastu sesji, o tyle depresja to jest leczenie znacznie dłuższe, kilkumiesięczne, ale to też jest tak, że jeżeli jeden obszar zaczynamy z pacjentem, tak w cudzysłowie, ogarniać i zaczyna lepiej funkcjonować, to pociąga za sobą zmiany w pozostałych obszarach. Więc widzimy później taki przyrost, że nam ta terapia po prostu przyspiesza w trakcie.
1: Czy mając w swoim otoczeniu osobę chorującą na depresję, to jest takie, można powiedzieć, siedzenie na bombie?
0: Tak, myślę, że tak, bo tych objawów nie możemy bagatelizować. Natomiast często z powodu braku czasu, braku umiejętności komunikacyjnych, czy też maskowania depresji przez tą osobę, bo też pamiętajmy, że jest coś takiego jak depresja maskowana, czyli pacjent nie jest smutny, nie jest leżący, on dalej bardzo intensywnie funkcjonuje, on aktywnie działa zawodowo, czy na przykład u nastolatków niejednokrotnie zamiast obniżonego nastroju jest wręcz agresja, czyli jest pobudzenie, które może być mylne, bo my mówimy bunt nastolatka to jest depresja, tylko w taki inny sposób pokazana. Więc rzeczywiście musimy być bardzo uważni, bardzo czujni na te zmiany nastroju. Zupełnie inaczej będzie funkcjonować osoba, która ma osobowość o cechach depresyjnych i zawsze całe życie jest depresyjna, ale ona też w pewien sposób jest przystosowana do takiego funkcjonowania, a inaczej osoba, która zachorowała na depresję i nagle następują te wszystkie zmiany, o których wcześniej już mówiłyśmy.
1: Często się słyszy gdzieś w telewizji, czyta się gazety o

0: aktorach, celebrytach, którzy z pozoru szczęśliwi, okazuje się, że cierpią na depresję.
1: Tak. Tak, no właśnie i to jest właśnie taka depresja, którą trudno nam wyłapać, bo mówimy, jak to on, przecież zawsze uśmiechnięty, zawsze pogodny, przecież świetnie radzi sobie w pracy, przecież chodzi na imprezy, a jednak depresja. Więc no nie jest to wszystko takie zero-jedynkowe.
0: Dla nas to jest problem, że to nie jest zero-jedynkowe, dlatego że mając w otoczeniu osobę chorującą na depresję, czasami jest nam w stanie coś umknąć po prostu.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, ponieważ my też po pierwsze rzadziej zatrzymujemy się nad tym, co się dzieje z naszymi domownikami. My czasami przechodzimy nad pewnymi rzeczami w taki sposób, a zmęczenie, a choroba, albo teraz grypa. Czyli jakby nadajemy znaczenie tym objawom, ale zupełnie inne. Takie bardziej na skróty, że tak było wiele razy i na pewno będzie dobrze. I to może być taki czynnik, który spowoduje, że przegapimy te objawy. Natomiast też pamiętajmy, że depresja się rozwija. To nie jest też tak, że ona występuje w poniedziałek i we wtorek już musimy ją wyłapać. To jest proces. I jeżeli my widzimy, że ta bliska osoba zupełnie zmienia funkcjonowanie, to jest ten czas, żeby tą czujność w sobie wzbudzić.
0: To też jest choroba, którą nie do końca wszyscy rozumieją, prawda? Bo czasami nam się wydaje, że to jest jakaś fanaberia, że to jaka depresja, co to jest w ogóle depresja? A to tak jak rozmawiamy, to jest choroba przewlekła.
1: Tak, to jest choroba przewlekła i tutaj właśnie ten czynnik niezrozumienia to może być czynnik, który no, będzie dokładał do ognia, prawda? Będzie powodował też te objawy, bo jeżeli osoba chorująca na depresję nie dostaje wsparcia bliskich osób, czy wręcz słyszy komunikaty, a co ty wymyślasz znowu, czyli takie unieważniające komunikaty, to coraz bardziej zamyka się w sobie, ona przestaje mówić, przestaje się dzielić tym, co czuje i wtedy rzeczywiście zaczyna się życie na bombie.
0: A myśli pani, że my coraz więcej wiemy o depresji, coraz bardziej jesteśmy na nią otwarci i coraz więcej jesteśmy w stanie wyłapać?
1: Myślę, że tak. To myślę, że w ogóle dotyczy coraz większej świadomości naszego społeczeństwa w zakresie różnych trudności natury psychicznej, nie tylko depresji. Coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej jest akcji profilaktycznych, pokazuje się twarze znanych osób, którym na pierwszy rzut oka nie przypisalibyśmy depresji. Ale to też w pewien sposób normalizuje, że to już nie ma takiego wstydu jak kiedyś, żeby udać się ze swoimi objawami do lekarza psychiatry, żeby udać się na psychoterapię. Ja pracuję 26 lat w zawodzie i widzę, jak to wszystko ewoluuje, jak jest coraz większa świadomość społeczeństwa i też coraz mniejszy wstyd, żeby poprosić o pomoc.
2: SK Południe.
3: Dwie śląskie uczelnie, Uniwersytet Śląski i Śląski Uniwersytet Medyczny uruchomiły centra badań nad wpływem przemysłu na zdrowie i środowisko. To Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym imienia Jolanty Wadowskiej-Król. O szczegółach w materiale Darka Brombosza.
4: Jako pierwszego o wypowiedź na dzisiejszym briefingu poproszę pana profesora doktora habilitowanego Ryszarda Koziołka, rektora Uniwersytetu Śląskiego.
5: Dzień dobry Państwu, jestem ogromnie zadowolony z dnia dzisiejszego i tego, co się dzieje. Już wyrażam wdzięczność wszystkim stojącym i przywoływanym pewnie w naszych wypowiedziach, którzy się przyczynili do tego, że powstaje wymienione centrum. Jest to po pierwsze sprawiedliwość. Pół wieku od wysiłków, badań, protestu, niezgody na to, aby życie w szkodliwym dla zdrowia środowisku dotykało przede wszystkim tych, którzy są najbardziej bezbronni, doczekuje się swojego spełnienia, którego wtedy zabrakło, czyli jednostki naukowej, która służy ludziom żyjącym w miejscu, które ma swoją wspaniałą historię, ale też historię, za którą wszyscy płacimy także obciążeniem zdrowotnym. I oto społeczeństwo dostaje instrument do badań, do tego, żebyśmy wiedzieli, gdzie żyjemy, jak żyjemy, jaka jest jakość naszego życia na Śląsku, a także, aby uczyło się, w jaki sposób można tym problemom zaradzić. Z tego płynie generalna refleksja na tym, jak chcielibyśmy postrzegać nasze uniwersytety w regionie. Chcielibyśmy, aby to była nauka publiczna, tam gdzie to jest możliwe, aby nasze badania naukowe, nasze kształcenie przynosiło pożytek publiczny, zwłaszcza te badania, które są prowadzone ze środków publicznych.

Aby to była nauka publiczna, tam gdzie to jest możliwe, aby nasze badania naukowe, nasze kształcenie przynosiło pożytek publiczny, zwłaszcza te badania, które są prowadzone ze środków publicznych.

0: i pożytku publicznego. Centrum, które dzisiaj uroczyście uruchamiamy i otwieramy, spełnia wszystkie te cechy, które ja chciałbym widzieć w nauce akademickiej, w nauce uniwersyteckiej, na pewno w Uniwersytecie Śląskim, a nie mam wątpliwości, że Śląski Uniwersytet Medyczny taką misję realizuje, przede wszystkim ze względu na specyfikę swoich badań i kształcenia, ale wierzę, że ten duch i ta idea rektorowi jest również.
1: Panego nauk medycznych Tomasza Szczepańskiego.

Możemy, mówiąc szczerze, kontynuować te działania, które kiedyś rozpoczęła pani dr Wadowska-Król, które wtedy w Śląskiej Akademii Medycznej włączył się Szpital Kliniczny nr 1, Śląskie Centrum Pediatrii. I z jednej strony patrzymy się wstecz, bo historia to była niezwykła, niesamowita. Myślę, że oprócz tych naszych badań środowiskowych też dobrze byłoby, żeby zapalili się do tego też historycy, żeby wyciągnęli to, co jeszcze w dokumentach jest z tamtych niełatwych, bardzo trudnych czasów. Myślę, że wiemy, że na całe szczęście te huty zostały zamknięte, ale cały czas nie mamy odpowiedzi, jaki jest dalszy wpływ tych właśnie ciężkich metali na nasze środowisko. I to jest jeden właśnie z elementów kontynuacji, bo wiemy, przemysł zniknął, ziemia została. Jak długo to będzie dalej ulegało degradacji, tego też wszyscy nie wiemy. Jak to jest, czy te ślady właśnie ołowicy jeszcze nie są w naszych ciałach, bo wielu z nas tu żyje od dzieciństwa i wie, że Szopienice to było to miejsce najbardziej zanieczyszczone, ale były też inne, miasteczko śląskie. Także jest co robić i bardzo się cieszę, że ramię w ramię z Uniwersytetem Śląskim przyłączamy się do tych badań i myślę, że pytań, które są

powietrzu i w wodzie. Przekłada się to każdego dnia na dobrostan nas wszystkich. Nie chcemy straszyć, chcemy uświadamiać, chcemy wyjaśniać i chcemy przede wszystkim dawać Państwu wiedzę, na jakim terenie Państwo mieszkacie, co robić, żeby zwłaszcza

Może gleba poprawiła przy piwnicach. Są osoby, które prowadziły badania związane, tutaj spoglądam na pana profesora Grzegorza Dziubanka, które prowadziły badania w piaskownicach. Zespół pana profesora ma te badania, opublikował te badania, więc nie chciałabym być słabym rzecznikiem tych wszystkich wyników, natomiast te badania są dostępne, tylko raczej w zasobach nauki. Przede wszystkim staramy się jak najszerzej wyjść do

0: którzy właśnie pokazują różne konsekwencje wpływu metali ciężkich na zdrowie i życie człowieka.
1: I poproszę teraz pana doktora habilitowanego nauk o zdrowiu Grzegorza Dziubanka, profesora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prodziekana Wydziału Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Bytomiu.
2: Szanowni Państwo, w ochronie zdrowia najtańsza jest profilaktyka. To jest fakt niezaprzeczalny. Niezaprzeczalnym faktem jest również to, że wśród determinantów stanu zdrowia społeczeństwa najważniejszą, połączymy te dwie informacje, wychodzi na to, że to, co robimy, ma ogromny sens. Żyjemy na Górnym Śląsku, czyli na terenie mocno zdegradowanym ze względu na tą działalność przemysłową. W związku z tym poszukujemy, identyfikujemy czynników ryzyka zdrowotnego. Na tej podstawie także oceniamy wielkość tego ryzyka poszczególnych grup społecznych, między innymi mieszkańców Szopienic, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkających tam dzieci, celem opracowania właściwych rekomendacji, opracowania właściwych działań profilaktycznych.
3: No, co znalazł pan w piaskownicy w Szopienicach?
2: No, ta piaskownica to akurat może jest tu podana tak hasłowo, ponieważ piaskownice nie są najgorsze, dlatego że w piaskownicach regularnie jest jednak wymieniany jest ten piasek. Znacznie silniejsze obciążenie dotyczy podłoża, czyli gleby znajdującej się na przykład na placach zabaw, w parkach czy na boiskach, gdzie w trakcie zabawy, w trakcie aktywności ruchowej może dochodzić, szczególnie u tych najmłodszych dzieci, tak do 6 roku życia, do przypadkowego połknięcia cząsteczek gleby, która zawierając wysokie stężenia metali, powoduje, że do organizmu stosunkowo wysokie dawki tego ołowiu trafiają, sprawiając, że no, jest to czynnik jednak toksyczny, prawda, wykazujący silne działanie neurotoksyczne i żeby uniknąć potencjalnych konsekwencji zdrowotnych, trzeba tutaj podjąć działania profilaktyczne.
3: A proszę powiedzieć, dzieci w Szopienicach nadal są pod ścisłą kontrolą, bardziej niż to inne dzieci na przykład w innych miastach na Śląsku?
2: Myślę, że nie. To znaczy są działania organizacji, różnych organizacji, na przykład pozarządowych, gdzie dokonywane są badania o zawartości ołowiu we krwi. My natomiast zajmujemy się kwestią oceny narażenia, czyli tego, co jest w środowisku i co może do organizmu tego dziecka, jakie dawki, jakie ilości metali mogą do organizmu dzieci trafić i z jakim poziomem ryzyka może się to wiązać. Wiemy o tym, że są rzeczywiście takie punkty, gdyby założyć, że w sposób regularny, praktycznie codziennie, prawda, te małe dzieci często bawią się na zewnątrz, gdyby spędzały czas w danych miejscach, rzeczywiście te dawki byłyby po prostu wysokie, więc no, konieczna jest tutaj edukacja i uświadomienie rodziców, żeby podjęli odpowiednie działania, wręcz no, stosowali pewne nawyki, żeby doprowadzić do ograniczenia wielkości narażenia.
3: To jakie to nawyki?
2: No, bardzo proste. Mycie rąk, zmiana ubrania po powrocie z podwórka, też dbanie o to, żeby w trakcie zabawy na takim podwórku

0: roku rodzice no, regularnie przemywali dzieciom dłonie, buzie, żeby też dzieci wychodząc na podwórko wcześniej były, zjadły jakikolwiek posiłek, ponieważ głodne dziecko często wkłada na przykład dłonie do buzi, które są zanieczyszczone tą klopą. Skala narażenia aktualnie jest zdecydowanie niższa niż dawniej. Jednakże metal, jakim jest ołów, no on się po prostu nie rozkłada. Jest to pierwiastek, więc obecnie jest w tej wierzchniej warstwie gleby. On po prostu się skumulował w glebie, a zatem może dochodzić do takiego narażenia. Więc to jest jakby jedna rzecz, czyli skala problemu jest bardzo duża. Gdybyśmy mieli możliwość sięgnięcia do danych historycznych odnoszących się do tego, jakie były stężenia ołowiu krwi w latach powiedzmy 70., mam nadzieję, że ze względu na tą działalność, którą planuje to właśnie wspólne centrum badawcze, może uda nam się do tych danych dotrzeć. W konfrontacji z wynikami aktualnymi pokaże nam, jak o wiele ta skala narażenia się zmniejszyła, jak to ryzyko zdrowotne się także obniżyło, więc mamy dużo pracy z przepięknym.
1: Małgorzaty Król, wnuczkę Jolanty Wadowskiej.
2: W imię całej rodziny chciałabym wyrazić naszą głęboką wdzięczność za inicjatywę stworzenia Centrum Badań nad Środowiskiem Poprzemysłowym.

ani jej badaniami, ani przesiedleniem pracowników huty, ani nawet wyburzeniem starych familoków. Wiedziała, że tej sprawy nie można pozostawić w mroku minionych lat poprzedniego ustroju.

0: łącząc rzetelną naukę z odpowiedzialnością społeczną i troską o człowieka. Dla naszej rodziny nie ma piękniejszego i bardziej znaczącego sposobu uhonorowania jej pamięci.
1: Mam pytanie. Myśli pani, że serial, który za chwilę pojawi się na całym świecie Netflixa, on pomoże w rozpropagowaniu tego problemu, co babcia robiła, i być może zastanowieniu się, co dalej zrobić z jej spuścizną?
0: Myślę, że

0: tylko coś z nim zrobić.
1: Eska Południe.
2: Paprocany. Dawna wieś, obecnie dzielnica miasta. Jak Paprocany stały się najatrakcyjniejszą częścią Tychów, pełniącą funkcję ośrodka rekreacyjnego, sportowego i kulturalnego. Co wcześniej działo się na tym terenie, o tym usłyszycie w materiale Natalii Czarnych.
3: Znajdujemy się w Tyskim Muzeum i dziś porozmawiamy o jednej z najbardziej atrakcyjnych dzielnic, które znajdują się w Tychach. Bardzo atrakcyjna część miasta. No, ale trzeba sięgnąć do historii, żeby dowiedzieć się w ogóle o tym, jak ta właśnie część miasta, że tak powiem, stała się taka sławna i coraz bardziej popularna. A ze mną jest aktualnie
4: Agata Berger-Płomska, dział historii.
5: Barbara Kopia, dział fotografii.
3: Zatem zacznijmy od początku. Jak to wszystko było i jak wyglądały Paprocany kilkadziesiąt lat temu?
4: Myślę, że warto powiedzieć nawet, jak wyglądały, właściwie czym były kilkaset lat temu, bo takie pierwsze wzmianki źródłowe, no to dzieło Jana Długosza, Liber Beneficiorum, i tam w 1450 roku jest informacja, dowiadujemy się, że Paprocany były wówczas, wieś Paprocany, własnością księcia Raciborskiego i należały do parafii lędzińskiej. I to jest taka pierwsza informacja i dzięki temu możemy uznać, że faktycznie ta wieś już wtedy była. Natomiast same Paprocany położone nad rzeką Gostynią w oddaleniu

0: od takich głównych szlaków komunikacyjnych, jednak w pobliżu szlaku, który był połączeniem, tutaj może pani Basia pomoże, między Krakowem a Oświęcimiem, tak?
1: Czyli szlak handlowy.
0: Czyli tak, dokładnie. No i oczywiście ta rzeka. W 1536 roku mamy już konkretne informacje co do mieszkańców tej wsi w Urbarzu, czyli takim spisie powinności poszczególnych miejscowości Pszczyńskiej Komory. Mamy informację właśnie, że już wtedy było sobie we wsi paprocane 7 gospodarzy, w tym jeden wolny sołtys. No i ta wieś, dzięki temu wiemy, że wieś była lokowana na prawie niemieckim, jak większość zresztą wsi tutaj tego obszaru, zamieszkiwana właśnie przez siodłaków, którzy nie byli właścicielami tej ziemi księcia, ale ją użytkowali w zamian za daninę na rzecz księcia, czy też na rzecz kościoła, bo na rzecz kościoła też oczywiście daninę płacono. I była ona zależna od ilości ziemi, którą uprawiano, no i też od tego, jak bogata ta wieś była. Był też sołtys, chałupnicy, a w pierwszej połowie wieku XVII we wsi paprocany możemy odnotować tartak. To był taki jakby wyłączony obszar nazwany paprocką piłą w okolicy jeziora i właśnie ten tartak funkcjonował na pewno do końca wieku XVIII razem z młynem, tak? Na skraju natomiast lasu nad rzeką Gostynią w 1703 roku powstaje kuźnica żelaza. W wielkim piecu opalanym węglem drzewnym topiono rudę bytomską, przywożoną specjalnie z Bytomia. No i też urządzenia dymarskie, które dostarczały powietrza, były poruszane siłą wody, tak? Z tej właśnie rzeki, ale też stan wody w Gostyni był różny, zależnie od pory roku, od też na przykład suszy, która nastawała. No i postanowiono właśnie utworzyć sztuczne jezioro. Dzisiaj jest to nasze znane na południu miasta jezioro paprocańskie.
2: To możemy podkreślić, że tak naprawdę Paprocany na tamte kilkaset lat temu były takim obiektem przemysłowym.
0: Na pewno, tym bardziej, że była to własność księcia Pszczyńskiego, tak, i to były jego dobra. Tak, myślę, że jak najbardziej.
2: Mamy jeszcze zameczek paprocański, może teraz coś o nim.
0: No generalnie zameczek, ten myśliwski zameczek, Promnice, o to chodzi, tak, o Promnice. No to jest to twór znacznie późniejszy, bo jest to połowa wieku XIX, tak? Zresztą wybudowany jakby na życzenie księcia Pszczyńskiego, który to urządził z tego miejsca taką swoją mini rezydencję w pewnej odległości od zamku Pszczyńskiego, tego głównego, bo cały ten obszar, my dzisiaj mamy jakby inne wyobrażenie też o jeziorze paprocańskim, bardziej jako takim obszarze turystycznym dla nas, dla mieszkańców miasta tych, gdzie odpoczywamy, uprawiamy sport, spędzamy czas z przyjaciółmi, z rodziną. Dawniej był to taki teren wyłączony, należący bezpośrednio do księcia i nie wszyscy też nawet mieli wstęp na obszar okoliczny do jeziora paprocańskiego.
3: Tam były po prostu książę pan urządzał tam polowanie i właśnie zameczek stanowił taką siedzibę, tak?
0: Tak, zresztą też architektonicznie i stylistycznie bardzo mocno nawiązuje do tej takiej miłości księcia Pszczyńskiego, który był przecież pruskim władcą na tym terenie, do właśnie polowań, do myślistwa i do tego, że te lasy wokół, ta Puszcza Pszczyńska też mogły mu, jakby pozwalały mu w pełni na to, żeby te swoje pasje realizować. Zresztą zapraszał głowy europejskie, znane osoby, tak, chociażby cesarza Prus, który tutaj przecież bywał i też polował, tak? No, była to rozrywka ówczesnej panującej monarchii europejskiej, pruskiej, austriackiej też, tak?
2: No właśnie, zatem wróćmy jeszcze datą do powstania tego sztucznego jeziora paprocańskiego. Jaki to był mniej więcej okres?
0: Trudno nam tak na dobrą sprawę ustalić jakąś konkretną datę. Właściwie nie ma takiego źródłowego zapisu, który by nam mówił jakiegoś dokumentu, że w tym i w tym roku. Być może jest, archiwa kryje się, a my go jeszcze nie poznaliśmy. Natomiast myślę sobie osobiście, że to może być gdzieś tam początek wieku XIX. W 1856 roku sprowadzono maszynę parową.
2: Czyli można powiedzieć, że było 7 gospodarzy, którzy działali sobie na tym terenie, a potem ten teren został uprzemysłowiony i się rozrósł. I to przyciągnęło po prostu kolejną ludność właśnie w teren Paprocan.
0: 7 gospodarzy, ale liczeni byli oczywiście mężczyźni, a oni mieli przecież swoje rodziny, tak?

0: rozrósł i to przyciągnęło po prostu kolejną ludność właśnie w teren Paprocan.
1: 7 gospodarzy, ale liczeni byli oczywiście mężczyźni, a oni mieli przecież swoje rodziny, tak?

0: kuźnicy Żelaza Księcia, po prostu przybyły i po prostu tam się osiedliły, tak, w pobliżu ma miejsce swojej pracy, tak, gdzieś tam zwyczajnie żyli, ale tak na dobrą sprawę ta wieś Paprocany była zupełnie odrębna od Tychów i my dzisiaj, jakby Paprocany dziś są częścią miasta, są dzielnicą, ale bardzo długo w ogóle nie miały żadnego związku z Tychami.
1: To była oddzielna gmina, dopiero w 50 roku, jak Tychy uzyskały prawa miejskie, tak? Tak? Powstały miastem, no to w 50 roku przyłączono Paprocany do tych.
2: Czy panie wiedzą właśnie coś więcej na temat tego przebiegu przyłączenia Paprocan do Tychów? Jak to wszystko wyglądało?
1: W 50 roku przyłączono Tychy do Paprocan. Tychom nadano ustrój miejski i to odbyło się zarządzeniem Rady Ministrów. I to wcielono od 1 stycznia 1951 roku. Że Paprocany wcielono, powstał ustrój miejski, miasto Tychy i wcielono Paprocany do Tychów.
0: Został wchłonięty, tak na dobrą
1: jako dzielnica obecnie dalej funkcjonuje jako dzielnica, tak. Tylko że jakby charakter tej wsi całkowicie się zmienił, bo to już nie jest już teraz wieś, a Huta Paprocka przestała działać jeszcze na koniec XIX wieku. Jakby już były problemy z węglem, z dostawą i też były pierwsze plany, chyba pan miał takie plany, żeby tam kolej, żeby transportować materiały koleją, no ale to nie doszło do skutku w ogóle.
0: Ale myślę sobie, że nawet mimo tych 70 już ponad lat, kiedy te Paprocany są częścią miasta, to nadal widać tam taką odrębność i to, jak te osoby tej wsi, tak na dobrą sprawę, te rody, te rodziny nadal tam żyją i funkcjonują i tam pozostały i oni bardzo mocno się angażują w takie właśnie mówienie o tych Paprocanach i jakby nadawanie takiego własnego głosu stamtąd tej wsi, który wybrzmiewa no trochę ponad miasto, wydaje mi się, że widać te różnice, one są słyszalne i oni są, wydaje mi się, że bardzo związani z tymi Paprocanami, tak. Tamci mieszkańcy.
1: A obecnie można powiedzieć, że Paprocany są taką dzielnicą rekreacyjną, bo właśnie dzięki temu, że jest jezioro, że powstał ośrodek. Ośrodek w ogóle powstał w 60 roku, zaczęto w ogóle realizować, zakładać, budować ten ośrodek, czy nie społeczny, bo plany miasta Tychy w ogóle były opracowane na początku lat 50. i już w tym czasie, w tych planach już to było tam gdzieś zaznaczone, że tam ma powstać ośrodek rekreacyjny.
0: Mhm. Czyli też to jest takie ciekawe, że to nowatorskie jednak, no bo i ci ludzie, którzy tutaj byli sprowadzani, żeby mieszkać, ale to nie tylko jakby pozostawieni sami sobie, tylko jednak taką rekreację, taką warstwę turystyczną im naddano dzięki temu, że było jezioro i dzięki temu, że ktoś jednak o tym pomyślał. Tak?
1: No, rekreacja już w zasadzie się odbywała jeszcze już przed wojną. Już tam przyjeżdżali ludzie z Katowic, z różnych okolic.
0: Pływano,
1: tak, tak.
0: Odpoczywano.
2: No właśnie, jeżeli patrzymy na takie daty historyczne i na przebieg lat, w których Paprocany stały się od wsi, a potem już od takiego miejsca, które zostało przyłączone do Tychów i właśnie tu się zatrzymujemy, albo bardziej można powiedzieć startujemy, bo mamy lata 50., gdzie Paprocane przyłączone zostają do Tychów, powstaje dzielnica i ta dzielnica bardzo szybko, można powiedzieć, nabrała tempa, bo to właśnie ona aktualnie jest jednym z największych centrów takich rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowych w Tychach.
0: Tak, myślę, że jak najbardziej można tak powiedzieć o Paprocanach. Też nie możemy oczywiście mówić, że to tylko sport i turystyka w tej części miasta, bo to przecież też no, domy mieszkalne, które się tam znajdują, ale no, na pewno ta warstwa sportowa, turystyczna, takiego odpoczynku od zgiełku miasta bardzo mocno gdzieś tam wyszła ponad powierzchnię. Mhm.
2: I trzeba też podkreślić, że Paprocany przyciągają ludzi z innych miast Śląska i Zagłębia.
0: Tak, Paprocany cały czas się zmieniają, też jakby wychodzą naprzeciw potrzebom mieszkańców i Tychów i myślę, że całej metropolii, bo tak jak pani mówi, zewsząd tutaj przecież mieszkańcy Śląska przyjeżdżają, żeby spacerować, odpoczywać, biegać, tak, spędzać wolny czas, więc myślę, że miasto Tychy ma się czym poszczycić i jest to taki dobry punkt na mapie miasta, który sprzyja właśnie mieszkańcom i temu, żeby mieszkańcy mogli swobodnie tam spędzać czas.
2: Na przestrzeni
0: nie tylko mieszkańcy, bo też przyjezdni, tak?
2: Na przestrzeni ostatnich lat możemy też zobaczyć, już mówię tutaj o tych ostatnich latach, bo możemy też zobaczyć, że te Paprocany bardzo się zmodernizowały. Powstały deptaki, powstały nowe ścieżki, mamy teraz nową stację kajakową. To też przyciąga ciągłe jakby zmiany i taka nowoczesność, która w tym

0: miejscu się rodzi.
1: Ja chciałam powiedzieć, że ten ośrodek wybudowany w latach 60. jakby został zmodernizowany. Tam w 88 roku jezioro osuszono, poddano rekultywacji.
2: Cały czas władze miasta myślą o tych paprocenach i to nie jest tak, że jak coś już jest zrobione, to już to zostawiam, tylko cały czas dążą do tego, żeby poprawić zarówno stan, myślę sobie, samego tego jeziora, ale też tego, co wokół, tak? Czyli właśnie przystanie, mariny, deptaki, ścieżki rowerowe. Przecież jeszcze kilka lat temu nie można było w zasadzie swobodnie przejść wokół jeziora. Gdzieś tam były takie obszary pełne jakichś krzaków, tylko drobne wydeptane ścieżki, a teraz jednak jest ten wytyczony szlak.
1: Tak, można przejść wokół jeziora. No jeszcze chciałam nadmienić, że od 1999 roku organizowano festiwal Ku Przestrodze. Festiwal był organizowany co roku od 1999 do 2008 roku i na te pierwsze festiwale tu przyjeżdżali mieszkańcy z całej Polski, bo tam też był obóz i namioty rozstawione, przyjeżdżali różni młodzi ludzie i jakby te koncerty były przez różne zespoły. No wiadomo, że festiwal był poświęcony Ryśkowi Rydlowi, temu wokaliście grupy Dżem, i na ten festiwal też przyjeżdżał Marek Kotański z Monaru.
3: Festiwal swoją drogą, paprocene są miejscem, które przyciąga właśnie różnych organizatorów ciekawych wydarzeń, które odbywają się w Tychach, od biegów, od sportowych wydarzeń, po jakieś kulturalne, nawet taneczne, bo w okresie letnim na paprocenach się nawet tańczy, prawda? Porozmawiajmy jeszcze o tych wydarzeniach, które tam są organizowane.
1: No były organizowane też jakieś festyny organizowane, a teraz no to już jest zupełnie co innego.
3: Perła Paprocan na przykład, jeżeli chodzi o ten bieg, prawda, tam się odbywa, więc naprawdę jest tam ciekawie i to też na pewno przyciąga. Paprocany mają w sobie taką, można powiedzieć, iskierkę zapalną do tego, żeby to wszystko, co tam się odbywa, właśnie szło w takim kierunku ciągłego rozwoju. Ta historia sprawiła, że te paprocany teraz są wizytówką miasta, tak można stwierdzić.
1: Teren rekreacyjny i jest jakby teren wydzielony, bo jakby jest zupełnie się różnią od pozostałych osiedli i dzielnic w mieście.
3: No właśnie, powiedziała pani, że zupełnie się różnią, że zatem czym?
1: No właśnie jeziorem i otoczeniem, bo przecież Paprocany to była mała wieś otoczona polami, a teraz na tych polach powstały w latach 70., 80. powstały osiedla, wybudowano kościół, bo przecież kościoła nie było w Paprocanach w ogóle, ale to 1935 rok.
3: Mhm. Bo takich miejsc, gdzie można odpocząć i korzystać z rekreacji w Tychach jest jeszcze kilka. Są Suble, jest park przy ulicy Edukacji, tam też mamy jeziora, tam też mamy miejsca do wypoczynku, a jednak te Paprocany cały czas cieszą się taką wielką popularnością, bo są wyjątkowe.
2: Tak, na dobrą sprawę też to sporych rozmiarów jezioro paprocańskie jednak przyciąga, tak? Bo oczywiście są jeszcze miejsca na dzisiejszym obszarze miasta Tychy, gdzie pojawiają się jakieś zbiorniki, cieki wodne, jakieś stawiki, jeziorka, tak? Ale żadne z tych obszarów tak na dobrą sprawę nie ma tak dużego wpływu na mieszkańców jak właśnie obszar Paprocan. Być może jest to też związane z tym, że jednak było to dobrze przemyślane przez architektów miasta, żeby wybrać tamten obszar, zagospodarować go dla mieszkańców, właśnie taką strefę turystyczno-wypoczynkowo-sportową, rekreacyjną. No i to się najwyraźniej sprawdza już przez kilkadziesiąt lat, tak? No bo tutaj mówimy od lat 60. Przecież dawniej na terenie ośrodka Paprocany były domeczki letniskowe, kampingowe, gdzie właściwie to można było się nawet wybrać w czasy zakładowe na teren ośrodka Paprocany. No bo było jezioro, była plaża. Myślę sobie, że też nasz odbiór jako mieszkańców pewnie jest inny niż osób, które tutaj przyjeżdżają. Patrząc na przykład na mieszkańców osiedli przy jeziorze, czyli na przykład osiedla Z, tak, tych obszarów.
1: Ale osiedle Z jest na terenie dzielnicy.
2: Tak, ale no jakby w sąsiedztwie jeziora paprocańskiego, że dla nich jakby to jezioro paprocańskie, w ogóle obszar, jest taką cząstką takiej codzienności, bo oni tam sobie spacerują najpewniej częściej niż osoby, które mieszkają w dalszych częściach miasta, tak? Mhm.
3: No to teraz przejdźmy do tego punktu fotografii, które zostały zgromadzone, takiego aspektu historycznego, które nam pokazuje, jak to wszystko wyglądało i możemy to sobie zwizualizować, nie tylko słuchając opowieści teraz o Paprocanach, ale przede wszystkim widząc pewne

0: fotografię. Taka wystawa powstała i tak naprawdę to duża zasługa pani.
1: No, wystawa znajduje się w Centrum Paprocany, Ośrodek Zdrowia Centrum Paprocany przy ulicy Sikorskiego 101, w pobliżu w zasadzie jeziora, właściwie Huty Paprockiej. Znaczy po tych budynków, które tam powstały już po późniejszym czasie, po rozbiórce.
0: No właśnie, chciałabym porozmawiać zatem o tych zdjęciach. Co one ukazują i jak pani je wszystkie poukładała chronologicznie?
1: To znaczy, no miałam problem, czy od czego zacząć, czy od jeziora, czy od Huty Paprockiej. No Huty Paprockiej jako takiej nie było zdjęć. Owszem, jest kilka zdjęć, ale to są budynki w takim stanie, że w zasadzie no to widać, jak to były lata. Zdjęcia pochodzą z początku XXI wieku. No to te budynki są w strasznym stanie. No i tam się znalazło kilka zdjęć. I w zestawieniu budynki nowe, nowej Paprockiej Huty, bo tak nazwa została, tak? No poza tym, no są zdjęcia przedstawiające jezioro, to co się działo nad jeziorem w latach właśnie przedwojennych, międzywojennych, potem jest jezioro w tych latach 60., jak pan Czyżewski zaprojektował, tam był taki bar wypoczynek, to też jest na zdjęciach, bo to mamy w zbiorach takie zdjęcia. Jak ten ośrodek wyglądał właśnie w tych latach 60. i 70., jak tam się odbywały, mieszkańcy się tam zbierali. Był taki okres, że to były lata 70., był organizowany, zakłady pracy organizowały Zielone Niedziele. No i wtedy tam rodziny całe się gromadziły i były organizowane festyny i różne kiermasze, i spotkania towarzyskie, gry i zabawy. No i to też tam jest, znalazło się na zdjęciach.
2: SK Południe News.
3: Ola Grechowska, witajcie. W dzisiejszym magazynie porozmawiamy o związkach żywiecczyzny z Małopolską. Zaprosimy Was do wspólnego poznawania tajemnic żywca. Porozmawiamy też o domowych archiwach. Tradycyjnie nie zabraknie też naszego cyklu radiowych spotkań z lokalną historią. Wszystkie materiały przygotowała Katarzyna Graboń.
2: SK Południe.
3: Wystartował cykl bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem po żywcu, mówi Grzegorz Szczepaniak.
4: Z radością pragnę poinformować, że w tym roku po raz piąty rozpoczynamy cykl wycieczek z przewodnikiem pod hasłem 7 razy żywiec. Tegoroczna edycja będzie już piątą edycją tych wycieczek organizowanych przez burmistrza miasta Żywca. Zaczniemy od wycieczki śladami legend żywieckich. Następnie w czerwcu będziemy mieli wycieczkę śladami żywieckich murali. A 4 lipca śladami Jędrzeja Omonieckiego. 25 lipca będzie zorganizowany nocny plener fotograficzny po Żywcu. Z kolei 8 sierpnia zapraszam na wycieczkę po Żywcu śladami rodziny Habsburgów. Pod koniec wakacji 30 sierpnia spotkamy się na szlaku, żywieckim szlaku Oręża Polskiego. Będzie to wycieczka patriotyczna po Żywcu, związana z miejscami pamięci narodowej, z miejscami, które są związane czasami I i II wojny światowej. Cykl wycieczek 7 razy żywiec będziemy kończyć 19 września. Będzie to wycieczka na Jaworzynę szlakiem imienia rodziny żywieckich Habsburgów. Co ciekawe, będzie to wycieczka połączona z grzybobraniem. Serdecznie zapraszam na wycieczki z cyklu 7 razy żywiec. Przewodnik Beskidzki Grzegorz Szczepaniak.
2: SK Południe.
3: A już teraz rozmowa z Moniką Lach i seria pytań o domowe archiwa.
0: Dzisiaj w naszym magazynie gościmy panią Monikę Lach. Pani Moniko, dzisiaj rozmawiamy z panią, no właśnie, o archiwach domowych, bo można powiedzieć, że pani jest z doświadczenia, można powiedzieć, ale przede wszystkim z zamiłowania archiwistką.
5: Tak, to prawda. Uwielbiam poszukiwania, uwielbiam genealogię, bardzo mnie to cieszy, bardzo się tym interesuję i cały czas w tym kierunku się rozwijam.
0: Będziemy rozmawiać o tych naszych domowych archiwach, jak je tworzyć, po co warto je tworzyć, bo na pewno warto. O tym miałyśmy okazję już jeszcze przed rozmową naszą antenową trochę pogawędzić. No i właśnie, jakich błędów nie popełniać, jak zadbać o te nasze domowe archiwa. Pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania z panią Moniką jest seria, można powiedzieć, spotkań i wykładów w ramach cyklu żywieckiego detalu. Pani miała przy współpracy z żywieckimi detalistami przynajmniej

0: dwa takie spotkania, gdzie odkrywała Pani właśnie te, można powiedzieć, sekrety domowej archiwistyki.
1: Tak, w zeszłym roku Detal Żywiecki organizował dwa spotkania, które miałam przyjemność poprowadzić. Pierwsze z nich dotyczyło właśnie digitalizacji archiwum domowego. Mówiliśmy tam o początkach archiwistyki takiej domowej, skąd się wzięło digitalizowanie, jakie są najlepsze sposoby, metody, czy warto i dlaczego warto, bo warto, proszę mi wierzyć. Drugie spotkanie z kolei dotyczyło genealogii, tworzenia drzewa genealogicznego, jak zacząć, jakimi ścieżkami podążać, co może być pomocne w tworzeniu takiego drzewa genealogicznego i jakich pułapek unikać właśnie na tej drodze poszukiwań swoich korzeni.
0: Pani Moniko, no to zacznijmy od tego, czym właściwie jest takie domowe archiwum, no właśnie z Pani perspektywy.
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. No domowe archiwum, no to zbiór takich najcenniejszych, nie tylko dokumentów, bo mogą to być i fotografie, i dokumenty papierowe, mogą to być nagrania. To są rzeczy szczególnie dla nas cenne, mówiące o historii naszej rodziny. I każdy ma to domowe archiwum. Składają się na nie różnego typu dokumenty. Mogą to być chociażby akty Urzędu Stanu Cywilnego, mogą to być różnego typu listy, inne dokumenty, pamiętniki, fotografie, które gromadzimy przez całe życie, czasami jakieś inne dokumenty typu projekty, mapy naszych nieruchomości, projekty domów. To wszystko są dokumenty, które również mogą stanowić nasze archiwum.
0: No dobrze, ale z punktu widzenia archiwistyki, która z tych kategorii jest, można powiedzieć, najcenniejsza? Ta najbardziej sentymentalna, która ma wartość dla nas, powiedzmy dla członków rodziny, czy może no, jakieś przecież no, elementy, które mogą mieć wartość no, w przeliczeniu na finanse?
1: No to zależy, no różne rzeczy są istotne dla różnych ludzi, no dla mnie najcenniejsze są te, które mają wartość sentymentalną, no bo mówią o nas, o naszym życiu, o naszej rodzinie.

0: wiedzą, co mają pochowane w tych domowych pudełkach, teczkach, gdzieś na strychach?
1: No myślę, że część ludzi wie, ci chociażby, którzy robili drzewa genealogiczne, myślę, że ci ludzie zdają sobie sprawę z tego, że każdy, czasami może się wydawać, że błahy dokument jest nośnikiem pewnej wiedzy. Czasami te dokumenty, które teoretycznie mogą nie mieć żadnej wartości lub nie być istotne, w pewnym momencie okazuje się, że jest tam jedno zdanie, jedna osoba na zdjęciu, która będzie takim brakującym puzzlem w tej naszej genealogicznej układance. Także ciężko generalizować wagę dokumentów, bo nigdy nie wiadomo, który przyda nam się na przykład w budowie drzewa genealogicznego.
0: No właśnie, bo chyba w wielu przypadkach takie rozmyślanie nad tym domowym archiwum startuje w momencie, kiedy z własnymi dziećmi zaczynamy jednak budować, a w zasadzie odtwarzać korzenie rodzinne.
1: Tak. Tak, to jest bardzo fascynujące i chyba od tego przed wielu laty zaczęła się moja fascynacja genealogią, dokumentami rodzinnymi. No, to jest cudowna praca i warto angażować się w to takie typowe zadanie bodajże w czwartej klasie szkoły podstawowej. To są początki takiej wiedzy dla dzieci historycznej, nauki historii i zaczynają od budowy swojego drzewa. Zaskakujące informacje mogą się pojawić na tym drzewie. Ja pamiętam, że nasze drzewo rodzinne miało, jak już skleiliśmy wszystkie rodziny, wszystkich tych powinowatych, dziadków, prapradziadków, w jedno gigantyczne drzewo miało ono 11 metrów długości.
0: A do którego wieku udało Wam się odgrzebać własne korzenie?
1: Nie było łatwo, bo robiliśmy to zdalnie, korzystając jakby z wiedzy dziadków, z wiedzy naszych żyjących cioć, także z tych dokumentów, do których mieliśmy dostęp online. I akurat zbudowaliśmy drzewo mojej babci ojczystej, i doszliśmy do takiego momentu, gdzie przewidywana data urodzenia najstarszej osoby w tym drzewie to było gdzieś około 1650 roku bodajże.
0: No to tutaj naprawdę szczere brawa.
1: No ja już z góry powiem, że to nie było łatwe, bo to trzeba było się przedzierać przez rosyjskie pisane cyrylicą metryki parafialne. To było duże wyzwanie.
0: Ale ja za to jaka przygoda.
1: No fenomenalna, fenomenalna. Wiele wspaniałych takich odkryć, poszukiwań, które później kontynuowaliśmy przez wiele lat. Dzięki pomocy rodziny, tutaj też rodziny mojego męża, cudowne rzeczy udało nam się odkryć. Mało tego, udało nam się zachęcić nieżyjącą już babcię mojego męża do stworzenia, napisania w zasadzie swojego pamiętnika z czasów II wojny światowej, z czasów wysiedlenia. No powstała cudowna rzecz, którą udało nam się tak przygotować w formie prawie że do druku.
0: Pani Moniko, muszę zapytać, no bo w dużym stopniu, kiedy powiedzmy, robimy jakieś większe porządki, remonty, no czasem wpadamy na te nasze przysłowiowe strychy i odkrywamy pudła, pudełka, czasem to jakieś teczki, w których są dokumenty, o których być może nie wiedzieliśmy, że istnieją, pojawiają się jakieś fotografie. No to pierwsze pytanie o te podstawową selekcję. Co zostawiać, co jednak sobie podarować, no bo przez lata tego papieru, powiedzmy, może nagromadzić się naprawdę sporo.
1: To jest trudne pytanie dla kogoś, kto zajmuje się archiwistyką. To jest bardzo trudne pytanie, bo archiwistyka to również brakowanie, czyli niszczenie niepotrzebnych już dokumentów. Nie wiem, ja to bym wszystko zostawiała, ale wiem, że no, pewne rzeczy typu paragony, no nie są potrzebne, tak, ale mówią o naszych potrzebach w danym momencie. Nie no, oczywiście zostawiamy wszystkie istotne dokumenty, które zawierają jakby dane urzędowe. Zostawiamy pamiętniki, na pewno zostawiamy zdjęcia. Jak najwięcej zostawiamy. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć. Tak, zostawiajmy jak najwięcej. Lepiej zostawić, niż później żałować, że się to zniszczyło.

0: Ale czy jest ktoś, jakaś instytucja, która może nam pomóc zweryfikować takie, no choćby, czy wspomnienia, czy jakieś dokumenty urzędowe? Gdzieś możemy to zanieść, zapytać? No właśnie, czy to było tutaj stworzone?
1: To znaczy, wiele dokumentów będzie nosiło pieczęci urzędowe, podpisy i tutaj jakby są to takie dokumenty pierwszego rzędu i no wiemy na pewno, że to będą dokumenty oryginalne. Jeśli chodzi o jakieś wątpliwości, czy możemy to wykorzystać, bo rozumiem, przy budowie drzewa genealogicznego albo potwierdzania autentyczności, no z pewnością są specjaliści, którzy się tym zajmują, również zawodowo, genealodzy, którzy też czasami odpłatnie mogą jakby na bazie tych dokumentów tworzyć ten nasz wywód genealogiczny. No wiele dokumentów też można poddać pewnej analizie, tak?
0: No właśnie, ale kto powinien to analizować? Archiwiści? Nie wiem, archiwum państwowe? Czy gdzie właściwie powinniśmy się zgłosić, jeśli odkrywamy no właśnie taką teczkę z dokumentami, choćby na tym naszym strychu?
1: No, jeśli są to dokumenty cenne dla jakby naszej rodziny, jeśli stanowią one naszą własność, to w większości przypadków te dokumenty zostają, chociaż zostają w rodzinie, tak? Pozostają w rodzinie. Ale znanych jest wiele przypadków takich, że są to czasami bardzo bogate zbiory dokumentów o ogromnej wartości historycznej i tutaj możemy je oddać jakby w taki depozyt. Jest wiele instytucji, jeśli one faktycznie mają wartość historyczną, wiele instytucji będzie zainteresowanych szczególnie pozyskaniem tego typu dokumentów, na przykład archiwa państwowe. Począwszy od lokalnych naszych archiwów, my mamy oddział Archiwum Państwowego w Katowicach, który mieści się w Bielsku-Białej, jak najbardziej, ale są też takie archiwa społeczne, typu archiwa ośrodka Karta na przykład. I oni też jak najbardziej zajmują się gromadzeniem tego typu dokumentów, tworząc takie kolekcje czasami, takie cyfrowe, my to nazywamy repozytoria, bo to są takie przechowalnie cyfrowych dokumentów i udostępniają online szerokiej publiczności. Robią to nieodpowiednio.

aplikacje czasami, takie cyfrowe, my to nazywamy repozytoria, bo to są takie przechowalnie cyfrowych dokumentów i udostępniają online szerokiej publiczności. Robią to nieodpowiednio.

0: Suche, zabezpieczone przed dostępem do światła.
1: To takie popularne, jak się mówi, pudełko na dawne dokumenty czy zdjęcia, to wcale nie jest zły pomysł?
0: Oczywiście, że nie jest złe. Pudełka są bardzo szeroko i różnego typu te najprostsze białe teczki z papieru bezkwasowego są najczęściej wykorzystywane jako materiały do przechowywania dokumentów. Wbrew pozorom, nie segregatory. Dokumenty lubią leżeć w miarę płasko, żeby nam się strony nie wyginały. Również zdjęcia jak najbardziej. Pudełka to jest dobry wybór.
1: A czy one powinny być jakości, powiedzmy zdjęcia, czy te najstarsze dokumenty odizolowane jakąś bibułką? No tak jak kiedyś było w dawnych klaserach?
0: Tak, to był bardzo dobry wybór. I ja zawsze narzekam na te albumy, na fotografie, które mają strony foliowe. Folia nie jest dobra, jeśli chodzi o długoterminowe przechowywanie. Unikamy też spinania ich spinaczami. Rdza jest bardzo niebezpieczna z metalowych przedmiotów dla dokumentów i zdjęć. Także jak najbardziej pudełka, zdjęcia przełożone bibułą. Tak, to jest najlepszy wybór.
1: No dobrze, ale wydaje mi się, że też chyba takim ważnym elementem jest podpisywanie. W jakikolwiek sposób, no właśnie, opisywanie zarówno samych zdjęć, ewentualnie osób, które jesteśmy w stanie rozpoznać na danym zdjęciu, miejsce być może wykonania tego zdjęcia, albo miejsce, które przedstawia, ale czy tak samo ma się sytuacja, jeśli idzie o dokumenty? Czy tam też warto, no właśnie, choćby jakieś zdanie gdzieś dopisać na marginesie, albo może, no właśnie, jakąś adnotację na tych popularnych żółtych karteczkach przyczepić?
0: Nie, absolutnie żadnych żółtych karteczek. Żółte karteczki mają klej i to jest absolutnie zły wybór, poza tym, że po paru latach ta żółta karteczka po prostu odpadnie od tego dokumentu, oby nie zabrała ze sobą tekstu. Staramy się nie. Możemy je układać w teczkach, możemy dołączyć do nich własne opisy. Zresztą pamiętajmy o tym, że samo zdjęcie to jest jedno jako źródło wiedzy, źródło informacji. Na odwrotnej stronie tego zdjęcia są również cenne informacje. Mówimy tu o opisach. Moja mama na przykład opisywała jej ołówkiem kopiowym z tyłu, ale często

0: oni nie chcą pamiętać, które gdzieś tam sobie wypierają. No musimy jakby wyważyć ten nacisk, na ile nam zależy na pozyskaniu tej informacji tak na siłę, a na ile chcemy, żeby ta osoba naprawdę się otworzyła. Może nie przy pierwszym spotkaniu, może przy kolejnym, może jakby nastawienie na pewnym etapie się zmieni i zamiast czterech zdań dostaniemy naprawdę ciekawą, taką indywidualną, intymną odpowiedź, która pozwoli rozwiązać wiele zagadek. To jest trudne, z tym też się spotkałam. No są to różne historie, zwłaszcza te wojenne. Starsze pokolenia niekoniecznie chcą do nich wracać, w zasadzie nigdy nie chcą do nich wracać. Są to rzeczy dla nich takie nieprzyjemne do zapomnienia. Dla nas to jest źródło informacji, dla nich to jest życie, które przeżyli w taki czy w inny sposób i wiąże się to dla nich z ogromnymi emocjami. Ale tak z biegiem czasu mam wrażenie, że im są starsi, tym bardziej gdzieś tam powraca taka świadomość, że jednak jest to coś, co warto komuś przekazać. Jeśli są opory w takiej formie ustnej, czy nie chcą nagrywać tych rozmów, pozwólmy im, żeby je spisali. Tak? To jest jeszcze bardziej cenne, bo to jest opowieść z pierwszej ręki, wykonana całkowicie przez autora.
1: Podstawowa cecha archiwisty to cierpliwość jednak i może z dodatkiem empatii?
0: Tak, cierpliwość, empatia, dociekliwość. Tak, cierpliwości na pewno dużo trzeba, bo dokumenty pojawiają się w miarę szukania. No i trzeba być cierpliwym, pojawią się czasami prędzej czy później, czasami w różne miejsca trzeba wracać z zapytaniem, bo wypływają z czasem kolejne dokumenty. Także na pewno trzeba być cierpliwym, trzeba być dokładnym. Ja bym też tutaj na początku, przy moich poszukiwaniach, ja wpadałam w taką euforię, że rany, znalazłam coś, jest, długo szukałam. I to było taki szał, taka naprawdę euforia, wielka radość, a później tak siadałam i mówię sobie, ojej, ale to trzeba sprawdzić, to może niekoniecznie. Także no też taka duża rozwaga jest potrzebna.
1: No i też kwestia, to o czym już wspomniałyśmy, weryfikacji tego, co mamy w ręce.
0: Dokładnie. Odkrycie stanie się wtedy wiarygodne i potwierdzone, jeśli będziemy mieć dokument. Dokument i to dokument nie byle jaki, bo to musi być to szczególna ranga dokumentu. Nie wystarczą opowieści, nie wystarczą pamiętniki, bo to są jakby źródła wtórne. Potrzebujemy dokumentów pierwotnych, takimi dokumentami są metryki, na przykład dokumenty urzędowe.
1: Pani Moniko, muszę zapytać o to, co chyba szczególnie wybrzmiało w czasie pandemii. Sporo z nas zdecydowało się przegrzebać właśnie domowe archiwa i spróbować je przetworzyć cyfrowo. No to właśnie, jak powinniśmy się za to zabrać, czy jakoś segregować? W jednym folderze zdjęcia, w drugim może jakieś nagrania. To chyba zdarza się jednak rzadko. No a w kolejnym same dokumenty urzędowe. Jak się za to zabrać? No bo właśnie wydaje się, że to przetworzenie cyfrowe tych naszych domowych zbiorów to jest jednak chyba dobry pomysł.
0: Na pewno jest to dobry pomysł. Lepiej mieć chociaż jedną zapasową kopię, niż nie mieć żadnej i opierać się tylko na kopii, na oryginale, tak, na wersji analogowej. Na pewno trzeba robić te kopie, a jak je katalogować? Są programy, które niewątpliwie w tym mogą pomóc. Wtedy wygląda to mniej więcej tak, że mamy sobie gdzieś drzewo genealogiczne i naszego przodka i jakby pod rekordem tego przodka możemy coś podczepić, jakąś notatkę, jakiś skan. Nie wiem, czy do końca nagranie, ale niewątpliwie pewne notatki, skany dokumentów można podpinać. Ja sobie robię na przykład foldery opisane danymi przodka, gdzie umieszczam sobie na przykład skany właśnie aktu urodzenia, aktu zgonu, aktu małżeństwa, to co mam. Też akurat wrzucam sobie na przykład zdjęcia, na którym ta osoba jest, albo są to jego takie indywidualne fotografie. W zależności od tego, jakie kto ma preferencje. Może to być też segregacja taka co do rodzaju w folderach. Na przykład mamy folder

0: nagraniami, które sobie też musimy dobrze poopisywać, lub osobny ze zdjęciami czy z plikami. Aczkolwiek no, ja jestem przywiązana do takiej formy, że mam foldery opisane imieniem i nazwiskiem danej osoby w drzewie genealogicznym i tam sobie trzymam dotyczące ich dokumenty czy znaleziska.
1: Ale to chyba też, tak myślę, trzeba brać pod uwagę, że to będzie miało sens w momencie, kiedy będzie to opisane w taki sposób, że powiedzmy pokolenie naszych dzieci, czy nawet wnuków, prawnuków, będzie w stanie również no, dobrać się do tego folderu i potrafić odtworzyć tę domową, rodzinną historię. To nie może być w jakiś sposób katalogowane no właśnie pod wpływem, powiedzmy, emocji, czy naszego podejścia do tej historii. To musi być no właśnie praca niemalże naukowa.
0: No to w zależności od preferencji. Ja nie ukrywam, że to też jakby to katalogowanie robi się takie bardziej systematyczne z czasem, bo na początku, jeśli jestem gdzieś na etapie poszukiwań, mam gdzieś taki folder roboczy, do którego wrzucam, bo znalazłam na szybko, coś tam dostałam w formie cyfrowej i dopiero później jakby tworząc całą historię życia danej osoby przy drzewie genealogicznym, ja sobie to systematyzuję i staram się tak opisywać zgodnie z tymi informacjami, które posiadam. Więc owszem, u mnie też są teczki analogowe, teczki przejściowe i foldery przejściowe również. To chyba, no nie wierzę, że nie ma osób, które robią drzewa genealogiczne i od razu wszystko sobie układają. Nie, na pewno każdy wrzuca, gdzie się da, byle mieć jakąś informację, jakieś źródło i móc dalej sobie badać i jakby drążyć historię tej osoby.
1: No dobrze, a co z przechowywaniem tych dokumentów czy fotografii w chmurze? Bo to przecież teoretycznie jest całkiem dobre rozwiązanie. No ale właśnie, jak to

0: chociażby hasłem, tak? Już nie mówimy o jakichś specjalistycznych kluczach. No, trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Jeśli przechowujemy dokumenty cyfrowo, to musimy pamiętać, że tak jak kiedyś dyskietki, tak teraz płyty CD, czy nawet twarde dyski, one też mają określony jakby termin przydatności i też ulegają uszkodzeniom. Więc dobrze też co jakiś czas wracać i niestety zgrywać na nowsze nośniki.
1: A co pani sądzi o tym, żeby domowe archiwa, zdjęcia, fotografie, czy jakieś dokumenty, właśnie może jakieś skany pamiętników rodzinnych, żeby jednak dzielić się tym na mediach społecznościowych? Czasem o tych urodzinach no, przypominają portale społecznościowe, więc może tam będzie kiedyś łatwiej wrócić?
0: Nie mówię nie, aczkolwiek tutaj już z takim dzieleniem się jakby naszymi prywatnymi archiwaliami z szerszą publicznością, to trzeba być naprawdę ostrożnym, ponieważ no wiadomo, jest ustawa o prawie autorskim, którą musimy w pewien sposób respektować i ochrona danych osobowych. I to również jest istotne, abyśmy nie umieszczali pewnych danych w ogólnym dostępie dla innych użytkowników.
1: Pani Moniko, no wychodzi na to, że tutaj w kwestii upubliczniania tych naszych domowych archiwów, no to wypada nam być bardzo ostrożnymi, zarówno jeśli idzie właśnie o prawa autorskie, choćby do wykonywanych zdjęć, ale też przecież ochrona danych osobowych. Często przecież te dokumenty dotyczą też osób żyjących.
0: Dokładnie, musimy właśnie szczególną uwagę zwrócić na to, na raz, że prawa autorskie, czy mamy prawo do posługiwania się danym dokumentem, do udostępniania tego dokumentu i dwa, na jakby zawartość publikowanych przez nas treści. Jeśli dotyczą one osób żyjących, to tak, wchodzi tu w grę wtedy ochrona wizerunku, ochrona danych osobowych i udostępnianie naszych archiwaliów no musi następować z taką naprawdę dużą rozwagą. Są to bardzo istotne obecnie rzeczy i duży nacisk jest kładziony właśnie na taką poprawność tego udostępnienia.
1: Czy są jakieś bezpieczne domeny, jeśli idzie o domowe archiwa, tak to nazwijmy w skrócie? Czy jednak najlepiej mimo wszystko przetrzymywać to na własnych nośnikach?
0: Na pewno warto mieć to na własnych nośnikach, warto mieć zaszyfrowane te dane w chmurze. Jeśli chodzi o naprawdę stare dokumenty, gdzie już nie mówimy jakby o ochronie danych osobowych i są to szczególnie cenne zasoby, możemy je powierzyć instytucjom, które zajmują się na przykład ich ochroną i udostępnieniem. Mam tu na myśli na przykład Fundację Ośrodka Karta, która jakby no, magazynuje miliony zdjęć, wspomnień, zapisów, nagrań szczególnie cennych dla polskiej historii, ale też są różne inne instytucje, które pomagają tworzyć tak zwane repozytoria dokumentów elektronicznych, gdzie możemy sobie je udostępnić.
1: Domowe archiwa. To trochę nasza tożsamość na tej podstawie, no właśnie, budujemy trochę siebie?
0: Oczywiście. No, człowiek nie żyje sam w oderwaniu, żyje w pewnej społeczności. Tą najbliższą społecznością jest nasza rodzina. I nawet jeśli na pewnym etapie naszego życia nie interesuje nas to, nie pociąga, przychodzi taki moment, że chcemy dowiedzieć się więcej o sobie poprzez poznanie własnych korzeni, tego skąd się wzięliśmy, skąd pochodzimy, co miało wpływ na różne nasze życiowe decyzje, jak kształtowały się losy naszej rodziny. To jest fascynująca historia i wierzcie mi Państwo, naprawdę warto ją poznać i zgłębiać. Ci, którzy załapali bakcyla genealogii, poszukują dalej przez całe życie, bo wszędzie czają się różne zagadki genealogiczne, które możemy rozwiązać i wszędzie znajdziemy różne niesamowite informacje i przed każdym czeka wiele odkryć.
1: Bardzo Pani dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i mam nadzieję, że jeszcze choćby od tych

0: poszukiwaniach wiedzy o naszych przodkach w kontekście budowy drzewa genealogicznego będziemy miały okazję jeszcze kiedyś porozmawiać.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
2: Eska Południe.
3: I na koniec tego wydania magazynu jeszcze nasze cykliczne spotkanie z historią.
0: I przyszedł czas na nasze kolejne radiowe spotkanie z historią. W tym tygodniu wraz z panią Dorotą Firlej, kustosz Muzeum Miejskiego we Wrzywcu, będziemy kontynuować opowieść, można powiedzieć, o biografiach, opowieściach, o ludziach, no właśnie stąd, z Żywca, ale też związanych właśnie z dworem żywieckim. A jeśli mówimy o żywieckim dworze, no to tutaj niemal samoczynnie nasuwają się Habsburgowie. I dzisiaj o tych postaciach habsburskich, tych znanych bardziej i tych, można powiedzieć, nieco zapomnianych będziemy rozmawiać. No i będziemy posługiwać się przynajmniej kilkoma wydawnictwami.
4: Witam Państwa bardzo serdecznie i tak jak zapowiedziała Pani redaktor, przed nami wydane już starsze biografie naszych arcyksiążąt. Na pewno Państwo pamiętacie też odcinek z ojcem Badeniem, czyli Kazimierzem Badeniem.

0: postacią, która wychowywała się na naszym dworze arcyksiążęcym, żywieckim, i także mówiłyśmy o tych różnych biografiach i wielu biografiach, które powstały na temat ojca Joachima. Natomiast dzisiaj przed nami księżna, wspomnienia o polskich Habsburgach. Z Marią Krystyną Habsburg rozmawiali Adam Tracz i Krzysztof Błecha. Druga biografia, Czerwony Książę, tu od razu Państwu zdradzę tajemnicę, a może niekoniecznie. Oczywiście biografia Wilhelma Habsburga, czyli wujka naszej księżnej, Timothy'ego Snydera, profesora, i Alice Habsburg w języku tutaj szwedzkim, jej słynne pamiętniki z lat 70., księżna partyzan. I o tych trzech pozycjach będziemy Państwu opowiadać.
1: Chyba najłatwiej będzie nam rozpocząć od tych wspomnień księżnej, czyli Marii Krystyny Habsburg, po prostu najbliżej nam do niej tutaj z żywieckiego zamku.
0: Tak, szanowni Państwo, to jest książka, która mnie się już rozleciała z uwagi na częstość korzystania, moja ulubiona biografia pana Tracza i pana Błechy. To są te opowiadania, które my słyszeliśmy, że tak powiem, na żywo od księżnej. Natomiast ci autorzy wspaniale zebrali te opowiadania w taki doskonały komplet, bo to są opowieści o dziadkach, o rodzicach, o rodzeństwie i oczywiście o samej Marii Krystynie.
1: Pani Droto, ale doprecyzujmy, to biografia, czy może bardziej autobiografia?
0: Na pewno biografia, bo mamy dwóch panów, którzy opisują życie nie tylko Marii Krystyny, bo to jest taki wywiad, tak jak w tytule jest to zaznaczone i warto to podkreślić, że to jest opowieść Marii Krystyny. Ja tutaj Państwu może nie zdradzę tajemnicy, bo osoby, które miały okazję długo słuchać opowieści naszej Marii Krystyny, pamiętają, że Maria Krystyna opowiadała tak chronologicznie. Nie lubiła opowiadać jakby od początku o sobie, tylko zaczynała historię o dziadkach, rodzicach, o sobie. Czasami bywało tak, że ta historia wybrzmiewała nawet około 2 godzin, a potem jak ci słuchacze byli cierpliwi, a zawsze byli zainteresowani, potem dopiero ta część związana z pytaniami, powiedziałabym, dialogiem. Natomiast ta opowieść księżnej była cudowna. Ja bardzo często, bo uczestniczyłam w tych wywiadach i z prasą, z telewizją, ale i z ludźmi, że tak powiem, prywatnymi, zawsze czułam się jak w teatrze, bo zawsze księżna coś dopowiedziała, jakąś anegdotę, jakąś ciekawą historię, i to na szczęście nasi autorzy, pan Tracz i pan Błecha, zebrali w formie wydanego wywiadu, tak bym to powiedziała.
1: No właśnie, a jaka jest konstrukcja tej opowieści, tych wspomnień? Czy one są w jakiś sposób właśnie prowadzone, czy ta opowieść jest prowadzona chronologicznie, czy może bardziej tematycznie?
0: Tematycznie. Ja bym powiedziała, że to są takie monografy właśnie. Pochodzenie, wychowanie, święta, o zwykły dzień na zamku. To, co księżna lubiła oczywiście gdzieś tam tematycznie też opowiadać nam, nie tylko muzealnikom, ale i swoim gościom. To, co jest bardzo cenne, to jest ta część o samej Marii Krystynie, bo przecież tego wcześniej nigdy nie mieliśmy okazji wysłuchać czy przeczytać. I powiem Państwu, ogromnym plusem tego wydawnictwa jest wręcz nadmiar, co uwielbiam, ikonografii. Zdjęcia oczywiście z albumów księżnej, z archiwum, zdjęcia współczesne miejsc, postaci. To podkreśla bardzo ważność tej publikacji.
1: Myślę, że w tej właśnie publikacji sporo jest tych pytań, które sami chcielibyśmy zadać właśnie arcyksiężnej z Żywca.
0: Tak, jak najbardziej. Proszę Państwa, tutaj otworzył mi się rok wydania, 2009, więc to było już dosyć dawno. Za chwilę będziemy w 9 roku jakiś mały jubileusz, że tak powiem, obchodzić. Natomiast wiem, że książka wyczerpała nakład. No i tutaj chyba prośba do autorów, żeby wznowić ten wywiad, ponieważ nie tylko mieszkańcy potrzebują jakby nowej ilości książek, ale i osoby, które przyjeżdżają do nas, regularnie pytają właśnie o ten słynny wywiad z księżną.
1: Pani Noroto, jak miałam okazję przeglądać tę publikację, od której zaczynamy dzisiaj, to mam wrażenie, że te opowieści, te wspomnienia rzeczywiście oddają styl, poczucie humoru i trochę też osobowości Marii Krystyny.

0: Habsburg. To da się wyczuć.
1: Tak, jak najbardziej. Tutaj wybrałam dla Państwa dwa takie krótkie cytaty z książki, ozdobione świetnymi zdjęciami, bardzo prywatnymi. Tutaj mamy głównie Karola Stefana i Marię Krystynę. Oni byli najbliżej wiekowo, no i tutaj widać, że to jest taki układ przyjacielski i kumplowski wręcz. I posłuchajcie Państwo pytania naszych autorów. A jak spędzaliście wolny czas? Wolnego czasu nie mieliśmy zbyt wiele, ale gdy tylko mogliśmy, to jeździliśmy na rowerach lub konno. Czasami wybieraliśmy się na spacery nad Koszarawę lub Sołę. No i tutaj ilustracje poświadczają. I jeszcze jedno pytanie. Chodziliście do kina, teatru czy też do cyrku? Kino i teatr były uważane za miejsca rozrywki niemoralnej i generalnie nie chodziliśmy tam, choć kiedyś od tego zrobiono nam wyjątek. Pamiętam, że zabrano nas na film zatytułowany, o ile sobie dobrze przypominam, Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna. Byłam pod wielkim wrażeniem tego filmu i sytuacji, w której królowi nie pozwalano ożenić się z Barbarą, która przecież była księżniczką. Ja to dopowiem, myślę, że chodzi o kino Edison, prawda, Urania Edison, że tak powiem tutaj za murem pałacowym, przecież to kino pana Kasztelnika działało także i dla arcyksiążek.
2: No i jeszcze kończąc, można powiedzieć, wątek tej pierwszej publikacji, no to zdecydowanie te fotografie są naprawdę warte obejrzenia, bo choćby habsburskiego rodzeństwa na sankach, na zamarzniętej tafli jakiegoś środowiska, no to nie są, to nie mamy okazji oglądać zbyt często choćby na wystawach.
1: Tak, szanowni Państwo, raz młodość naszej arcyksiężniczki, ale i nawet ten czas po 2001 roku w żywcu, to są zdjęcia już archiwalne, zdjęcia, nie wiem, tutaj mamy z 1993 roku, podpisany najpiękniejszy dzień w żywcu, Maria Krystyna ponownie z polskim paszportem, więc cała ta historia tutaj naprawdę świetnie wybrzmiewa. No i oczywiście te uroczystości, kiedy otrzymuje klucze od apartamentu, no od rodzinnego domu, właśnie dnia 2 września 2001 roku. Zdjęcia z najbliższą rodziną, czyli Karolem Stefanem Szwedzkim, księżną Renatą z Madrytu, już no wszyscy świętej pamięci, proszę Państwa, więc naprawdę warto przeczytać tę publikację, ale bardzo dokładnie przejrzeć zdjęcia, i te zdjęcia przedwojenne nie są jedyną wartością, ale zdjęcia powiedzmy z XX i z XXI wieku już są na ten czas historyczne.
2: Pani Doroto, to która z kolejnych publikacji?
1: Może mama naszej księżnej, czyli księżna partyzant.
2: No i tutaj jest pewien problem, no bo niestety to książka wydana, ale w języku szwedzkim.
1: Tak, jest to oryginalne wydanie z 1976 roku. My otrzymaliśmy od Żywczanki mieszkającej w Szwecji tę pozycję, bo to nie jest tak łatwo znaleźć na Allegro, księżno partyzant. Ja Państwu mogę tylko tyle jakby ujawnić, że tak powiem, że mam nadzieję, że jeszcze w tym roku kalendarzowym będziemy mieli okazję już czytać w języku polskim opracowanie tego pamiętnika, ale może szczegóły takie, że tak powiem, bliższe już zdradzę, jeżeli jakaś data bardzo konkretna będzie miała miejsce w naszym mieście. Natomiast ten pamiętnik, księżna partyzant, wydany w Sztokholmie, opowiada przede wszystkim o losach mamy księżnej, czyli księżnej Alicji Anka Krona, Primowoto Badeni, no i oczywiście drugi małżonek, czyli tata naszej Marii Krystyny, Karol Olbracht Habsburg.
2: I to przede wszystkim lata powojenne.
1: Lata przedwojenne także, ale i lata powojenne. I proszę Państwa, tutaj no dla mnie na przykład super bardzo duża czcionka jest. Sposób wydania tej książki jest zupełnie inny niż te wydawnictwa już wydawane w naszym kraju. Mamy wkładki, że tak powiem, z fotografiami. I jak na owe czasy, na lata 70. to były jedyne fotografie opublikowane, związane z naszymi polskimi Habsburgami. I tu mamy świetne zdjęcia księżnej Alicji z 1911 roku, właśnie po ślubie z Ludwikiem Badenim. Mamy to słynne zdjęcie samej Alicji w tym bardzo pięknym stroju na koniu.

Badeni, tutaj w górach, w Busku, no i w ogóle tutaj Badeni jako młodzieniec. My już o ojcu Joachimie rozmawiałyśmy, natomiast te fotografie są naprawdę wręcz unikalne. No i potem już czas przybycia do Żywca, wspaniała Alicja w sukni ślubnej, Karol Olbracht w mundurze i pobyt w Żywcu. Mamy też tu wizerunki samego pałacu, parku. No i księżna Alicja w słynnej biżuterii. O tej biżuterii też mieliśmy okazję wspominać i w tym roku, i w zeszłym roku. Ta historia wybrzmiała, że właśnie fragment tego garnituru wylądował w Luwrze, a dzisiaj no nie wiadomo gdzie jest, że tak powiem. I te fotografie także najbliższej rodziny księżnej Renaty, dalej bratanicy naszej księżnej Marii Krystyny, czyli córki Karola Stefana Szwedzkiego. No i mamy też takie historyczne zdjęcia, kiedy

0: też nasza współpraca, chociażby z panią Judytą Syrek, z panem profesorem Łazugą. To są postaci, które naprawdę mogą jeszcze dużo wnieść do historii naszych żywieckich Habsburgów.
1: Pani Doroto, to już zmierzając do końca naszego dzisiejszego spotkania, czy te publikacje są dostępne choćby w waszej bibliotece?
0: Oczywiście. Problem jest z Alicją, ponieważ powiem państwu od razu, ona jest po prostu wystawiona w gablocie jako pamiątka przyszłości. Bardzo na to liczę, że będzie można ją już kupić przetłumaczoną i każdy, kto będzie miał ochotę, zakupi sobie w tym roku taki egzemplarz. Natomiast Czerwonego Księcia, czy oczywiście Wywiad z Księżną, czy wcześniejsze biogramy naszego ojca Badaniego są dostępne nie tylko w naszej bibliotece, ale i w bibliotekach żywieckich.
2: SK Południe News.
3: Ola Grochowska, cześć, witajcie. W dzisiejszym magazynie pokręcimy się po Żywiecczyźnie i pojawi się m.in. wójt gminy Gilowice. A dlaczego? O tym dowiecie się już niebawem. Będzie także słów kilka z Żywca o dziejopisie Komonieckiego. Pojawi się także dobrze wam znana Brygida Murańska.
2: SK Południe.
4: Agata Chmielowska, Radio SK. Jesteśmy w gminie Gilowice. Rozmawiamy z wójtem tej gminy, z panem Krzysztofem Okrzysikiem. Panie wójcie, wiosna za pasem. I to jest taki czas, kiedy inwestycje nabierają rozpędu, ale zacznijmy od wspomnień zimowych i proszę się przyznać, ile was szarpnęła ta zima, bo co roku zawsze wójtowie mówią, że na zimowym odśnieżaniu i utrzymaniu dróg się oszczędzało, w tym roku chyba się nie udało.
5: Mamy już mniej więcej podsumowane, ile nas kosztowała ta tegoroczna zima, nie tylko tegoroczna, bo to cały sezon, można powiedzieć, od października do lutego, a nawet marca mieliśmy zimę, jaką mieliśmy. Mieliśmy ładną zimę, nie ma co narzekać, bo to zawsze patrzymy przez pryzmat pieniędzy, ale też popatrzmy przez pryzmat taki troszeczkę inny, że chociaż dzieciaki na ferie ucieszyły się, bo troszeczkę tego śniegu miały. Ile nas kosztowała? Na chwilę obecną, jak mam podsumowane, 540 tysięcy. Złotych. To jest oczywiście odśnieżanie plus zakup soli. Myślę, że ta kwota już wiele nie będzie się różniła, bo już mamy wiosnę, więc liczę na to, że już śnieg nam nie spadnie, chociaż pogoda lubi płatać tutaj figle.
4: No to wiadomo, 500 000 to nie jest mało. A proszę powiedzieć, jak w takim razie wygląda sytuacja na drogach, bo zawsze mówią, że po zimie duże zniszczenia. Czy takie zniszczenia macie? Jakie pieniądze na drogi przeznaczacie w takim razie, remonty, ale także przebudowy?
5: Mamy dużo zniszczeń i właśnie tu jest zawsze problem, że na te bieżące wydatki, na te remonty tych pieniędzy mamy bardzo mało, więc remontujemy tylko to, co tak naprawdę musimy, z tego względu, że wszelkie dotacje, czy to są krajowe, czy unijne, to są na budowy, na przebudowy tych dróg, na remonty no niestety nie ma. I to tak zawsze to robimy w tym własnym zakresie, tylko to, co musimy. Jak już ta droga naprawdę jest bardzo zniszczona, to już staramy się pozwolenie na budowę, przebudować daną drogę, pozyskiwać środki zewnętrzne. Powiem tak, dopiero zaczęliśmy przejeżdżać te drogi. Trudno mi jest powiedzieć, jaka to będzie skala, jeżeli chodzi o finanse. Natomiast ta zima też była specyficzna. Najgorsze dla drogi to są przejścia przez temperaturę zero, czyli plus, minus. A tego było bardzo dużo, no bo było troszeczkę słoneczka, było troszkę przymrozków i było tych odwilży. I to najbardziej degraduje drogi, te asfalty pękają, ten mróz po prostu rozsadza, ta woda rozsadza te asfalty i robią się dziury. Ale powiem też, dużo inwestujemy w drogi, bo w tym roku właśnie rozpoczęliśmy przebudowę prawie 3 kilometrów dróg naszych lokalnych. Na taką małą gminę jak gmina Gilowice to jest dużo, to jest 1 800 000 złotych zainwestowane w przebudowę dróg. To są pieniądze z Polskiego Ładu, gdzie gmina dokłada tylko 150-160 000 wkładu własnego, także jest to niewiele. I no dzięki takim środkom można zrobić dużo, dużo więcej, bo jak ja bym te 150 000 zainwestował w jakieś remonty, to ja dużo nie zrobię. Nie? Natomiast tutaj przy tak wspaniałych dotacjach, nawet 90%, to można tych dróg zrobić znacznie więcej.
4: Rozmawialiśmy w minionym roku, trzeba powiedzieć, na przełomie, o inwestycjach właśnie drogowych. Między innymi mówiliśmy o przebudowie ulicy Siedlakówka. To jest ważna droga w

0: kontekście dojazdu do szkoły. Tam jest chodnik. Na całej długości chcecie doprowadzić do takiego stanu, żeby było bezpiecznie. Ten chodnik będzie i od strony tutaj gminy, ale także od strony ulicy Wojewódzkiej. No ale oprócz tego będzie też ścieżka rowerowa. To też istotna infrastruktura, jeśli chodzi o tutaj tereny w Gilowicach.
1: Tak, ulica Siedlakówka, to mamy zadanie w sumie połączone też z Rządowego Funduszu Polski Ład. Ponad 5 milionów złotych na przebudowę drogi od szkoły do drogi wojewódzkiej 946 oraz budowę ścieżki rowerowej od ulicy Wiklinowej, czyli praktycznie od Urzędu Gminy w stronę Ślemienia, to jest prawie kilometr ścieżki rowerowej, do ulicy Zawodą. Powiem, jeżeli chodzi o przebudowę drogi ulicy Siedlakówka, to będzie tak, wybudowany chodnik od szkoły do drogi wojewódzkiej, całkowicie nowa nawierzchnia asfaltowa plus utwardzenie prawą stroną około 70 cm takiego pobocza wykonanego z kostki, także też to będzie bezpieczne, bo nawet jak nie jedną stroną chodnikiem, to drugą stroną można się też od sąsiada do sąsiada przemieścić bezpiecznym poboczem.
0: Na jakim jesteście etapie?
1: Jeżeli chodzi o zaawansowanie, to myślę, że to już jest około 50%, już są układane krawężniki. Teraz planujemy, że po wykonaniu całej tej kanalizacji krawężników będzie zbierany stara warstwa asfaltowa. Będziemy robić tak jakby wzmocnienie konstrukcji tej drogi recyklerem, gdzie maszyna, dodając cement do tego kruszywa, które tam jest pod asfaltem, zestabilizuje tą całą warstwę. No i później będzie nakładana nowa warstwa asfaltowa i oczywiście warstwa na chodniku z kostki. To jest czas, no myślę, że to dopiero będzie tak wrzesień, październik, finisz tej inwestycji, jeżeli chodzi o Siedlakówka. A ścieżka rowerowa, liczę na to, że będzie troszeczkę wcześniej, jak nic złego się nie wydarzy, to już w wakacje, myślę, że dzieciaki będą jeździć ścieżką rowerową, bo też już jest bardzo zaawansowana, już są pierwsze warstwy kruszyw kładzione, już są wybudowane przyczółki do kładki, bo tam też jest taki mały strumyczek, musimy zrobić kładkę nad tym strumyczkiem. No i jak to się wykona, to już można dać wierzchnie warstwy asfalt i używać ścieżki. Powiem tak, jeżeli chodzi o Siedlakówkę, to jest jeszcze nie koniec moich tutaj planów i marzeń, bo też jest wykonywana dokumentacja projektowa na przebudowę dalszej części tej drogi, czyli od szkoły tutaj w stronę drogi powiatowej, w stronę urzędu naszego, aby też można było odtworzyć nowy asfalt i wybudować wzdłuż, po prawej stronie jadąc od gminy, ścieżkę rowerową, bo tam już chodnik mamy. Oczywiście to jest nutka przyszłości, myślę, że jeszcze, nie wiem, 2, 3, 4 lata musimy na to poczekać, bo to wszystko zależne jest od funduszy, głównie funduszy zewnętrznych, ale jak to by nam się to udało zrobić, myślę, że Siedlakówka to jest no, taka nasza najważniejsza droga gminna w gminie Gilowice, ponieważ jest to droga łącząca drogę powiatową z drogą wojewódzką. Jest przy niej szkoła, czyli bezpieczeństwo. Do szkoły uczęszcza łącznie z przedszkolem 530 dzieci. Pracowników szkoły to jest prawie setka, więc to jest 600 ludzi, którzy przemieszczają się tą ulicą w sprawie tylko szkoły, nie? Natomiast patrząc dalej, no, mieszkańcy czy też turyści i też ktoś, kto przejeżdża, czasem sobie gdzieś tam skraca, przejeżdża, więc samych samochodów o godzinie 8 rano, jak żeśmy kiedyś próbowali to analizować, to jest około 200, które gdzieś tam rodzice dowożą swoje dzieciaki do szkoły. No i później w okolicach godziny tej 13-14 następne 200 samochodów przejeżdża tą ulicą. A do tego jest jeszcze ruch pozaszkolny, więc bardzo zależy mi na tym, aby no, tą ulicę doprowadzić do takiego unijnego standardu, bezpiecznego standardu, aby można było bezpiecznie nią podróżować i jako samochody, i piesi, i rowerzyści, żeby no, było to na wysokim poziomie.
0: To skoro jesteśmy przy drogach, to panie wójcie, w tym roku jakie plany, jeśli chodzi o remonty, gdzie najwięcej pieniędzy, jakie to pieniądze są, chcecie przeznaczyć na takie właśnie prace?
1: Powiem tak, w tym roku, tak jak wspomniałem wcześniej, prawie 1 800 000 zainwestujemy na drogi lokalne. Będzie to 21 dróg przebudowanych. Powiem, oprócz tego stawiamy nadal na wodociąg, który już też jesteśmy prawie że na ukończeniu. Wybudowaliśmy jeden, który już zakończyliśmy budowę, wodociąg przy ulicy Widokowej i tam również udało się nam odtworzyć nawierzchnię na całej długości drogi. Te środki dostaliśmy ze środków Krajowego Programu Odbudowy, ponad 1 600 000 zł. Również nadal budujemy ujęcie wody wraz z pompownią, też to jest na finiszu, myślę, że do 2 miesięcy inwestycja zostanie odebrana. Tutaj inwestycja 4 300 000, gdzie gmina dokłada się do tej inwestycji tylko albo aż 500 000 zł, więc to też jest zabezpieczenie w wodę naszych mieszkańców. I tu już też z tyłu głowy mam, że mamy ujęcie, mamy stację uzdatniania wody, pompownię. Wody będziemy, myślę, mieć dużo i tą wodę będziemy mieć zabezpieczoną na następne 10, 20, 30 lat. Natomiast boję się o jedno, o przepustowość tych naszych sieci, bo już wiem, że ta sieć jest troszeczkę słabo rozbudowana. Mamy takie lokalne przewężenia, gdzie rura 160 przechodzi na przykład w 110 czy w 90. I nie ukrywam, lada dzień będziemy zlecać projekt na rozbudowę tej naszej sieci, aby uzupełnić te wąskie gardła. No wiadomo, do budowy jeszcze daleko, ale o tym się już trzeba myśleć, bo już wiem, że takie zagrożenie za rok, za dwa, za trzy może wystąpić. Więc o tym musimy myśleć już teraz, aby wykonać projekty, uzyskać pozwolenie na budowę, a później będziemy szukać środków zewnętrznych, aby można było te wodociągi uzupełnić.
0: Wojewódzie, to jeśli mówimy o inwestycjach, to jedna z takich ważniejszych inwestycji, o której mówiłyśmy przez wiele lat i ona finiszuje, a praktycznie już jest ukończona. Mówimy o szkole i hali sportowej w Rychwałdzie, albo inwestycja stoi i niebawem dzieciaki już będą szalały tam właśnie w tym obiekcie.
1: W końcu dzieciaki z Rychwałdu nie będą ćwiczyć na boisku niejednokrotnie mroźnym, zaśnieżonym, albo gdzieś na korytarzu. No, myślę, że mieszkańcy na tę inwestycję czekali ponad 20 lat. To jest takie moje dziecko, można powiedzieć, i jak gdzieś tam zostałem wójtem, to było moje marzenie i zawsze mówiłem, że tą salę muszę wybudować. To takie słowo moje honoru było, że to zrobię. Mimo to, że moim poprzednikom nie udało się tego zrobić i niejednokrotnie próbowali, bo tam już były kilka projektów było na tą salę gimnastyczną, ale gdzieś te projekty później zostały anulowane z tego względu, że pozwolenie na budowę trwa 3 lata. Jeżeli się nie rozpocznie budowy, to niestety pozwolenie przepada, a to były potężne koszty. No i w pewnym momencie sam byłem załamany, bo jeden przetarg, drugi przetarg, gdzieś tam te pieniądze, 14 milionów na początku, ale udało się nam w końcu ogłosić przetarg. Zakończyliśmy budowę, można powiedzieć, inwestycja już jest całkowicie podliczona, 6 861 000, gdzie gmina dołożyła ponad 800 000 zł do inwestycji. Inwestycja jest odebrana, już jest użytkowana przez szkołę, natomiast też gmina w trwały zarząd przekaże obiekt dyrektorowi szkoły, także później dyrektor będzie mógł korzystać nie tylko dla szkoły, ale myślę, że również będzie mógł częściowo zwracać sobie środki choćby energii elektrycznej i kosztów utrzymania tej sali na wynajmach tej sali. Także bardzo z tego powodu się cieszę.
0: Panie Wójcie, fantastyczne uczucie, kiedy się taką inwestycję realizuje i mieszkańcy doczekali się, a czekali, jak pan wspomniał, 20 lat. No, oby takich inwestycji było jak najwięcej. Chociaż trzeba ciągle o tym pamiętać, że jak się wybuduje, to potem trzeba utrzymać i to są kolejne środki, to nie małe. To, co się dzieje w gminie, też wpływ na to mają takie małe społeczności lokalne, sołectwa i też pieniądze z funduszy sołeckich, które mieszkańcy przeznaczają na jakieś swoje cele, które uważają za słuszne. W takim razie na co w tym roku pieniądze w Gilowicach pójdą albo już poszły?
1: To znaczy tak, jeszcze w tym roku nie poszły na nic pieniążki. Powiem, chcemy zrobić witacze. Witacze w Gilowicach. Mamy 700-lecie i chcemy zrobić takie ładne, podświetlane witacze, 2,80 m wysokie, 1 m szerokie. No, choćby na wzór miasta Żywiec, aby turysta, który gdzieś przejeżdża przez naszą miejscowość, wiedział, w jakiej miejscowości jest. I to będą takie 4 witacze, 2 przy drodze wojewódzkiej i 2 przy drodze powiatowej. To jest Fundusz Sołecki.

0: który będzie realizowany w Gilowicach. Fundusz sołecki w Rychwałdzie będzie przeznaczony na modernizację pomieszczenia socjalnego przy remizie OSP w Domu Ludowym. Także no myślę, że fajnie wydane pieniądze. To też podkreśla to, że ten mieszkaniec, przychodząc na zebranie wiejskie, może też się wypowiedzieć, może też grupa mieszkańców zawnioskować do sołtysa, na co tą pulę pieniędzy z funduszu sołeckiego chcą przeznaczyć. Więc to też podkreśla to, że mieszkaniec może choćby o niewielkiej puli, bo to tam jest w zależności od roku, od naszego budżetu, ale to jest około 55 tysięcy. Mieszkańcy mogą na sołectwo oczywiście, mogą zadecydować o tej kwocie. No jak już jestem przy funduszu sołeckim, to też muszę wspomnieć, że na przykład w tamtym roku, tak już końcówką roku w zasadzie, zrealizowaliśmy też fajny fundusz sołecki, choćby tu w sołectwie Gilowice, gdzie wykonaliśmy oświetlenie obok deptaka za urzędem gminy. Powstało tam 10 aluminiowych słupów z LED-owym oświetleniem, także też to tak podkreśla tutaj no, ten nasz teren wokół tego naszego gospodarstwa w naszej gminie, że powstają fajne nowe parkingi, deptak, teraz ten deptak jest oświetlony. Z tyłu głowy znowu mam, nie ukrywam, że wnioskowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego w konkursie Inicjatywa Sołecka o to, abyśmy mogli rynek zagospodarować. Też chcemy odnowić, odświeżyć te lampy, które już też mają chyba z 20 lat. Też na podobnego typu, jak właśnie mamy nad deptakiem. Chcemy tutaj nowe ławki, nowe kosze na śmieci zainstalować, choćby maszty na flagi, aby też troszeczkę się nam tutaj odświeżyło, zmieniło. Więc to jest taka perspektywa. Oczywiście to jest teraz w konkursie i zobaczymy, czy to zostanie ocenione pozytywnie, czy nie. Ale też, jeżeli udałoby się to zrobić, to jest z pieniędzy konkursowych z Urzędu Marszałkowskiego można otrzymać do 120 tysięcy złotych plus nasz wkład własny, czyli za te 140-150 tysięcy złotych moglibyśmy ten ryneczek odświeżyć. To jest takie moje marzenie, bo akurat to 700-lecie i tak zależałoby mi na tym, żeby to jakoś wyglądało. Nie? No myślę, to tyle, jeżeli chodzi o fundusz sołecki.
1: To jak mówimy o różnych pieniądzach, które spływają do gminy, to nie sposób pominąć tematu funduszy przeznaczonych na ochronę cywilną, obronę cywilną. To były spore środki i w roku poprzednim, i pewnie w tym roku. Co zdążyliście kupić i na co takie środki chcecie przeznaczyć w następnych rozdaniach?
0: W poprzednim roku udało się nam duże środki, naprawdę bardzo dużo środki uzyskać, bo aż ponad 1 300 000 złotych. Co się udało kupić? Udało się kupić koparkę-ładowarkę, udało się kupić ciągnik rolniczy, przyczepę jednoosiową do tego ciągnika, kontener mieszkalny, taki w wielkości 4 na 6 metrów. Agregat prądotwórczy, bardzo duży agregat, który jest w stanie zasilić budynek Urzędu Gminy, 150 kW. Małe agregaty prądotwórcze, mobilne stacje uzdatniania wody, mobilną stację, jedną w zasadzie, ale kupiliśmy karnistry na paliwo, kupiliśmy plecaki medyczne, maski z filtropochłaniaczami, przenośne magazyny energii takie kupiliśmy, takie duże powerbanki, które tam też kosztują jeden taki około 5 tysięcy złotych i jest w stanie zasilić nawet jakiś sprzęt taki elektroniczny i wiertarkę, więc kupiliśmy megafony, radiotelefony, no jest troszeczkę tego sprzętu, obyśmy ten sprzęt nie musieli używać, obyśmy mało używali, a jak już byśmy mogli używać, bo na razie ten sprzęt możemy używać tylko w czasie zagrożenia życia, zdrowia, kryzysu i tak dalej, to no, obyśmy tylko używali ten sprzęt kiedyś w przyszłości do na przykład poprawy bezpieczeństwa czy budowy dróg, a nie w razie wojny czy jakiegoś zagrożenia, nie? Bo dobrze wiemy, że te pieniądze są głównie na to przeznaczone. Oby to się nigdy nie wydarzyło, dobrze to mieć, ale aby tego jak najmniej używać, a jak już używać, to w takim troszeczkę innym celu.
1: W najbliższym czasie na co by pan przeznaczył pieniądze właśnie z takiego funduszu?
0: Powiem tak, złożyliśmy wniosek, mamy taki magazyn przy budynku zespołu szkół w Gilowicach, gdzie kiedyś była oczyszczalnia ścieków dla szkoły. I chcemy ten magazyn zmodernizować, chcemy go po prostu wyremontować, wymienić pokrycie dachowe, wymienić bramy wjazdowe, odświeżyć elewację. I tam zawnioskowaliśmy o środki na remont tego pomieszczenia, no bo

0: dobrze by było, abyśmy mieli gdzie też ten sprzęt trzymać, który otrzymaliśmy, który gdzieś tam otrzymamy. No i to jest taka pierwsza myśl, którą chciałbym wydać. W przyszłości, jeżeli będą jakieś pieniądze, na pewno znowu gdzieś ten wodociąg chodzi mi po głowie, abyśmy mogli w jakiś sposób zamontować czujniki, które wykryją nam zagrożenie, skażenia wody, jakieś biologiczne, chemiczne, radioaktywne. Na chwilę obecną no nie ma takich, że tak powiem, wniosków, ale jak tylko się pojawi, to też mi chodzi po głowie, bo no woda to jest bezpieczeństwo, to jest życie. Mamy ten wodociąg wspaniale rozwinięty i myślę, że w niego też trzeba inwestować, żeby go też zabezpieczyć, żeby ktoś nie zrobił nam nawet jakiegoś psikusa i coś złego nie wprowadził w tą wodę, więc taki system jakby wczesnego ostrzegania, że jest coś nie tak. A myślę, że w czasie zagrożenia jest to bardzo ważne.
1: Jakie jeszcze inwestycje na ten rok pan planuje, panie wójcie? Najważniejsze.
0: Na ten rok jakie planuję? No myślę, że głównie dokończyć to, co już mam rozpoczęte, więc planów jest wiele. Planów jest wiele i powiem tak, chciałbym rozbudowywać nadal wodociąg, chciałbym rozbudowywać kanalizację małymi fragmentami, co prawda, ale bo na dużo nas z dotacji zewnętrznych nie stać, ale mamy takie białe plamy, gdzie powstają nowe budynki, gdzie ta kanalizacja już gdzieś nie sięga, więc myślę, że w tym kierunku musimy iść. Chcę też troszeczkę może podremontować, przebudować dróg lokalnych, choćby w takiej prostej technologii, jak już nie stać mnie na całkowitą przebudowę na asfalt, to kruszywa, tłucznie oczywiście, aby poprawić stan tych naszych dróg. Co bym chciał zrobić? Chciałbym na pewno termomodernizować budynek starego ośrodka zdrowia. Tam co prawda mamy środki przyznane, mamy umowę, ale no mamy taką troszkę niekorzystną umowę z tego względu, że mamy środki przyznane na 900 tysięcy złotych, a koszt termomodernizacji jest wyszacowany na 2 500 000. Więc też nie wiem skąd wziąć na to środki i czy jestem w stanie to udźwignąć. Takim też ważnym zadaniem, które chcę zrobić i też będziemy teraz ogłaszać przetargi, w tamtym roku niestety nam się tego nie udało zrobić, zamontować fotowoltaikę na budynku Urzędu Gminy, ponad 60 kW paneli na dachu, aby tą energię pozyskiwać gratis. Mamy tutaj magazyn energii, abyśmy, ta energia jest no już coraz droższa, więc abyśmy mogli mieć tą energię swoją. Ponad 20 kW chcę zamontować fotowoltaiki na dachu budynku Domu Ludowego Strażnicy w Rychwałdzie. Chciałbym połączyć ten nasz wspomniany wcześniej deptak za Urzędem Gminy z ulicą Sportową i już tam jest nawet nazwa zadania, tylko że też mamy taką trochę niekorzystną umowę. Jeżeli wydłużą nam czas realizacji, to oczywiście będziemy działać, bo to mamy do końca roku wykonać to zadanie, a wiem, że nie będzie to łatwe z tego względu, że musimy przejść przez potok Łękawka z podwieszaną taką kładką, a to są pozwolenia wodnoprawne, to są uzgodnienia choćby z Wodami Polskimi, więc sama ta dokumentacja to może być końcówka roku, a gdzie realizacja, ale to też jest takie moje marzenie a marzenia się spełniają, także ja jestem wielkim optymistą i wierzę w to, że się nam to uda. I nie ukrywam, chcę złożyć wniosek na granty dla naszych mieszkańców, na wybudowanie źródeł OZE, także około 80, jak tak wstępnie sobie policzyłem, około 80 gospodarstw mogłoby pozyskać przez grant na fotowoltaikę, na magazyny energii, na kolektory słoneczne. To są takie plany, które są na przyszłość, nie? Tutaj jeszcze nie mówię o żadnych kwotach, no bo tych środków jeszcze nie mam, to są też konkursy, ale myślę, że uda się nam coś z tego wykonać. Jeszcze co udało się nam zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, o drogi? Udało się nam przy drodze powiatowej 1413S wybudować brakujące kładki. Ponieważ tak, 3 lata temu udało się nam wybudować chodnik, było bezpiecznie, natomiast były 2 miejsca przy takich małych strumyczkach, potoczkach, gdzie była przerwana ciągłość komunikacyjna, jeżeli chodzi o pieszego. I te 2 kładki udało się nam wybudować, czyli w Gilowicach i w Rychwałdzie, bo tak akurat ta droga przebiega. Całość, koszt tych kładek 242 tysiące złotych, gdzie wspólnie z powiatem złożyliśmy się po połowie, po 50%. Także to też może nie są

0: bardzo duże kwoty, ale jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jest bardzo, bardzo ważne, bo w końcu ten choćby dzieciak, który idzie do szkoły, nie musi wychodzić na jezdnię, tylko bezpiecznie przejdzie z krajem jezdni.
1: SK Południe.
2: Agata Chmielowska, Radio SK. Witam Cię, Aniu. Rozmawiamy z Anną Barabasz. Wracamy do cyklu, który przez ładnych parę lat już prowadziłyśmy i rozmawiałyśmy na temat wydawnictw książek dotyczących żywca żywiecczyzny w postaci wywodzących się z tego regionu. I dzisiaj będziemy rozmawiać o Andrzeju Komunieckim. To taka postać nierozłącznie związana z żywcem. To o czym w takim razie będzie?
3: Dzisiaj porozmawiamy o książce pod tytułem Świat Andrzeja Komunieckiego, kronikarza żywca. Autorem tej książki jest Piotr Kowalski. Książka została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. I to jest coś, co zostało uzupełnione pod tytułem Studia z antropologii historycznej. Na czym polega fenomen tej książki? Andrzej Komuniecki w zasadzie na Żywiecczyźnie jest postacią znaną wszystkim. Każdy to nazwisko słyszał. Zresztą nazwisko jest żywe do dzisiaj. Do dzisiaj żyją w Żywcu i w okolicach osoby noszące nazwisko Komuniecki. W związku z tym ta dynamika została zachowana. Nikogo nazwisko nie dziwi. Nie jest tak egzotyczne jak nazwisko Augustin na przykład, które nie brzmi swojsko. I niezależnie od tego, na ile zweryfikowane zostały treści historyczne w dziejopisie Andrzeja Komunieckiego, to ten materiał jest bezcenny dla Żywiecczyzny, bo jest to jedyne źródło kompleksowe, napisane przez kogoś, kto robił to ze świadomością, że pewne wartości, pewne informacje, pewne treści powinny przetrwać i faktycznie dzięki tej publikacji one przetrwały. Zatem Piotr Kowalski zaczyna zgłębiać te treści, które znajdują się u Komunieckiego i opowiada o tym świecie, bo czytając Komunieckiego, czytamy go różnie. Można potraktować to jako źródło historyczne. Można potraktować to trochę jak źródło mitologii lokalnej. Można potraktować to jak źródło informacji na temat guseł i zabobonów. Ale można również potraktować to jak źródło informacji na przykład o zmianach krajobrazu lub też o zmianach w języku. Takie źródła mają wartość absolutnie bezcenną, bo Komuniecki żył w jakimś kontekście czasowym, widział pewne...
2: Był świetnym obserwatorem.
3: Tak, na pewno był osobą, która z pasją oddawała się kronikarstwu i wierzył głęboko, że to ma sens i że to jest po coś. Nie robił tego dlatego, że ktoś mu za to zapłacił, robił to dlatego, że czuł taką potrzebę. Natomiast był wychowany w jakimś świecie, w jakimś uniwersum kulturowym, w jakiejś rzeczywistości, w jakimś języku, w jakiejś wierze, w jakichś zwyczajach, obyczajach, coś widział przez okno i jakoś rozmawiał z sąsiadami. Jednych pewnie lubił, drugich mniej. No, różne rzeczy się dzieją w naszym życiu. Państwo doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że zawsze żyjemy w jakichś relacjach. I o tym jest ta książka. Ona opowiada o takich czterech kluczowych obszarach. Pierwsza część książki nosi tytuł Materii pomieszanie. Podtytuł brzmi być może trochę paraliżująco w pierwszej chwili, bo brzmi synkretyczność obrazu świata i zadania historyka kultury. No, dla części z Państwa na pewno to będzie tytuł pod tytułem raczej nie jestem tym zainteresowany, a to błąd. Ponieważ tu jest mowa o tym, z jakich elementów składała się kultura świata Żywiecczyzny z czasów Komunieckiego. Czyli co na te elementy wpływało? Co było stąd, a co przyjechało?

takie przypadki mamy. Przecież nazwisko Sanetra, które pojawia się na Żywiecczyźnie, bardzo popularne chociażby na Lewobrzeżu Żywca, czyli w Zabłociu, jest pochodną słowa saletra. A to wiązało się z migracją zarobkową na Węgry, czyli na teren dzisiejszej Słowacji, gdzie mieszkańcy dzisiejszego Zabłocia, w zasadzie ich przodkowie, zajmowali się pracą związaną z produkowaniem saletry. Wracali z tymi pieniędzmi ciężko zarobionymi i tutaj inwestowali w swoje domy. Zatem mamy tutaj sanetrarzy, czyli sanetrów, którzy z Węgier, czy z dzisiejszej Słowacji, bo wtedy inaczej nazywały się państwa, inaczej gdzie indziej były granice, inwestowali te pieniądze tu w Zabłociu i do dzisiaj, jak będziecie państwo spacerować po Zabłociu, to zdarzy wam się, że usłyszycie od kogoś, że ktoś mieszka na Węgrach. Czyli w tej części poniżej torów, to są Węgry. Zatem jest i saletra, i Węgry, i wszystko to się wiąże właśnie tą synkretyczną układanką kultury lokalnej. Takich rzeczy możecie państwo się dowiedzieć tam o sobie. Ja nie opowiem o wszystkich nazwiskach, czy o wszystkich nazwach, z tego prostego względu, że części z nich, czy pochodzenia części z nich po prostu zwyczajnie nie znam. Natomiast dla osoby zainteresowanej swoimi korzeniami, swoją historią rodziny, to są bardzo wartościowe źródła. Następny podrozdział w książce Piotra Kowalskiego o świecie Andrzeja Komonieckiego to jest taki podrozdział, który też brzmi bardzo poważnie, czyli Teatrum Mundi, przestrzeń i semioza. I co tutaj się pojawia? Na przykład bestie, bydlątka i inny zwierzyniec. Brzmi nieźle. Myślę, że jak słyszymy o bestiach, to znaczy, że jesteśmy gdzieś w kręgu zjawisk mitycznych, mitologicznych, trochę zabobonów, trochę legend, trochę wiary w coś, co gdzieś tam drzemie czasami pod powiekami, jak się zasypia, zwłaszcza jak małe dzieci nie oglądają się filmów, których treści do końca nie rozumieją i później gdzieś tam im w głowach odmalowuje się rzeczywistość, którą sobie wyobrażają. Ale dorośli też mają taką skłonność. Zatem bestie, bydlątka i inny zwierzyniec brzmi fascynująco. Zaczyna się to na stronie 140. Bestie, spotkania z dzikością, wilki i inni drapieżcy. Temat wilków zresztą w tej chwili bardzo, bardzo aktualny. Autor pisze tak. Zwierzęta stanowiły oczywisty element ekumeny, zarówno żyjąc w niej, jak i wpisując się w charakterystyki tego, co wobec niej transgresywne. Czyli ekumena to jest ten nasz mikrokosmos, tak? Ten świat, w którym żyjemy. My, drzewa, zwierzęta, które nam towarzyszą, były niezbędne do życia, dostarczały wszak pokarmu, służyły też pomocą w pracy i transporcie. Zapewne, choć kronikarz tym się nie zajmuje, mogą być też przedmiotem umiłowania bądź osobliwą zabawką dla dzieci i dorosłych. Według tych samych kryteriów, w porządku historii naturalnej, patrzono na zwierzęta dzikie. Polowania były zajęciem dla wybranych. Dostarczały wtedy pożywienia, ale też i stawały się szczególnym teatrum, w którym rozgrywał się spektakl władzy i teatr przyjemności. Kłusownictwo jest być może tylko bękarcią odmianą łowieckich zabaw, w których chodziło zarówno o ćwiczenie rycerskich sprawności, jak i szansę na odegranie spektaklu na targowisku próżności. Polowanie dostarczało niekiedy atrakcji innych niż tylko i wyłącznie konsumpcyjne przyjemności. Pojawiały się w okolicy zwierzęta rzadkie. Można więc było się chwalić ustrzeloną zwierzyną, pokazywać innym, a nawet uczynić z niej swoistą atrakcję większych uroczystości. I tutaj autor przytacza taki fragment z dziejopisu. Cytuję. Dnia 14 listopada strzelec pański na stawach zarzeckich łabędzia zastrzelił, których przeleciało skądsik onych sześć, na których pan dziedziczny zjeżdżał, chcąc onych postrzelać, których w tych krajach nie bywa, ale też przed lat 30, to jest roku 1686, jednego także tu używca niejaki Błażej Staszek, mieszczanin żywiecki, na wodzie zastrzelił i na prezent na wesele do Jana Wieczorka, gdy córkę Petronelę wydawał, onego darował i jego na stół w pierzu przyniesiono, na widzenie gościom pokazano. Co to oznacza? No, oznacza to, że jak państwo wejdziecie do parku w Żywcu i zobaczycie łabędzie, widzicie je idąc z pracy, po dziecko do przedszkola, z wnuczkiem na spacer, jeżdżąc na rowerze, czy biegając, czy po prostu pokazując przyjaciołom czy znajomym zamek i kompleks zamkowy, widzicie łabędzie i nie wzbudza to specjalnie żadnego zdziwienia. A tu proszę, okazuje się, że w czasach Komonieckiego łabędź to było pewne indywiduum na tym terenie, na tyle sensacyjne, że stanowiło atrakcję stołu na weselu, kiedy to wspomniana Petronela, imię też dosyć egzotyczne jak na dziś, a widocznie wtedy przypuszczam dość popularne, skoro była córką Jana, to były pewnie, skoro był Jan, to była i Petronela.

Petronella. Z tego miejsca pozdrawiamy też serdecznie naszą koleżankę o swojsko brzmiącym nazwisku Staszek. Choć to nazwisko nie jest w tej chwili w żywcu bardzo popularne, nie ma bardzo wielu osób o tym nazwisku, ale szefowa naszego kina tak się też nazywa, więc najpewniej jest to w jakiś sposób z nią połączone. Z ciekawości przy nadarzającej się okazji może warto zapytać Magdę, czy Błażej Staszek to jest jakiś jej pra-pra-pra-przodek. Zatem takich rzeczy możecie się Państwo dowiedzieć, że łabędzie były egzotyką na Żywiecczyźnie. Zatem jak mijamy łabędzie dzisiaj, to warto się zastanowić, czy one aby na pewno zawsze tutaj były, czy to jest taki integralny element krajobrazu. I tutaj w ogóle pojawia się kategoria zawsze. Co to znaczy zawsze? Skoro łabędź był sensacją, a dzisiaj nie jest. Tak po prostu. Jest jeszcze jedna opowieść. Ta chyba już będzie dla Państwa bardziej zaskakująca niż opowieść o łabędziu. Przytacza taki fragment dziejopisu Piotr Kowalski, cytując Andrzeja Komonieckiego. Dnia 3 lipca Wojciech Cebulski, tu pozdrawiamy wszystkich cebulskich z okolicy, rajtar pański i mieszczanin żywiecki miał ten zwyczaj, że węże żywo w ręce gołe brał i nosił za pazuchą, nie szkodząc mu. Sądząc po minie Agaty Chmielowskiej, wnioskuję, że dziwi ją to tak samo jak mnie, no ale ludzie mają różne pasje. Kontynuujmy. I do zamku przed panem, do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabić

zamku przed panem do pokoja przynosił jednego, puściwszy go na ziemię, gdzie się czołgał, czemu się bardzo dziwowano. I gdy go pytano, co im czyni i jako ich zaklina, nie chciał powiedzieć. A tego węża puściwszy za miastem, chodził po ogrodach i przyszedłszy po ulicę, zabić

0: nie przez zaklinanie, a przez świętą Ewangelię Jana Świętego, mówiąc one czynił, a nic więcej. No więc na wszelki wypadek najpewniej Wojciech Cybulski, wspomniany rajtar pański i mieszczanin żywiecki, powołał się na Ewangelię, bo jak Państwo pewnie kojarzycie, wąż nie kojarzy się najlepiej. Boimy się węży z uwagi na to, że one sporadycznie pojawiają się w naszym, jak tu zostało powiedziane, ekosystemie, to raz. A dwa, no jednak w tradycji chrześcijańskiej, w tradycji religijnej wąż jest symbolem czegoś niepożądanego, tak? Grzechu, zła, pokusy.
1: Prowadziły Ewę na złą drogę.
0: Dokładnie. Ciekawe, że jabłko jest jednak mimo wszystko cały czas uznawane za okej. Natomiast na wszelki wypadek wspomniany Wojciech Cybulski najpewniej powołał się na Ewangelię, żeby przypadkiem jednak nie przyklejono mu łatki osoby, która poczynia sobie z przestrzenią, która jest przestrzenią związaną z czymś złym, z czymś, co wiąże się ze sferą, której powinniśmy unikać. Wróćmy do tego, co jeszcze proponuje nam ta książka. Naprawdę świetnie się ją czyta. Na stronie 103 rozpoczyna się rozdział Kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze. Czyli dostajemy informację w istotny sposób, niemalże zbliżoną do tego, co działo się w czasach, kiedy Grecy chodzili do wyroczni w Delfach i pytali, co mają robić, bo tutaj też znaki wieszcze się pojawiają. Nie byłoby to nic pewnie dziwnego, gdyby nie to, że żyjemy dzisiaj w wieku XXI, cofamy się do czasów Komonieckiego i najpewniej nie do końca jesteśmy w stanie przyjąć do wiadomości, że nasi przodkowie aż tak bardzo byli zabobonni.
1: Ale dzisiaj też chodzi się do wróżek po prostu.
0: Czyta horoskopy? Tak. I mamy tutaj kilka takich informacji, które mogą być interesujące i dla budowniczych, i dla historyków, i dla mieszkańców po prostu, którzy mijają pewne miejsca tak zwyczajnie codziennie. Otóż podrozdział 1 brzmi Losy wieży kościelnej. I tutaj jest opowieść o dłużniku, który miał za zadanie uiścić pieniądze. Później pojawia się kwestia sądu. Pisze autor, cytując Komonieckiego, ostatecznie sprawa skończyła się źle. Jan Mularz bez zapłaty od roboty swej, która mu złotych 140 należała, z krzywdą swoją odszedł. I później dalej opowieść o tym, że ludzka krzywda nie znalazła w żaden sposób zadośćuczynienia. Zachowanie osoby, która była winna tej krzywdy, każe nawet podejrzewać, że w dodatku jeszcze wiązała się z grzechem szczególnie oburzającym, z krzywoprzysięstwem godzącym w boski porządek świata, pisze autor. I przywołuje tutaj fragment z Komonieckiego. Stąd każdy przyznać musi, że nie bez tajemnice piorun na tę wieżą uderza, a zwłaszcza w to miejsce, gdzie to sklepienie oberwało się, a podobno dla tej krzywdy tego mularza dzieje się. Zatem pojawia się tutaj wątek, że został skrzywdzony ktoś, kto pracował przy miejscu związanym z sakrum i jest reakcja świata nadprzyrodzonego, który to świat nadprzyrodzony komunikuje, że to zło nastąpiło. Tak? Skoro nie jesteśmy w stanie tego wysłuchać od ludzi, to słyszymy to od siły wyższej. Co jeszcze mamy tutaj interesującego? Wszystko jest interesujące. Świetnie się to czyta, świetnie czytamy fragmenty o badaczu wyobraźni albo o instynktach czasów. Mamy tutaj na przykład takie piękne zdanie. Wójt Żywiecki pozostawiał po sobie dzieło frapujące. No trudno się z tym nie zgodzić, taka jest prawda. Bardzo się cieszę, że w tej książce autor traktuje bardzo poważnie materiał, z którym przyszło mu się zmierzyć i nie zakłada, że to da się zakwestionować. Myślę, że niezależnie od tego, jak jesteście Państwo związani emocjonalnie z miejscem, w którym mieszkacie, myślę, że każde miejsce chciałoby mieć taką kronikę. Po prostu, ona jest wartością bezcenną. Jest takie powiedzenie, że tak długo ludzie żyją, jak żyje pamięć o nich. I Komoniecki pozwolił na to, ogromnie zasłużył się temu, że przywołał pamięć czasów wcześniejszych, opisał swoje czasy i dał impuls do kontynuacji takich opisów. Kronika Augustyna jest kontynuacją kroniki Komonieckiego, bo pojawił się ktoś, kto docenił dzieło, które zastał i doszedł do wniosku, że warto to kontynuować, bo to, tak, to jest bezcenne. I przywołam Państwu jeszcze parę takich rzeczy, które mogłyby być interesujące. O, na przykład jest ciąg dalszy historii wieży, to dla tych, których fascynuje katedra, konkatedra i którzy lubią takie rzeczy. Gdy pioruny uderzały w wieżę częściej niż w inne miejsca, co nie tylko Komoniecki, ale i wcześniejsi autorzy notatek czy dokumentów miejskich skrzętnie odnotowywali, uporczywie poszukiwali możliwych złowróżbnych prognostyków. Jest to przeurocze, że zakładamy, że jest jakiś inny powód niż to, że najpewniej była to jedna z najwyższych wież w mieście.
1: Nie, metalowe części miała,
0: tak. Zwyczajnie, to dzisiaj wiemy, ale wiemy to też dlatego, że niezależnie od naszych pasji naukowych albo ich braku, no fizyka w szkole była, tak? Czegoś się dowiadujemy, rozmawiamy z naszymi bliskimi, jest informacja o tym, że

0: wysoki obiekt to jest miejsce wyładowania. Nie do końca, jak widać. Czasy komunieckiego, być może również dzisiejsze, to też czasy, kiedy szukamy nieco innych przyczyn. I tutaj znowu przytoczenie opowieści. Piorun w wieżę uderzył, już to trzeci raz po zbudowaniu jej, ale żadnej szkody nie uczynił, tylko trzaski na piętrze zapalił, które zaraz ugaszono. Z tego tedy piętra zrzucił wiatr deskę, która Tomaszowi Chwostkowicowi do szkoły na naukę idącemu na cmentarzu końcem w palec wielki nogi uderzyła. Stąd przybiegłszy do szkoły, biegał od bólu, nic nie mówiąc, aż widziawszy krew omdlał. Aż go okrzesiono i co mu jest zapytano, na który palec był kaliką aż do śmierci, bo mu go ta deska ucięła. Lecz po tym księdzem został i był mansjonarystą przy kościele na Zamku Krakowskim. No, miał dużo szczęścia, dobrze, że ucięło mu palec niż głowę na przykład. Druga rzecz jest taka, że musiało to być jednak mimo wszystko przerażające, skoro piorun uderza, wywołuje pożar, deska odpada, spada na dół, idzie dzieciak do szkoły, ucina mu palec, a on jeszcze z jakiegoś powodu nie chce się do tego faktu przyznać, tak? Dopiero kiedy omdlewa na widok krwi, ktoś się orientuje, że czegoś w tym organizmie już zabrakło. I pisze autor bardzo piękną rzecz o tamtych czasach. Pisze tak: anomalia w przyrodzie nie może być przypadkowym incydentem. Naruszenie boskich praw jest przecież czymś przerażającym i wielce znaczącym. Piorun jest sam w sobie zjawiskiem budzącym lęk, ale czymś więcej niż pogodową anomalią jest piorun w środku zimy. A więc gdy pojawia się w niezwyczajnej porze roku, bądź wtedy, gdy uporczywie uderza wciąż w to samo miejsce, wtedy trzeba w nim zobaczyć naruszenie porządku natury jako odstępstwo od reguł. Okazuje się zdarzeniem nacechowanym, skupiającym na sobie uwagę obserwatorów. Wydawać się musi aż nazbyt wyraźnym ostrzeżeniem, zapowiedzią innych, równie zaskakujących wypadków. I faktycznie po tych historiach z piorunem, trzy razy uderzającym w to samo miejsce, zupełnie przypadkiem w najwyższą wieżę w okolicy, pisze autor w ten sposób, w zasadzie cytuję Komonieckiego. Tegoż roku, 1680, czyli jesteśmy w wieku XVII, czyli barok, w dzień świętej Doroty, to jest 6 lutego, piorun godziny 3 w noc w wieżę żywiecką nagle i niespodziewanie uderzył i po drucie, który zegarowy młotek ciągnie, aż na dół, póki go stawało, leciał i w mur wpadł. Skąd najpierw ankry w murach zapalił i przez 3 dni ogień w nich gorzał i tlał, aż go ledwo ugaszono. To już 4 raz na tę wieżę od zmurowania jej uderzył. No, musiało to być niebagatelne widowisko. Myślę, że dzisiaj by to robiło piorunujące wrażenie, a wtedy myślę, że tym bardziej. Dziś najpewniej stanąłby przed tym jakiś fizyk, budowlaniec, wyjaśniłby, na czym polega to, co widzimy. Natomiast wtedy, w wieku XVII, poziom kompetencji z zakresu jakichkolwiek nauk był ubogi. I jeszcze do tego kościół, i jeszcze do tego piorun, wszystkie te 3 elementy, tak, to musiało robić nieprawdopodobne wrażenie. I te kurioza, rzeczy dziwne i znaki wieszcze, o których mówi autor, bardzo ładnie podsumowuje, bo pisze tak, w kontekście głębokiego analizowania treści z dziejopisu. Mnożąc przykłady, powtarzając złowróżebne precedensy, kronikarz zdaje się zapowiadać zły finał. Przygotowuje niekorzystne rozwiązanie, uprzedza o tym, podsuwa znaczący wymiar zdarzeń, które nieść powinny były ostrzeżenie i przepowiednie. No, to jest lepsze niż Hitchcock. Jak się człowiek na tym skupi, to faktycznie zaczyna w to wszystko wierzyć, zwłaszcza, że mamy taką tendencję, że pewne rzeczy wydają nam się oczywiste, jak spojrzymy wstecz. Tak? Dużo łatwiej jest nam nie zrozumieć, czemu ktoś nie przewidział czegoś, co się już wydarzyło, dużo trudniej jest antycypować, czyli tworzyć sobie jakieś prognostyki czy jakieś hipotezy na przyszłość, na wypadek jakichś zdarzeń. Świat nas zaskakuje, przyroda jest absolutnie zaskakująca. Tak, w konfrontacji z przyrodą raczej szans wygrać nie mamy. Możemy przewidywać pewne rzeczy, być ostrożnymi. Natomiast Komoniecki widocznie miał taką skłonność, że lubił wyciągać wnioski i dziwić się pewnym rzeczom. I co mamy po... Chwilę temu byliśmy w roku 1680, teraz jesteśmy w 1711, mija 31 lat. No i znowu, tego roku, 1711, po zaćmieniu miesiąca, dnia 4 widocznego, który się wszytek po zachodzie słońca zaćmił, po nim dnia wtórego sierpnia miesiąca, po północy w niedzielę na święto Panny Marii Angielskiej, piorun na wieżę żywiecką wielkim trzaskiem zderzył w gałkę samą pod krzyżem. No, myślę, że raz okej, okay, 2 w porządku, 3 to już jest przerażające, 4 i jeszcze jak coś się tli przez następne parę dni, no ale 5 raz to myślę, że już trudno było nie wyciągnąć z tego jedynie słusznych wniosków. Coś jest na rzeczy. I co się dzieje dalej? Potem następuje niezwykle detaliczny, jak pisze autor, ile jest znakomicie udramatyzowany opis tragicznych zdarzeń. Pożar trawi najpierw wieżę, potem stopniowo ogarnia także i całą świątynię. Najpierw jednak rzeczy straszne, ale jakże wymowne w swojej retorycznej teatralności dzieją się na wieży. Ogień niszczy podstawę krzyża. I teraz cytat. Który lecąc lekko, jakby kłaniając się i dziękując wszystkim, ku kościołu się wywrócił i potężnie o styber trzasnął i tak zawisł. A lud patrzający płacz i krzyk wielki uczynił, a płomienia widać spod blachy nie było. Tak, i nie pomogła akcja ratownicza, wszystko się spaliło, bo w kościele, jak w piecu, jakim ognistym, nie było szansy, aby cokolwiek się uratowało. I ten opis katastrofy kończy się wierszem Trenem, w którym żywiecką wieżę sławi autor ponad wieżę babilońską i także egipskie piramidy. Jest to cudowne, bo na pewno egipskich piramid na żywo Komeniecki nie widział, podobnie jak wież babilońskich. Natomiast świadczy to o ogromnym przywiązaniu do miejsca, w którym żył. I do nadania ogromnej wartości temu, co na jego oczach zostało unicestwione, co przeszło do historii. I ta sensacyjność, emocjonalność, ta dynamika języka najpewniej pomaga nam zrozumieć, co czuli ci ludzie tam, kiedy stali i patrzyli na to wszystko mocno przerażeni, bo jednak płonąca świątynia robi wrażenie. Zresztą do dziś, kiedy rozmawiam ze znajomymi, którzy uczestniczyli w pracach porządkowych na pogorzelisku, po tym jak spłonął kościół w Łękawicy, to twierdzą, że to poczucie, że znika coś bezpowrotnie, przypomnijmy, tam była przepiękna Biblia Pauperum, kościół drewniany, to były to lata 90., a do dziś ludzie widzą to tak, jakby to się działo wczoraj. Więc najpewniej robi to ogromne wrażenie, zwłaszcza, że każda społeczność, pięknie o tym pisze Marquez w 100 latach samotności, każda społeczność ma takie miejsca wspólne. Miejscem wspólnym jest cmentarz, miejscem wspólnym jest izba porodowa albo szpital, miejscem wspólnym jest kościół. Dziś również szkoła od wielu lat i całe szczęście od momentu, kiedy wprowadzono powszechny obowiązek kształcenia. Choć w czasach Komunieckiego oczywiście tak nie było. I te miejsca wspólne, niezależnie od tego, jakie mamy z nimi wspomnienia takie detaliczne, one w całości konstytuują nasze przywiązanie do miejsca, w którym mieszkamy, żyjemy. To są takie repery. I to jest i reper jako punkt odniesienia w przestrzeni, ale również w emocjach. Do tych instytucji się odwołujemy, bo one wymuszają na nas jakiś porządek życia społecznego. Więc najpewniej jak palił się kościół, to wzbudziło to dużo większe emocje, niż gdyby palił się jakiś szeregowy dom, bo wspólnota coś traciła. Coś, co zbudowała wspólnie i coś, co było dla niej wartością, a mało tego, no dodajmy jeszcze, że to, co było w środku tego kościoła, to też było coś absolutnie wyjątkowego. Jesteśmy w wieku XVII, jesteśmy w baroku, bieda, nędza, a kościoły przyciągały, no, to też była istota kontrreformacji, kościoły przyciągały do wnętrza czymś, czego w domach nie było. One były na swój sposób piękne, strojne, zachwycające, przykuwające uwagę, zwłaszcza w korespondencji z biedą wokół i nagle znika takie miejsce. Ono było ze wszechmiar wyjątkowe i myślę, że Komuniecki, opisując to doskonale, to oddał. Te emocje, które towarzyszyły gapiom, którzy lamentowali nad czymś, co już nie wróci w tej formie. Wróci w innej, ale jakiś smutek z uwagi na stratę pozostaje.
1: Każdy z nich był związany emocjonalnie z tym miejscem, bo tam były chrzciny, tam były śluby, tam były pogrzeby. To było jedno z najważniejszych miejsc w tym środowisku.
0: Tak, jeśli dodamy jeszcze do tego wątek związany z religijnością tamtych czasów, no to jest epicentrum. Tak, to jest epicentrum wspólnoty, bezdyskusyjnie to było bardzo ważne. Co do specyficznych rzeczy, które się jeszcze wydarzały, możemy przytoczyć tutaj jeszcze taką opowieść, że sporo tych informacji, które przytacza Komuniecki, to są takie, oczywiście informacje historyczne, potwierdzone, bardzo ważne i cenne, ale jest też tam sporo takich mitów miejskich.
1: Legendy podań.
0: Tak, to i sensacje sąsiedzkie. Ładnie tutaj jest to powiedziane. Otóż pan Piotr Kowalski pisze tak. Kronikarz czy pamiętnikarz, notując znane sobie, jak często się zastrzegają autorzy, znane sobie z autopsji fakty i to, o czym wówczas chętnie rozprawiano, dokumentuje tę dwuznaczną i ryzykowną ciekawość jaka kazała poszukiwać bulwersujących doniesień, plotek i pogłosek. To ona zmuszała do wsłuchiwania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego, codziennego życia. No to o tym też świetnie pisze Bettelheim, analizując bajki i baśnie, nie? To, co pojawia się u Grimmów czy Andersena, no to ten niepokój czyhający gdzieś za rogiem w ciemnościach, nie? U Andersena może jest więcej melancholii i smutku,

0: ugrimów tam co chwilę ktoś komuś coś odgryza. Trup goni trupa, to jak na bajce. One miały potężny walor ostrzegawczy, nie? Taki, miały tak skutecznie przestraszyć, żeby tabu zostało tabu. I tu się pojawiają podobne rzeczy. Komoniecki nie jest wyjęty z kontekstu. On się wychował w pewnym świecie, świecie, w którym pewne normy, zasady, reguły miały obowiązywać i należało wykorzystać dostępne narzędzia, aby utrwalić te pozytywne i negatywne dla społeczności schematy. Zatem to właśnie ta ciekawość zmuszała do wsłuchania się w doniesienia o dziwach przyrody, o monstrach, potworach, które niekiedy pojawiają się całkiem niedaleko bezpiecznego codziennego życia. Niekiedy nie są to nawet szczególnie przerażające swoją fizycznością, nienormalnością przypadki, lecz serię dziwnych zdarzeń. Taka powtarzalność czegoś, co mieści się na skraju normalności, poddaje szczególnej próbie granice dopuszczalnych niedorzeczności natury. No, czyli niby nie, ale tak. Są takie rzeczy, które jednak mimo wszystko w szczególnych okolicznościach jesteśmy w stanie zaakceptować. Najczęściej te szczególne okoliczności wynikają z faktu, że one nam się przytrafiają. Trochę trudniej nam to zrozumieć u sąsiadów. Jak to jest nasza historia, to ona zwykle, jak to kiedyś ujął mój kolega, to jest inna sytuacja. No i tu jest podobnie u Komonieckiego. To też te niedorzeczności natury, jak dotyczą nas, to jest inna sytuacja. Tak jest na przykład, gdy rodzą się bliźnięta, pisze autor. U Komonieckiego to było jednak sensacyjne wydarzenie, choć nie dziwaczne, bo takie rzeczy się zdarzają. Przeżywalność bliźniąt była trochę mniejsza niż przeżywalność dzieci, które rodziły się w pojedynkę, ale i tak ta śmiertelność noworodków była przerażająca. Najczęściej przyczyna śmierci kobiet, która nie była śmiercią ze starości, to była właśnie śmierć połogu, tak? Porody były śmiercionośne. Także to był moment radości, ale też moment bardzo często potężnego smutku. Zdarzyć się to może, choć raczej nieczęsto. Niczego wszak o genetycznej skłonności wówczas nie wiedziano w kontekście bliźniąt. Takie porody specjalnej uwagi nie wymagają. Zupełnie inaczej, gdy to, co rzadkie, powtarza się z osobliwą regularnością. Zatem w rodzinie bliźnięta rodzą się wielokrotnie, trzeba już się zacząć nad tym bardzo poważnie zastanawiać. Czyli jak raz to okej, ale jak częściej, no to o coś wszak może tu chodzić. O czymś mają te zdarzenia powiedzieć. I tu cytat z Komonieckiego. Dnia 3 listopada 1717 roku Agnieszka Kalfa-Sionka, tu z Żywca, rodziczka, w Stopniach w Podgórzu się wydawszy za syna sołtysiego, po połogu umarła, zrodziwszy dwoje bliźniąt, a przedtem też miała i porodziła porządką dwa razy po dwoje bliźniąt. Co się dziwowano, że po trzy razy jedno po drugim to się stało, a te wszystkie pomarły, tylko jedno zostało. Znowu przydarzyło się też na Milówce u Macieja Szabla, że Dorota Szczotkowna, małżonka jego, troje bliźniąt porządką porodziła, a tylko było między nimi syn jeden. Także w mieście Żywcu przygodziło się Weronice Gniłkowej, mieszczce żywieckiej. Już sam fakt, że nie było nawet określenia trojaczki, świadczy tylko troje bliźniąt, to oznacza, że to faktycznie musiało być absolutnie zaskakujące. No a w przypadku Agnieszki Kalfa-Sionki tragedia, bo trzy razy pod rząd ciąże mnogie najpewniej wykończyły organizm tej kobiety. Bliźnięta nie mają dobrych skojarzeń mitologicznych, pisze autor, ale sądząc po zapisach XVIII-wiecznego kronikarza, w mniemaniu potocznym nie było już śladów podejrzeń o demoniczne koneksje. Nie ma też niepokoju o naturę każdego z narodzonych dzieci. Niepokoić zaczynają dopiero dziwne zbiegi okoliczności, gdy zdarzenie możliwe, lecz rzadko spotykane, powtarza się nazbyt często. Seria identycznych, uporczywie powracających realitates wywołała wiele niespokojnych myśli i podejrzeń u ludzi zazwyczaj skoncentrowanych na oczekiwaniu znaków i cudownych ingerencji.
1: Bliźniaki wcale nie były takie mocno wyczekiwane w takim środowisku. To było trochę nienormalne. W związku z tym trzeba było się temu przyglądać.
0: Tak, a trzy razy pod rząd bliźnięta, żadnej kobiecie chyba tego nie życzymy. Ale pojawiają się dziwniejsze rzeczy dla Komonieckiego. Dziś bliźnięta nie budzą żadnych zdziwień i zaskoczeń. I wtedy też nie powinny. Natomiast co pisze Komoniecki w kontekście innych zaskakujących rzeczy? Pani Buniatowiczowa urodziła przedwcześnie syna na skutek uniesienia się gniewem. Uszy i twarz dziecka były podobne do zajęczych. Niemowlę żyło przez tydzień całkowicie bez jedzenia, cierpiąc ciągle na epilepsję. Mówią, że Buniewiczowa poślubiła swego krewnego po śmierci pierwszego męża. Nie chciała ona, żeby ludzie oglądali owoc tego połogu, a nawet starała się zataić go ze względu na obowiązek chrztu. Tegoż roku 1710 przydawały się różne dziwowiska i przypadki. Naprzód, we wsi w Ujsołach, owca porodziła pięcioro jagniąt jednym rodzajem. U Marcina Łabusa w Sopotni na Średnim krowa urodziła czworo cieląt, będąc jako szczenięta. Troje było żywych, a czwarte

0: te nieżywe, a te przedziwnie becząc pozdychały, które do ziemi zakopano. Znowu na dworze obszarskim krowa urodziła cielo o dwóch głowach żywe, a to kazano zakopać. W Krakowie zaś w miesiącu lutym na Szczepańskiej ulicy narodziło się dziecię mające dwie głowy z jednej szyi wychodzące, także ręce i nogi podwójne, które były spojone albo zrośnięte jedna z drugą, z których głów jedna rano umarła, a druga po południu. A to rozprówszy znaleziono w nim dwoje wnętrzności, a tylko jedno serce, które monstrum dano odmalować i na ratuszu krakowskim na widok ludziom przybito. Co to było prognostykiem rozdwojenia w Polsce panów, będąc królów dwóch ukoronowanych, a co wojny spustoszeniem w Polsce były. A na to dziecię sam carowic moskiewski patrzał, który w Krakowie rezydował i do cara ojca swego kazał odmalowanie odesłać.
1: No wstrząsające historie.
0: Tak, no i tu to, że w bliźniętach syjamskich doszukano się pewnych reguł rządzących organizmem politycznym w tym okresie. Tak, no i wszystko pasuje. Wystarczy tylko dobrze pomyśleć, jak się okazuje, i można sobie świat wytłumaczyć. Monstra są dla kronikarza, ale także dla jemu współczesnych niedorzecznością natury bądź znakiem, ostrzeżeniem przed nadciągającymi kataklizmami. I takie, zdaniem autora mniejszej publikacji, należy odczytywać. Komoniecki, jak pisze o monstrach, to nie informuje o fakcie, ale wskazuje, że to jest jakiś katalizator, że z tego coś albo wyniknie, lub też jest to, tak, to jest ostrzeżenie, którego celem jest wskazanie pewnej uważności. I zwykle to przegapemy, oczywiście nie wyciągamy z tego wniosków, no i później jak rąbnie, to tylko echo idzie. I na tym pewnie w istotny sposób wtedy się skupiano, że to był czas ogromnej zabobonności. Spotkanie z bestią, monstrum, które w jakiś sposób zdaje się należeć do świata człowieka, zrodzone przez kobietę, przypomina swoim ciałem człowieka, wystawia na ciężką próbę potoczne wyobrażenie o sensowności świata, jego harmonii i celowości każdego z elementów. No bo jak sobie zracjonalizować fakt, że pojawia się coś, co do niczego nie pasuje i jest jeszcze żywiołem niszczycielskim? Tak, umiera dziecko, wygląda nietypowo, umiera matka, a jeszcze w związku z tym jakiś piorun albo dwóch królów, no to to wszystko razem do kupy psuje wyobrażenie, że świat został stworzony przez Boga w sposób harmonijny. I ta koncepcja świętego Tomasza z Akwinu, która się pojawia, jest pokłosiem jego głębokiego studiowania Arystotelesa, to jest ta koncepcja, która daje człowiekowi ukojenie. Tak, wierzymy w to, że świat może być harmonijny, że jest. No ale co w sytuacji, kiedy nagle takie coś, kiedy się pojawiają elementy niepasujące, dekonstruujące nam zupełnie nasz spokój wewnętrzny. Nasze przekonanie, że jutro będzie dobrze i że będzie, że Bóg wie, co robi, i w związku z tym nie ma się czego obawiać. A coś nagle okazuje, że owszem.
1: Ale przez wiele lat, mówiąc szczerze, niewiele się zmieniło. My się do tej pory boimy odmienności i dziwnie na nią reagujemy.
0: Oczywiście, że tak. I zamiast poszukać walorów tej odmienności albo pochylić się nad tragedią kogoś, kto jej doświadcza, bo wyobrażam sobie, że w wieku XVII czy na początku wieku XVIII naturalny poród bliźniąt syjamskich dla kobiety był końcem życia. To musiała być tragedia dla kobiety, dla rodziny. Tu zamiast szukać przełożenia na kondycję polityczną ówczesnej Rzeczypospolitej, warto by było skupić się na tragedii rodziny, ale mamy jako gatunek taką potrzebę sensacyjności. Niestety. I co się dzieje w takich sytuacjach? Pisze bardzo ładnie autor. W takich sytuacjach pojawiać się muszą pytania dramatyczne o samego człowieka, jego szczególną pozycję we wszechświecie i tak dalej. Monstrum takie jest przecież zbyt ludzkie, by nie sprowokować pytań podstawowych i niebezpiecznie prowadzić do poczucia pomieszania, lęku, a nawet światopoglądowego kryzysu. Zatem wyjaśnienie tego za pomocą innych zjawisk trochę nam wycisza emocje. Nie skupiamy się na tym, może na smutku, może na rozpaczy, tylko skupiamy się na jakichś innych obszarach, które odciągają naszą uwagę od tych spraw najtrudniejszych.
2: SK Południe.
3: Jakozek posła na łotpust. Kiezek usłysała w niedzielę, jako ksiądz cytali łogłoski łołot puście parafialnym, to już więcej nic z łogłosek nie wiedziała i nog myślała, jako to będzie na tym łotpuście. Przysłazek kuchał pie i zaraz z progu wołałak: będzie łotpust, będzie łotpust. Mama mieś torcowali ze mą się nie drzić i cały tydzień byś grzecno, bo na łotpust idą ino ci, co nie mają grzychów. Tak zek się sumiętowała cały tydzień, co by byś grzecno robić wszystko, co mama kozom, ze mi ten tydzień wnet zleciał. W niedzielę mama mi się kozali ubraj w kabotek, co mi wysyli, kłosulę z kryzą, piszczatą spodnickę i z opaskę od putki. Ucesali mnie pięknie i zawiązali korole na syli. Ej, ale było bogacie, procesja kole kościoła, w Sytka pięknie łodzioci i wseli jak i budy z łostomajtnymi cudami. Słonecko grzało walnie, to my pomszy posły z mamą na te budy popaczy i kupić babce sztolwerków. Ło, co tych sztolwerków było ze nadziwy. Mama kupili te, co babka najradcej mają i w papiurze zawinięte w rozek wciśli pod pazuchę.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Strażacy dogaszają pogorzelisko w Puszczy Solskiej. Na miejscu działa dziś około 300 strażaków. Ogień objął tereny torfowe, w których występują zarzewia ognia ukryte w torfie. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie matur. Złożył je dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. Dotyczy publikacji zdjęć arkuszy maturalnych. Więcej o tym reporter SK Michał Skolimowski.
4: W trakcie egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia arkuszy egzaminacyjnych. W związku z tym dyrektor CKS zawiadamia prokuraturę. W pierwszych trzech dniach matur egzaminy unieważniono około 40 osobom, które wniosły na salę telefony. W takich przypadkach ponowne podejście do matury będzie możliwe dopiero za rok.
2: Wisła Kraków wraca do ekstraklasy. Biała Gwiazda przypieczętowała awans wczoraj wygraną 2-0 z Chrobrym Głogów. Po ostatnim gwizdku na stadionie przy ulicy Reymonta ruszyła wielka feta. Przypomnę, Wisła z Ekstraklasy spadła 4 lata temu.
5: To my też poświętujmy. To, że się weekend zaczyna, jeszcze dużo tego weekendu zostało, dopiero minuta po 9:00, a już teraz gram hit, który doskonale pasuje do kawki i eliminuje ziewanie po pierwszym użyciu. Mata, PZ i Kasbałagane, Plan B. Mamy dla was bilety na matę, zgłoszenia na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Chodzi oczywiście o koncert Maty na Narodowym 15 maja.

0: Ale to buja, ale to rozluźnia. Timbaland i Kerry Hilson z hitem zawsze na czasie w sobotni poranek na antenie Radia SK, 16 minut po 9. A ta historia jest teraz hitem. To prawdopodobnie pierwszy turysta na świecie, któremu zwróciły się zagraniczne wakacje. Niemiecki turysta ostatnio dostał odszkodowanie za brak wolnych leżaków przy hotelowym basenie. Pan Niemiec sobie poleciał na wakacje z rodziną na grecką wyspę Kos. Na miejscu się okazało, że słuchajcie, od samego rana wszystkie leżaki były pozajmowane, zarezerwowane, no wiecie jak, ręcznik rzucony na leżak, zajęte. I nie było żadnego wolnego miejsca przy basenie, więc się pan wkurzył, poszedł z tym do sądu i uwaga, dostał prawie 1000 euro odszkodowania, ponad 4000 zł. Słuchajcie, to jest świetna informacja dla nas, idźmy w to. To otwiera przed nami nowe szanse. Czekamy na odszkodowanie, no nie wiem, na przykład za zimną wodę w morzu. No i też by się przydało odszkodowanie za tych wkurzających znajomych na wakacjach, prawda? Którzy przed wyjazdem wydawali się spoko, a na wyjeździe powoli zaczynają nam działać na nerwy.
1: Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
9: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: I po reklamie.

0: Jason Derulo w Radiu SK. To są hity na czasie i gramy też numery, które będą hitami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: U nas najlepsze nowości macie na wyciągnięcie ręki. Nie musicie sprawdzać na przykład w serwisach streamingowych. Macie najlepsze nowe numery w Radiu SK. Codziennie wam je podrzucamy. I teraz polska produkcja. Znany aktor Maciek Musiałowski wziął się za robienie muzy i bardzo dobrze mu to wychodzi. Właśnie nagrał nowy kawałek.
2: Jest to piosenka o mojej pierwszej ważnej relacji.
0: Czyli pewnie jakieś tam szkolne wspomnienia. Maciek Musiałowski i jego Flora już teraz w SC.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie, a już jutro o 21:00 cały świat będzie żył tylko tym jednym wydarzeniem. Przed nami słynne El Clasico. FC Barcelona u siebie zagra w piłkę nożną z Realem Madryt. No i nasi piłkarze liczą na premię, słuchajcie, bo już jutro FC Barcelona może sobie załatwić mistrzostwo Hiszpanii. Wystarczy, że wygra albo zremisuje z Realem i będzie miała mistrza Hiszpanii. A jeżeli tak się stanie, to uwaga, Szczęsny i Lewandowski mogą liczyć na potężny zastrzyk gotówki. Uwaga, za mistrzostwo Hiszpanii zawodnicy Barcelony dostają od 500 tysięcy euro premii do 1,5 miliona. To trzeba przyznać, że niezłe benefity pracownicze w tej firmie mają. Już można nawet przymknąć oko na tę pracującą niedzielę.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie

0: Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze. Zawsze, na zawsze, Biedronka.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest superautostadionśląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml.

0: obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.
11: Zbliża się 11, zaczynamy SK News, Marcin Grodzki. Zapraszam. Na stole około 44 miliardów euro do wydania na zbrojenia. Polska podpisała umowę pożyczkową w ramach SAFE. Na pieniądze i kontrakty z programu czeka m.in. Skarżyskie MESCO, producent broni i pocisków przeciwlotniczych.
12: Sprzęt, który wyprodukujemy, trafi do polskiej armii zgodnie z harmonogramem zawartym w umowach. W ramach projektu SAFE będziemy dostarczać nasz sprzęt również do innych krajów Unii Europejskiej.
11: Mówił Krzysztof Marwicki z MESCO S.A. Firma to jeden z kluczowych podmiotów polskiej grupy zbrojeniowej. Sprawca był w przeszłości skazany za znęcanie się nad rodziną. To nowe ustalenia prokuratury po tragedii w Raszynie pod Warszawą. W jednym z mieszkań mężczyzna w obecności dwójki dzieci śmiertelnie postrzelił swoją byłą żonę, a następnie odebrał sobie życie. Były nadzieje, skończyło się na rozczarowaniu. Lech Poznań musi odłożyć świętowanie Mistrzostwa Polski. Kolejarz, który mógł zapewnić sobie w ten weekend tytuł, zremisował z Arką Gdynia 1-1. W grze o mistrzostwo pozostają więc gonią Lecha Górnik, który dziś zagra z Zagłębiem, i Raków, który wczoraj wygrał z Koroną.
13: Punktualnie godzina 11. Sobota nam się rozkręca, a więc jak sobota to...
14: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
13: Tak jest! Jak BDS tak mówi, to znaczy, że tak jest. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Jaka robota do zrobienia? Łukasz Zduńczyk, witajcie! Dawajcie znać, jakie macie sobotnie obowiązki do ogarnięcia, a SK wam dobrze zagra. To jest energia, nic Justin Bieber, Nicki Minaj.

0: chyba jeden z największych samochodziarzy w Polsce. To jest jeden z tych kolegów, który zawsze musi o samochodach gadać. Gips w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie, a skoro jest sobota, no to wiadomo, co się dzieje, prawda?
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: I co? I jaka robota do zrobienia? Jakie obowiązki do wykonania? Tym się chwalicie teraz na SK-owym Messengerze.
2: Cześć, z tej strony Mariusz. Ja robię obiad dla żony i dzieci. Jutro komunia. Także jest dużo do ogarnięcia.
0: Spokojnie, Mario. Dasz radę, warto się poświęcić, bo już jutro nastąpi naprawdę przełomowy moment w twoim życiu. Dowiesz się, jak to jest mieć pieniądze z komunii i dowiesz się, gdzie one znikają.
3: Radio SK.
4: Reklama.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
11: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
10: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
5: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
4: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i daj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: prostu.
1: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
2: No w sumie.
3: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.

0: Ale ona ma głos, że aż włos staje dęba. Anastasia w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie, a wy dzisiaj jesteście jak BDS, możecie krzyknąć jak on.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka sobotnia robota do zrobienia? Kazik nagrał głosówkę.
2: Trzeba koło domu wszystko skosić i tak dalej, karczera wziąć odpalić, auto umyć, także jest dużo, naprawdę dużo pracy.
0: Bardzo dużo, naprawdę dużo. Jak słyszycie, no niestety, tym razem Kazik, no nie pomoże żonie w sprzątaniu, a słychać po głosie, że bardzo by chciał, no ale nie da rady w żaden sposób. Także panowie, ustalamy taką automatyczną sekretarkę na hasło sprzątanie.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.

0: Rama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.

0: Astorama.
1: Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
6: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
7: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

Gorąca nowość. BTS w Radiu SK, gramy hity na czasie, a tym żyje sportowy świat. Bójka piłkarzy Realu Madryt. Valverde i Tchouaméni tak się posprzeczali, że Valverde w szpitalu wylądował, a po tym wszystkim wydał, słuchajcie, oświadczenie. Nie było żadnej bójki, ja się tylko głową w stół uderzyłem. Na pewno. A co miał innego powiedzieć? Jakby się przyznał, że go pobił, to by do końca sezonu na niego konfident wołali. No jak dzieci po prostu są ci piłkarze. Z tą różnicą, że kiedyś na WF-ie to się łatwiej sytuację wyjaśniało, prawda? Wystarczyło, że WF-ista wszedł do szatni, tupnął nogą, kazał zrobić po 10 pompek i towarzystwo się uspokajało.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
4: Wszystko, czego dziś chcę.
5: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej. 359 zł. Najniższa cena z 30 dni. 499 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki.

0: i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 40.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Miasto na czasie.
16: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przez 3 dni Park Miejski Solidarności w Tychach zamieni się w przestrzeń pełną atrakcji, wydarzeń rodzinnych, stref rekreacyjnych i animacji. A to wszystko od 26 do 28 czerwca, podczas Dni Miasta.
17: Chodzi o to, żeby mieszkańcy Tychów świętowali.
16: Mówił prezydent Tychów Maciej Gramatyka. Wśród wykonawców pojawią się m.in. Maryla Rodowicz, Oskar Cyms, Kult czy Roxy Węgiel. A więcej info na temat ciekawych wydarzeń, które odbywać się będą w najbliższym czasie w naszym regionie przeczytacie m.in. na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie śmiało.
18: Minęła 12, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kierowcy, ponad 2-kilometrowy korek na S17 na Mazowszu, a to po tym jak na wysokości Radiówka koło Wiązowny na jezdni w stronę Warszawy osobówka wypadła z trasy, dechowała i wpadła do rowu. Kierująca autem trafiła do szpitala. Piłkarz reprezentacji Polski Jan Bednarek napadnięty w Portugalii, jak donosi portugalski dziennik Rekord, zawodnik FC Porto, wracając do domu z rodziną, zastał w nim włamywacza. Ten zaczął grozić mu nożem. Nikomu nic się nie stało, a złodziej uciekł z łupem o wartości około 150 tysięcy euro. Trwają matury, a w poniedziałek ruszą też egzaminy ósmoklasisty. Przed nimi 3 dni testów, jak przyznają.
19: Jest trochę stres, głównie matematyką, bo języki to ogarniam w sumie, ale matematyka jest dla mnie najcięższą.
20: Obawiam się lektury, jaka może być.
21: No, stresuję się. Egzamin jest trudny dla mnie.
18: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, a pisanie zacznie się od testu z języka polskiego.
22: I już prawie 3 minuty po godzinie 12. Umówmy się, że także SK gra wam najlepsze hity na czasie, a wy ogarniacie sobotnie obowiązki tak jak Mati.
23: Że trzeba iść na zakupy, zrobić ciasto, posprzątać w domu.
22: No to ja mam hity na czasie. Będzie na przykład nowy Dawid Podsiadło. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: nigdy nie przeminą, nigdy nie przeminą.
1: Ten hit nigdy nie przeminie, bo to hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK, a to są naprawdę szokujące informacje, słuchajcie. Niedługo prawdopodobnie dowiemy się, że UFO jednak istnieje. Stany Zjednoczone zaczynają upubliczniać archiwa, które mają świadczyć o tym, że kosmici są wśród nas. Pojawiła się specjalna strona, na którą trafiają zdjęcia i filmy, które mają świadczyć, że UFO istnieje. No chociaż z drugiej strony może to nic zaskakującego, prawda? Przecież każdy co jakiś czas jakiegoś ufolutka spotyka. Na przykład jak druga połówka trochę przesadzi z makijażem przed imprezą rodzinną. Radio
2: SK. Reklama. Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
8: Oszczędzam.
7: O, a ile?
8: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
9: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet, a dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
14: Można poinformować po prostu.
15: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
16: No w sumie.
17: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: To są hity na czasie Damiano Dawid w Radiu SK. Do wakacji 47 dni, ale wy czekać nie musicie. My wam przyspieszone wakacje załatwimy już w ostatni weekend maja. Takie krótkie wakacje na weekend. Zabieramy was, no właśnie nie wiadomo gdzie. Nasza akcja, odlot ściśle tajny powraca. Wiecie kiedy lecicie? Wiecie z kim? Że leci eskowa ekipa z Poranka, Jankę, Skama i Wiktor. Wiecie, że za darmo, ale nie wiecie dokładnie dokąd. Na razie wiemy tylko tyle, że lecimy z wami gdzieś za granicę i że będzie to naprawdę bardzo fajna przygoda, bardzo fajny wylot i już w poniedziałek rozdamy pierwsze zaproszenia i będą pierwsze podpowiedzi, gdzie możemy polecieć. Jeśli chcecie przeżyć odlot ściśle tajny z Radiem SK i już taki przedsmak wakacji poczuć gdzieś za granicą, no to pobierajcie aplikację Radia SK na smartfony. Ona jest darmowa i za darmo w tej aplikacji możecie się zgłaszać. Musicie po prostu nam udowodnić, że potraficie odlecieć. Czekamy też na zdjęcia, które to potwierdzają. No i trzymam za was kciuki.
1: Reklama.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji, tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na auchan.pl.
4: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
5: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie.

0: od dawna to wiem.
1: Końcówka i początek fajny, środek w sumie też. Męskie granie w Radiu SK, nowy hymn. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Paweł Błagaj w studiu, który powiedział, że początek tego numeru bardzo mu się podoba.
2: Tak, gdyby był utrzymany tylko w takiej stylistyce, słuchałbym non-stop.
1: Cały jest dobry. Pytałem dzisiaj, jakie zajęcia na sobotę, no i Karolina się odezwała na Messengerze Eski.
3: Cześć SK, u mnie sobota totalnie objazdowa. Z rana załatwiłam opony, wróciłam do domu, żeby zrobić dzieciom gofry. Teraz jadę na paznokcie, wrócę, wleci jakiś szybki obiad, a potem idziemy świętować imieniny moich dziadków.

0: dziecku, więc bardzo intensywnie. I życzę wszystkim miłego dnia.
1: I to wszystko w ciągu jednej soboty.
2: No, mógłbym być z kimś takim. Nic nie musiałbym robić.
1: Ja jako facet to bym musiał to na 3 weekendy co najmniej rozłożyć. Paweł Bogaj z wami zostaje.

0: change.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
9: I po reklamie.
10: Jest 13. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Wojskowy dron znaleziony w okolicach Bartoszyc w województwie warmińsko-mazurskim.

0: Maszyna na polu w miejscowości Osieka znalazł przechodzień, który powiadomił policję. To około 20 km od granicy z Rosją.
1: Miejsce zostało zabezpieczone. Powiadomiliśmy inne służby, w tym wojsko, straż pożarną, prokuraturę wojskową.
0: Mówiła Marta Kabelis z policji w Bartoszycach. A jak przekazała żandarmeria wojskowa, to nieuzbrojony wojskowy bezzałogowiec przeznaczony do obserwacji. Tłumy przed siedzibą parlamentu Węgier czekają na dzisiejsze zaprzysiężenie nowego szefa rządu Petera Madziara. Na miejscu ustawiono telebimy, a nowy premier po uroczystości ma przemówić do zebranych. A w Krakowie świętowanie z okazji powrotu Wisły do Ekstraklasy. Zespół wczoraj zagwarantował sobie już awans. Biała Gwiazda spadła 4 lata temu. Powrót do Ekstraklasy nie był łatwy, przyznaje trener Mariusz Jop.
2: Ogromna ilość wyrzeczeń, bardzo ciężka praca. Nikt nam tutaj nic nie dał za darmo. Wszystko, co osiągnęliśmy, to jest wynikiem poświęceń i pracy.
0: A Wisła zdominowała w tym sezonie rozgrywki pierwszej ligi, ponosząc tylko 3 porażki. Zaczynamy 13 w Radiu Łezka razem z hitami na czasie. Już za moment gram wam coś bardzo przyjemnego, bo ten numer w ostatnich tygodniach jest moim ulubionym. New Religion od Bibi Rexy, a po 14 pojawi się też Roxy z White'em. Warto zostać z Radiem Łezka. Paweł Boga. Boga i zapraszam. Radio SK. Enrique, na początek.

0: 18 minut po 13. To oczywiście Shakira w Radiu SK, czyli największa fanka mundialów. Ona już za nami. A teraz słuchajcie, dobra informacja dla wszystkich kierowców. Orlen czwarty raz w tym tygodniu cnie hurtowe ceny paliw. No a to oznacza, że dzisiaj litr tej popularnej 95 jest za maksymalnie 6 zł i 35 groszy. Wygląda na to, że te weekendowe wycieczki właśnie stały się nieco mniej bolesne dla portfela. No, dajcie znać, jak u was jest z tymi wycieczkami w trasie, w domu, gdzie jesteście, co robicie. Ja, uwaga, zaczynam, ja jestem w pracy i za chwilę gram hit od Bledki.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne.

0: Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Biedronka.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Ale 100-200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: I Love It, takie hity. 24 minuty zostało nam do 14. To oczywiście hity na czasie w Radiu SK. A tak sobie myślę, jak wygląda teraz tradycyjna polska kuchnia i co tam można usłyszeć?
1: Pizza oczywiście.
2: Pizza czy kotlet schabowy?
1: Pizza.
0: No właśnie, pizza czy kotlet schabowy, a może pierogi? Słuchajcie, czyli wielkie ustalanie, co dzisiaj na obiad. Pewnie już się zaczęło w wielu polskich domach.

0: u mnie schabowy, czyli tradycja. Ja sobie też wyczytałem w internecie, że te schabowe smażone na smalcu podobno smakują lepiej. Ale są też dietetycy, którzy mówią, że nie można, to jest grzech. Ale wiadomo, my Polacy wiemy swoje. Taki schabowy daje podobno tyle energii, że po obiedzie można by było spokojnie rowerem wjechać na Giewont. No albo chociaż dojść do kanapy. Ja wybieram tą drugą opcję.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów

0: Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Katowice, Aleja Roździeńskiego 91. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów

0: Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: I po reklamie.

Minut zostało nam do godziny 14. No tak już jest, że przy hitach na czasie czas szybciej leci. No ale żeby były te hity, no to muszą być też głośne nazwiska. Na przykład Armin van Buuren, David Guetta, Lost Frequencies, Robin Schulz, czy na przykład James Hype. Jest ich mnóstwo, a łączy ich jedno. Możecie ich usłyszeć w SK Live Remix. W każdy piątek od 20 gramy dla was takie klubowe perełki, które rozkręcają parkiety na całym świecie. A jeśli przegapiliście wczorajszy live, uwaga, mamy dla was też specjalny klubowy stream w naszej aplikacji. Pobierajcie ją już teraz, no i bawcie się gdziekolwiek będziecie mieli naszą łapkę.

0: Reklama.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.

0: salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
1: Lecimy mocno kasy, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy wymiar korzyści w klubie Superfarm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
9: I po reklamie.
10: Miasto na czasie.
11: Natalia Czarnoch, cześć, witajcie ponownie. Tychy znowu staną się muzycznym i kulturalnym sercem regionu. 26, 27 i 28 czerwca odbędą się tam Dni Miasta z plejadą gwiazd, mówi prezydent Tychów Maciej Gramatyka.
12: To m.in. koncert zespołu Kult, Maryli Radowicz, czy na przykład Małe TGD, Roxy Węgiel, Grupson.
11: A ja dodam, że na uczestników czeka wiele atrakcji towarzyszących. Co więcej, nieco wcześniej, 16 maja na Stadionie Miejskim w Tychach rozegrany zostanie mecz KKS Czarni Antrans Sosnowiec kontra GKS Katowice. To w ramach finału Orlen Pucharu Polski Kobiet 2026.
13: Marcin Brodzki, zapraszam. To prawdopodobnie wojskowy dron przeznaczony do obserwacji. Bez załogowca znaleziono rano we wsi Osieka w pobliżu polsko-rosyjskiej granicy. Na miejscu pracuje m.in. żandarmeria wojskowa, mówi jej rzecznik podpułkownik Dariusz Rozkosz.
14: Na miejscu cały czas trwają niezbędne czynności procesowe. Miejsce zostało zabezpieczone przed dostępem osób postronnych. Życiu i zdrowiu ludzkiego nie zagraża niebezpieczeństwo.
13: Obiekt rano znalazł przechodzień. Służby na razie nie zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem.

zdradzają, w co dokładnie był wyposażony dron i skąd nadleciał. 14-letni Maksim odnaleziony cały i zdrowy. Teraz historia, która poruszyła całą Europę. Nastolatek blisko miesiąc temu opuścił swój dom w Holandii i wyruszył w stronę Polski. Był poszukiwany w kilku państwach. Znaleziono go na przystanku pod Białymstokiem.

Unii Europejskiej, więc przygotujcie się na newsy z Brukseli. Zerkniemy sobie na kilka unijnych absurdów. Zostańcie z nami, a już za chwilę numer 4 gorącej dwudziestki. Andy Dust łapie za mikrofon, zróbcie głośniej.

0: Dziwne, bywają bardziej zakręcone, no bo czytam, że raz marchewka zostaje u nich owocem, był taki skandal, innym razem ślimak staje się rybą, był taki skandal, a urzędnicy mierzyli nawet kąt wygięcia bananów z Grecji, żeby sprawdzić, czy trzymają wymiar, był taki skandal. No właśnie, tak się właśnie dzieje. Dzisiaj dzień Unii, życzymy wam wszystkim, żeby wasze życie było proste w Unii, no w przeciwieństwie do tych bananów.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
3: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
2: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
4: Ten zabójca nie popełnia błędów.
2: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to Lewiatanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
12: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
13: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

bardzo fajne. Bardzo przyjemny. Teddy Swims w Radiu SK, 16 minut po godzinie 14. To są hity na czasie. Słuchajcie, obiecałem, że będziemy sobie sprawdzać absurdy Unii Europejskiej. Unia Europejska jest super, bo oczywiście, no granice znamy tylko z opowiadań. Nie tak jak nasi rodzice. No ale ich przepisy czasami bywają dziwne.

0: Dua Lipa i Physical w Esce. Jak wyszedł ten numer, to Roxy Węgiel miała, uwaga, zaledwie 15 lat. Dlaczego Roxy? No bo już teraz czas na jej nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to ma być najgorętszy duet tego sezonu. Roxy Węgiel połączyła siły z White'em 2115. Kawałek nazywa się Chciałam Ciebie Więcej i on też zapowiada nadchodzącą płytę Roxany. Na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Proszę znaleźć, zagłosować, dać lajka. Roxy White 2115, Chciałam Ciebie Więcej. Proszę zapamiętać ten tytuł. No i jak chcecie tego więcej, no to głosujcie.

0: Inna i Hot w Radiu SK. To chyba piosenka o mnie, albo o polskiej piłce, słuchajcie, dzisiaj sprawdzam. Trzy mecze w polskiej ekstraklasie. To jest 32 kolejka z 34 możliwych. No ale nie tylko polskim futbolem człowiek żyje. Tak, tak, Liverpool, Chelsea. Jak na razie 1-0, będziemy sprawdzać ten wynik.
1: Radio SK. Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden

0: wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
4: Jak tak, to Allegro.
5: Słyszysz to? To Jungle Night. Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
10: I po reklamie.

0: trasy wolne nie szkodzi. Podjeżdża na tyłek i trąbi. Zachciało mi się umyć okna, Olsztyn i parter wieżowca. Mignęła mi koleżki, siostra.
1: Weź już ten płyn lepiej.

żeby mówić, czy było warto. Zbyt stary, żeby łamał strach. Tyle trip przede mną ciągle zagadką. Za nimi nowa talia kart.

0: Don't Say That w Radiu SK. 5 minut zostało nam do godziny 15. Co dzisiaj robicie? Spytałem przed 14. Jak spędzacie tą sobotę? Messenger Radia SK, słucham was uważnie. Uwaga!
1: Siaska, byle do 15 i weekend junior się zaczyna. Pozdrawiam.
0: Ja również pozdrawiam pracujących o 15 kończących. Ktoś jeszcze? Halo, halo.
2: Witam. Wszyscy grillują, a my w pracy. Dziękuję.
0: Niestety, takie życie. Ale słuchajcie, jest jeszcze dzień, żeby pogrillować. Proszę zaprosić gości, proszę zawołać swojego ulubionego sąsiada i można się bawić. Ktoś jeszcze, halo, halo.
3: Drogi SK Teamie, ślę słoneczne pozdrowienia z Barcelonety. Czy w domu, czy na zewnątrz? Zawsze z Eską.
0: Pozdrowienia z Barcelony. Ja nie wiedziałem, że Wojtek Szczęsny słucha Eski.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.

Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej.

0: w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
3: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Największe hity Maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć właśnie z Radiem SK. Mamy dla Was podwójne zaproszenia na koncert Maty na PGE Narodowym w Warszawie już 15 maja. Wtedy raper zagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Jeśli chcecie się tam wybrać, wpadajcie na sk.pl. Tam też możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami Maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być Wasz. Dzień później Mata gra też drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż, a niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Dzisiaj na pewno ten kawałek usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A waszym ulubionym hitem jest aktualnie nowość od Bebe Rexy, New Religion. To jest numer jeden ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK. To jest odświeżony kawałek sprzed lat od zespołu Faithless, a na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła Dracula. Podium uzupełnia Sezon od Dawida Podsiadły, no i ten artysta szykuje się już do stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. Już w czerwcu zagra 6 koncertów na największych arenach w Polsce. No a w planach m.in. dwa występy na PGE Narodowym w Warszawie. Koncerty będą miały dość nietypową formułę, no bo scena stanie się na samym środku stadionu. Początek trasy 6 czerwca na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a wracając do gorącej dwudziestki, całą listę oczywiście możecie przejrzeć na sk.pl. Tam możecie też głosować na wasze ulubione numery. Nowe notowanie w każdy piątek po godzinie 18. A my odpalamy właśnie 15. Sprawdzam mapę pogodową Polski. Słuchajcie, Suwałki, deszcz i 6 stopni. Okolice Zakopanego też deszczowo. Jakbyście chcieli spędzić weekend poza domem, ale w ciepłym, zagranicznym miejscu, no to za chwilę podpowiem, co możecie z tym tematem zrobić. Paweł Bogaj, zapraszam. Jonathan, PZ Liwka, zaczynamy.

0: Linkin Park w Radiu SK. 17 minut po godzinie 15. Czytam właśnie, że Lublin, słuchajcie, ma nową gwiazdę internetu. Zróbcie teraz głośniej. Sokół wędrowny z Lublina stał się prawdziwym wiralem. Tak piszą tutaj portale. Wszystko nagrało się dzięki kamerze umieszczonej w gnieździe. Co się stało? Słuchajcie, ptak zobaczył swoje odbicie w obiektywie i podszedł do niego jak najbliżej się dało, tak jakby chciał pokazać i powiedzieć: ja wiem, że nagrywacie. No, jest też druga opcja. Może chciał tylko sprawdzić, czy na tym ujęciu nie widać mu drugiego podbródka. Ale tak swoją drogą, strasznie łatwo jest w internecie zabłysnąć w tych czasach.
1: Reklama. Panie

0: człowieka. A po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
3: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
4: Urywał jej.
5: A w tobie?
3: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
11: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
12: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: On Scar Sims słucha Radia SK cały czas, dokładnie. 22 minuty zostało nam do godziny 16. Tak się zastanawiałem, ile pieniędzy bierze Oscar Sims za swój występ, za koncert. No bo wpadł mi tutaj na główek, tyle Skolim bierze za koncert. Skolim, nowym królem sceny muzycznej, bo uwaga, podobno za koncert bierze nawet 70 tysięcy złotych.
1: Nie, no to niemożliwe.
2: Nie ma takich rzeczy.
0: Nie, no ja chyba idę śpiewać jakieś latino czy coś.
3: Autopromocja.
4: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
7: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
8: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
3: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Domek ogrodowy z dzwonkiem marki Smobi. 140 zł taniej, 359 zł. Najniższa cena z 30 dni, 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

6 minut zostało nam do godziny 16. Obiecałem wcześniej, że zdradzę, jak załatwić sobie wolny weekend za granicą. I uwaga, zdradzam sekret. Pobierajcie już teraz aplikację Radia SK. Tam możecie zgłaszać się na odlot ściśle tajny. Nikt nie wie, gdzie leci nasza poranna ekipa. No i to jest w sumie w tym najlepsze. Aplikacja Radia SK, tam się zgłaszacie. No i w tym zgłoszeniu możecie też dać znaka, czy ktoś chce mieć pokój koło Jankesa. Chociaż ja chyba wolałbym koło Kamy.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, skąd pani twarzy, machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: Nosel wkręca. Radio Eska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na eska.pl.
0: Autopromocja.
6: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
4: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
5: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
6: A właśnie, że pasuje.
7: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
8: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
9: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
10: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Już 13 i 14 maja. Jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FENS 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
13: I po reklamie.
14: Miasto na czasie.
15: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Jeżeli szukacie fajnej zajawki na weekend, fajnego pomysłu na wypad, no to koniecznie wybierzcie się do Zatorlandu. Tam premierę ma nowy roller coaster Szymek. Ten wystartował w dniu 17 urodzin parku. Na pierwszy rzut oka parametry robią największe wrażenie. 6 metrów wysokości, 86 metrów toru i prędkość dochodząca do 40 km na godzinę. Jednak prawdziwa magia zaczyna się dopiero w trakcie jazdy. Specjalnie zaprojektowane wagoniki opracają się podczas przejazdu, serwując pasażerom nieprzewidywalne ruchy i zmieniające się perspektywy. No cóż więcej dodać, gwarantowana super zabawa. Odwiedzajcie Zatorland.
16: Muzyką się żyje.
17: Proszę przyszykować wuwuzele. Święto piłki nożnej znów będzie miało głos Shakiry. To ona stworzyła hymn tegorocznego mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die. Premiera tego numeru w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych fragment tego kawałka.

powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu. To słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw RPA w 2010 roku, która ciągle jest hitem i oczywiście gramy ją w Radiu SK. A Roxy Węgiel wyrusza w trasę koncertową. Przed nią bardzo intensywne miesiące, bo do października zagra około 60 koncertów i to wszystko w ramach trasy Roxy Summer Tour 2026. Artystka odwiedzi nie tylko największe miasta jak Warszawa, Gdańsk czy Poznań, ale wpadnie też m.in. do Osiedlec, Sopotu czy Uniejowa. Dzisiaj na przykład zagra w Ciechocinku. Wszystkie daty i miejsca możecie oczywiście znaleźć w mediach społecznościowych artystki. No a już niedługo dostaniemy sporo nowości od Roxy Węgiel, która 19 czerwca wyda nową płytę Błękit. Pojawi się na niej tytułowy hit Błękit, Codzienność czy Na szeroką wodę, które doskonale znacie z Eski. Wczoraj wydała wspólny numer z White'em 2115. Kawałek nosi tytuł Chciałam Ciebie Więcej, który mogliście już premierowo usłyszeć na naszej antenie. Artyści stworzyli ten numer za oceanem. Spotkali się w Los Angeles i nagrali razem hit.

0: 17 minut po godzinie 16. To był Florida i Kesha w SC. No a teraz przenosimy się z Florydy do Watykanu. Czytam, słuchajcie, że aktualny papież Leon XIV chciał telefonicznie zmienić dane do swojego konta w amerykańskim banku, ale podobno pracownica infolinii nie uwierzyła, że dzwoni do niej papież i się rozłączyła. No, pewnie niepotrzebnie podczas weryfikacji w imieniu matki podał Maria.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes.
7: James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
8: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
16: Skoczysz do Carrefoura?
17: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunch Chips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
18: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
21: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
22: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
23: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
24: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
25: I po reklamie.

Radio SK.

0: kumpel, łatwo ganga już za nami, czyli Ed Sheeran, a teraz czas na muzyczne trzęsienie ziemi.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, Królowa Madonna i Sabrina Carpenter oficjalnie połączyły siły. Ich nowy numer to taki miks. Podobno, że i Gen Z i milenialsi w końcu dogadają się na parkiecie. Dziewczyny jak na Coachelli wpadły na scenę z tym numerem, no to internet zapłonął. Teraz już mamy wersję studyjną. Proszę was, podkręćcie radio, bo to będzie hit lata. Bring Your Love już teraz w Radiu Esca. Proszę się ładnie przedstawić.

0: 23 minuty zostało nam do 17, to oczywiście Imagine Dragons. Zróbcie głośniej, sprawdzam, co się dzieje w mediach. I czytam, do wielkiej bójki miało dojść w tureckim kurorcie. Rosyjskie media piszą, Polacy pobili rosyjskich turystów. Nawet Marcin Najman skomentował ten post, podobno do żadnego pobicia nie doszło. To była specjalna operacja turystyczna.
1: Radio SK. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2290

0: Prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną. Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Na zakupy tu lecimy, moc okazji, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.

idealna fortepianówka. Jakby ktoś pytał Was is das, ja już mówię, kawałek nosi tytuł Magnetic i pochodzi od niemieckiego producenta Bausa. Nie wiem jak Wy, ale ja właśnie słuchając tego numeru czuję ten klimat. Czuję klimat lata i już sobie wyobrażam, jak na grillu do tego numeru dochodzi karkóweczka.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
4: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Kasia Sienkiewicz zaczyna przechodzić grę od początku. Wokalistka Kwiatu Jabłoni otworzyła nowy rozdział w swojej karierze. Po raz pierwszy wydała piosenkę solo. Do tej pory tworzyła z bratem, ale teraz rodzeństwo postanowiło się rozłączyć, no i pójść w różne strony. Kasia wydała singiel Były Momenty i jak przyznała w naszym studiu, tworzenie solo to jest zupełnie inne doświadczenie.
8: To jest ciekawe uczucie. Zastanawiałam się, jakie ono jest. Czasami się trochę boję, jestem niepewna, a czasami się bardzo cieszę i czuję, że to jakieś spełnienie jeszcze innych marzeń, jeszcze innych niż te, które spełniałam z Kwiatem Jabłoni, ale ostatnio doszłam do wniosku, że ja się czuję jak postać w grze komputerowej, która już była na dalekim gdzieś tam levelu z jakimś większym armorem i dobrymi, wiesz, umiejętnościami, po czym z tym samym armorem trafiam teraz do pierwszej planszy i trochę mi łatwiej przechodzić te rzeczy.
9: Aha, czyli od nowa przechodzisz grę, ale już pamiętasz, co tam się działo po kolei.
8: Tak.
9: To jest mniej więcej
8: nie znaczy,
9: to samo.
8: Że jakoś tam lepiej, tylko że w ogóle taka się czuję, a wiem, co mnie czeka, mniej się stresuje.
7: Ja się chyba zakochałem w pani Kasi, bo ona gra w gry, to jest coś wspaniałego, ale Kasia Sienkiewicz jednocześnie uspokaja fanów, to nie jest koniec Kwiatu Jabłoni, ten duet jeszcze wróci, ale na razie rodzeństwo chce zobaczyć, jak to jest robić muzykę oddzielnie. A najlepsze imprezkowe hity bez gadania, słuchajcie, na antenę Radia SK powróciło kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek od 20 możecie słuchać najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, a po godzinie 22 naszą antenę przejmują najlepsi producenci świata. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe show Armina Van Burena, A State of Trance, a swój set gra u nas też m.in. Robin Schulz, Medusa, Lost Frequencies czy Afrojack. Jeśli przegapiliście wczorajszy wieczór, uwaga, odpalcie aplikację Radia SK na smartfony, a tam uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która non-stop gra SK Live Remix. 17 już wybiła, to ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Pytaliście o bilety na koncert Maty. Uwaga, będą jeszcze do zdobycia po 18 w imprezce. Warto zostać z nami. Paweł Bogaj, witam i zapraszam. No i pozdrawiam też Anię i Damiana, którzy dają znaka na Messengerze, że słuchają. Pozdrawiam gorąco.

0: 17 minut po godzinie 17 to Aben w Radiu SK, czyli numer 12 w notowaniu gorącej 20 w Radiu SK, wczorajszym notowaniu. Na pierwszym, przypomnijmy, New Religion od Bibi Rexy, na drugim Dracula, a na trzecim Polak, Dawid Podsiadło i jego sezon. Jeśli coś wpadło wam w ucho podczas wczorajszego słuchania, no to zapraszam na sk.pl, tam możecie zagłosować na swojego faworyta, albo w aplikacji Radia SK, tam też jest taka możliwość. No i można zgłosić się do odlotu tajnego, bardzo, bardzo ściśle tajnego. Wpadajcie i zgłaszajcie się tylko w aplikacji.
1: Reklama.
2: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD kupujesz jeden wymarzony prezent, a drugi zgarniasz nawet za złotówkę. Topowe smartfony są. Nowoczesne akcesoria czekają. Hulajnogi, o których marzą dzieci? Mamy to. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Szczegóły, w tym informacje o produktach objętych promocjami i regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
4: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
3: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross, sezon drugi.
5: Ten zabójca nie popełnia błędów.
3: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
10: To będzie ostatnia reklama. Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
12: I po reklamie.
13: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo, y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: Tego duetu nie trzeba nikomu przedstawiać. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love w Radiu SK. 24 minuty zostało nam do godziny 18. Słuchajcie, sprawdzam sobie, co się dzieje na świecie. No i Węgry mają nowego premiera. Zmiana polityczna na Węgrzech nabiera tempa. Dzisiaj się odbyła inauguracja nowego parlamentu, co wielu komentowało i określa to jako symboliczny początek nowego etapu w kraju. Ale dzisiejszą sobotę wygrał tłumacz, który powiedział coś takiego.
1: Zniszczyli naszą gospodarkę ekonomicznie. Całe zapasy ekonomiczne, erotyczne, przepraszam, nie erotyczne, tylko ekonomiczne.
0: Jak ja mogę to skomentować? No ewidentnie ktoś zaczął sobotę za wcześnie.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
4: To będzie odlot ściśle tajny.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
5: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
6: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Słyszysz to? To Jungle Night w Faktory Gliwice. Tylko 14 maja. Dodatkowe minus 50% na outletowe ceny topowych marek. Masz tylko 7 godzin, żeby upolować najlepsze okazje. Wpadnij do Faktory Gliwice i poczuj klimat Jungle Night.
12: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
13: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Już 13 i 14 maja jedyna w Polsce konferencja poświęcona bezpieczeństwu, łącząca naukę i intensywne ćwiczenia praktyczne FES 2026. Partnerem wydarzenia jest Superautostadion Śląski.pl. Miasto Gliwice zaprasza.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: I po reklamie.

Bardzo przyjemnie zrobiło się na zakończenie godziny 17. To BTS i ich Swam. W tym zespole jest 7 panów. Za chwilę w studiu Radia SK będzie 2. Czekamy, Mati Fuczyło biegnie już do mnie. Zazwyczaj to ja tutaj wchodzę o 18. Mati wychodzi. Dzisiaj role się zmieniły. Z tego co wiem, z tego co mi napisał, będzie miał jeszcze bilety na Matę. Ten wystąpi już na PGE Narodowym 15 maja. Zgłaszajcie się na sk.pl po 18. Z tego co wiem, będzie do kogoś dzwonił. No i oczywiście ja się kłaniam, Paweł Bogaj, bawcie się grzecznie.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 9 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
3: Używane samochody kupować warto. AAA Auto. Wejdź na aaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. W Katowicach i Zabrze.

0: Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum 2 produkty za co najmniej 149 zł, a Twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
7: I po reklamie.
8: Miasto na czasie.
9: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Miłosz, Krzysztof Zalewski, Igo, Ralf Kamiński, Jakub Orliński, Natalia Schroeder, Zespół Śląsk i wielu innych będzie można zobaczyć i usłyszeć 20 czerwca w Arenie Katowice. Wszystko to za sprawą projektu Pieśni Współczesne Antologia, za którym stoją polski raper, autor tekstów i producent muzyczny Miłosz oraz Zespół Pieśni i Tańca Śląsk. Tego dnia na scenie po raz pierwszy i ostatni wybrzmią razem utwory z projektów Pieśni Współczesne i Pieśni Współczesne tom drugi. Łącznie na scenie Areny Katowice wystąpi ponad 130 muzyków i wokalistów. Bilety są już w sprzedaży, te będą także do zdobycia w Radiu SK.
10: Muzyką się żyje.
11: Tego artystę kochają różne pokolenia. Już dzisiaj w Polsce wystąpi Enrique Iglesias. Artysta pojawi się na stadionie w Gdańsku i można śmiało powiedzieć, że to jest gwiazda, która łączy pokolenia. Nastolatki wieszały jego plakaty na ścianach już prawie 3 dekady temu. To był czas hitów takich jak Bailando, Rhythm Divine czy Hero, ale późniejsze lata też przyniosły kolejne sukcesy i hity, takie jak I Like It i ostatnio Tamo Bien z Pitbullem, ale też Súbeme la Radio czy El Perdón. Te hity gramy w Radiu SK i jest spora szansa, że wszystkie one pojawią się na dzisiejszym koncercie w Gdańsku. A w Wiedniu trwają próby do tegorocznej Eurowizji. Naszą reprezentantką jest Alicja Szemplińska. W konkursie zaśpiewa piosenkę pod tytułem Pray. Po pierwszych próbach i fragmentach występu, które udostępniono w sieci, jej notowania zaczęły rosnąć. Wielu fanów Eurowizji z zagranicy zachwyciło się jej wokalem. Wcześniej mało kto dawał Polsce szansę na awans do finału. Teraz te notowania są dużo bardziej optymistyczne. Alicja opublikowała też nową gospelową wersję Pray. Eurowizja w przyszłym tygodniu, a o wszystkim na bieżąco piszemy na sk.pl. Z kolei na eskowym YouTubie możecie zobaczyć odcinek programu SK Reakcje z Alicją, gdzie ocenia ona ikoniczne eurowizyjne występy. A oni ciągle są na szczycie. BDOS 2115 i Maja Mecan ponownie na miejscu pierwszym rap 20 w Radiu SK. Chodzi o kawałek Ciągle Tutaj Jestem, czyli diss na Raka, który w ostatnich tygodniach poruszył polski internet. To po wydaniu tego numeru narodził się pomysł na uruchomienie streama Łatwoganga i zbiórkę pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Udało się zebrać ponad 280 milionów złotych. Cały dochód z hitu Ciągle Tutaj Jestem również trafi na wsparcie Fundacji Cancer Fighters. BDOS zdradził w Radiu SK, że niedługo ukaże się także cały album z disami na raka, na którym pojawią się największe polskie gwiazdy rapu. A wracając do rap 20, na miejscu drugim Jonatan, Białas, Solar i Nikoś z kawałkiem Nie Da Się Zasnąć, a podium zamyka Win od Gipsa. Nowe notowanie Rap 20 gram Wam w każdy poniedziałek po 23, a na ulubione numery możecie głosować już teraz na sk.pl.
12: Imprezka. Imprezka. Imprezka. SK.
11: Wczoraj razem z Wami otwierałem sezon letnich, no nie letnich, wiosennych imprez plenerowych w Krakowie. Dzisiaj otwieram sezon sobotnich imprezek. Co Wy na to? Damian Dawid, The First Time, to na początek będzie Thomas Gray i Rumors, ja jestem. Ja to tak w gratisie, Mati Fuczyło, cześć.

i chyba coś w tym jest, prawda? Miłość jest ślepa, Sanach w sobotniej imprezce, 12 minut już po 18. Dzisiaj przybiegłem do Was prosto z trasy, prosto z podróży. No i kto wie, może gdzieś po drodze się nawet minęliśmy, ale właśnie, bo ja teraz o mijaniu. Mamy sobotę i to jest już dobry znak, a może być tylko lepiej, tym bardziej, że mam dla Was nagrody. Tak, wszystko się zgadza. Zayn, którego dobrze znacie chociażby z ekipy One Direction, on niedawno wydał nowy album, a ja taki album mam i chętnie go oddam. Dorzucam też eskowe gadżety, między innymi eskową nerkę i nie tylko, więc powiedzcie mi, co mogłoby u Was już minąć. Czekam na głosówki, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK. Co mogłoby minąć już u Was? Radio SK. Ten kawałek lepiej, aby nie mijał. D.O.D., Hail May i Closure.

0: Things She Said to Tatu w Radiu SK, 21 minut po 18, to jest imprezka i przy takich hitach od razu humor jest lepszy, prawda? Wiem, że jest sobota, ale niektórzy pracują, niektórzy mają dzisiaj nieco gorszy dzień, bo trzeba coś zrobić, bo są rzeczy, których niekoniecznie robić się chce. Ja wiem, znam to doskonale, ale słuchajcie, dzisiaj zapytałem was o to, co mogłoby już minąć. Cały czas możecie wysyłać głosówki w tej sprawie na eskowym Messengerze, możecie też pisać SMS-y pod 664-402-302, a ja dostałem głosówkę od Angeliki w tej sprawie.
1: W tym przypadku mógłby mi już minąć weekend, ponieważ to kolejny weekend zjazdowy na studiach i jakby nie patrzeć, przesunęli nam zajęcia z czerwca na ten weekend, więc zamiast być w domu jutro o 15, znowu będę około 20. Pozdrawiam!
0: No tak, weekend zjazdowy, czyli najpierw zjazd na uczelni, a potem zjazd energetyczny w domu.

0: Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku w Radiu SK, to jest imprezka, 29 minut do godziny 19. Dzisiaj dzieje się dużo również piłkarsko. Sprawdzamy, co w Ekstraklasie. Właśnie teraz trwa przerwa w meczu Jagiellonia Pogoń. 2-1 jak na razie dla Jagiellonii. Dziś też mecz Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. To o 20.15. Wcześniej za to dziś już za nami mecz Widzewa z Lechią i dostałem taką głosówkę. Posłuchajcie zresztą sami.
1: Pozdrowienia od kibica Widzewa. Jest 3-1. Wygraliśmy. Mamy to!
0: Domyślam się, że kibice Lechi mogą teraz nagrać zupełnie inną głosówkę. Radio SK. Ale wszystkich pozdrawiamy. Andy Dusty i Corys. Zukaria też za chwilę.
2: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
4: Keno kręci nas już 18 lat.
5: A my się rozkręcamy.
4: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
6: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
7: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
5: Ale to kręci!
4: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci! Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: I ja też to wiem, że to piękny kawałek. Męskie granie Orkiestra 2026 to ich najnowszy hymn. Nazywa się Nareszcie, a nagrali go Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. 15 minut do 19, to jest imprezka. Ja dzisiaj sprawdzam, co według was mogłoby już minąć. No i mamy głosówkę w tej dokładnie sprawie.
2: Mogłyby już minąć matury, bo jeszcze mi została geografia i angielskie ustne i polskie ustne i mam dość.
1: Ajajaj, ja to rozumiem w pełni. Trzymaj się, walcz dzielnie w takim razie z maturami i dla wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Teraz natomiast, o właśnie, o maturach rapował też Mata. Jeżeli wy chcielibyście wybrać się na koncert Maty, to warto słuchać Eski. Warto wpadać też na sk.pl. Ja jeszcze dzisiaj zadzwonię tutaj do kogoś, kto zgarnie ode mnie dwa bilety na koncert na narodowym Maty. Dwa bilety na taki występ z największymi jego hitami. Wpadajcie na sk.pl, zgłaszajcie się, bo to jest ostatnia szansa, taka last minute, żeby jeszcze dzisiaj bilety na narodowy na Matę zgarnąć. A teraz zgarniajcie hity Karol G.

Dokładnie tak sobie śpiewam, kiedy chcę przykryć jakiś problem i udawać, że go nie ma. Milky, David Guetta, Just The Way You Are w Radiu SK, 5 minut już do 19. To jest kawałek, który cały czas czeka na Was w propozycjach do gorącej dwudziestki. Ona za nami wczoraj, to znaczy ostatnie jej notowanie. Na trzecim tam wylądował Dawid Podsiadło i jego Sezon. Na drugim Dracula w remisie od Tame Impala i Jenny. A na pierwszym to nowość New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Tak zaprezentowała się gorąca dwudziestka wczoraj. W kolejny piątek już o godzinie 18 odliczymy ją ponownie. Z kolei po godzinie 20 czeka Was w piątek SK Live Remix, czyli nasza legendarna, kultowa audycja, w której to gramy największe sety od największych DJ-ów z całego świata. Między innymi od Armina Van Burena.

0: Reklama.
1: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego

0: tym roku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
1: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 16 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Do tej pory śpiewała tylko w duecie, a teraz pora na nowe doświadczenie. Kasia Sienkiewicz wydała pierwszą w karierze solową piosenkę. Tę artystkę znacie z zespołu Kwiat Jabłoni, w którym występowała razem z bratem. Teraz jednak rodzeństwo postanowiło na jakiś czas się rozłączyć muzycznie. Kasia Sienkiewicz przyszła do eskowego studia z numerem Były momenty. A o jakie momenty chodzi?
14: Oczywiście o momenty bardzo piękne, przyjemne, które się dobrze wspomina, ale tutaj przy tej piosence, jakie opisałam, to myślałam o momentach, które właśnie przez to, że są takie urokliwe i wyjątkowe, to one nam zaciemniają dosyć taki mroczny krajobraz nieudanego związku. I zarówno ja byłam w takich relacjach, jak i mam strasznie dużo przyjaciół, którzy siedzą potwornie długo w trudnych relacjach, z których ewidentnie powinni uciekać, a oni mówią, nie, no w sumie to lubimy jeść takie same obiady i to jest takie fajne. I moim zdaniem to jest właśnie o tym piosenka, znaczy moim zdaniem po prostu, to jest o tym piosenka, o momentach, które nam rozjaśniają obraz związku, który nie jest do końca udany.
13: Gasia Sienkiewicz przyznała w rozmowie z Eską, że rozpoczęcie solowej kariery to dla niej spełnienie kolejnych marzeń. Ale to nie oznacza końca Kwiatu Jabłoni. Artystka nie wyklucza, że niebawem ponownie nagra coś ze swoim bratem. Legenda światowego rapu zagra w Polsce. Busta Rhymes przyjedzie w wakacje do naszego kraju. Artysta dołączył do line-upu festiwalu Rapstacja. To wielka hip-hopowa impreza, która startuje już 8 lipca w Sławie w województwie lubuskim. Busta Rhymes nagrywał kawałki z takimi gwiazdami jak Mariah Carey, Nicki Minaj, Tiesto czy The Pussycat Dolls. Na festiwalu pojawi się sama śmietanka polskiego rapu, bo na scenie Rapstacji m.in. PZ, White, BDOS 2115, Oki, Żabson, Gibbs, Malik Montana, Bambi, Kasba Łagane czy Fukaj. Wy też tam możecie być razem z Eską. Zabieramy was na Rapstację. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Julia Żuga zdradziła koncertowe plany na najbliższe miesiące. Ta śpiewająca influencerka ma już kilka hitów na koncie. Wiemy już, gdzie będzie można usłyszeć je na żywo. Pierwszy koncert za tydzień w sobotę w Uniejowie. Potem zagra m.in. w Grudziądzu, Legnicy czy w Warszawie. Daty i miejsce możecie znaleźć w mediach społecznościowych Julii Żugaj.
15: Imprezka.
16: Imprezka.
15: Imprezka. Imprezka.
13: W imprezce sprawdzam dzisiaj, co według was mogłoby już minąć. Cały czas czekam na wasze głosówki. Moim zdaniem mogłyby minąć już głosówki, które trwają 4 minuty. Te, które dostajemy, a potem słuchamy i słuchamy i słuchamy. Ale na to od was czekam oczywiście. Dawid Podsiadło i Pięknie płyniesz, tak zaczynamy. A ja to Mati Fuczyło. Dzień dobry, cześć.

0: Nie tak dawno zagrała koncert w Polsce. Billie Eilish, Birds of a Feather. To może coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Dokładnie tak jest, a skoro tak jest, to mam dla was kolejny hit, który hitem stać się może. To znaczy, mamy nowość, która hitem stać się może. Calvin Harris wydał nowy kawałek, zaprosił do niego Jazzy. On nazywa się Satisfy i to jest naprawdę długo wyczekiwana rzecz. I to jest takie spotkanie, można powiedzieć, dwóch osobowości, ale wychodzi z tego naprawdę piękna rzecz. Warto wspomnieć, że chociażby Calvin Harris nie tak dawno pobił rekord Guinnessa, bo wystąpił dla 1 600 000 osób podczas karnawału w Brazylii. Nie mam pojęcia, jak się to mogło wszystko wydarzyć i jak te wszystkie osoby mogły się zmieścić w jednym miejscu.

ale teraz wy wszyscy możecie usłyszeć jego nowy kawałek i sprawdzić, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Calvin Harris, Jazzy, Satisfy.

i faktycznie czuć magię w powietrzu. Magic in the air. A to Magic System, to jest imprezka w sobotę 9 maja, jest przyjemnie, ja to Mati Puczyło, cześć, witajcie, mam nadzieję, że przyjemnie jest również wam, bo mnie bardzo, ale jeżeli nie jest ostatnio i chcielibyście, aby było, no to mam dla was odlot ściśle tajny, to powtórka akcji, którą mogliście już poznać, a właśnie powtórka, ale bardzo przyjemna, wiadomo kiedy, wiadomo z kim, polecicie. Nie wiadomo dokąd, no właśnie o to chodzi. Od 29 do 31 maja możecie się wybrać z Jankesem, Kamą, Wiktorem, czyli naszą porankową ekipą, do miejsca, które jeszcze nie jest znane, ale na pewno wiemy, że ta ekipa potrafi odlecieć i wy możecie zrobić to razem z nimi. W poranku będzie można usłyszeć podpowiedzi. No i ciekawe, czy odkryjecie albo domyślicie się, dokąd możecie się wybrać razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem. Co warto, co ważne, trzeba ściągnąć aplikację Radia SK za darmo i tam są zdjęcia, na których widać, że dzieje się wszystko. Co ważne, tam są też zgłoszenia. No i warto tam zajrzeć. Radio SK. Jeżeli chcecie odlecieć, Fever Dreamy, Alex Warren już teraz.

Tak mówią dziewczyny z ekipy LOR. Wszystko jedno, wszystko źle, to jest Radio SK, a ja dzisiaj sprawdzam, co mogłoby już minąć na ten temat. Nagrywacie mi głosówki na eskowym Messengerze, natomiast teraz przeczytałem o czymś, co wydarzyło się w Niemczech. Za naszymi granicami ktoś rozbił luksusowe auto. Naprawdę luksusowe auto, takie warte około 1 000 000 złotych. Mówię tutaj o sportowej maszynie. No i właśnie, okazało się, że potem jak to wydarzenie się zdarzyło, to auto zostało na poboczu. Auto za 1 000 000 i... no i właśnie.

Nie wiem jak wy, ale ja jestem w stanie wyrecytować tekst tego hitu w każdej chwili. I przez sen prawdopodobnie też. To Jamal i Policeman w imprezce. Ja dostałem przed chwilą wiadomość od słuchacza Radia SK Janusza. On dzisiaj biega 20 km z Eską na słuchawkach. I dostałem wiadomość o tym, że 15 km już minął. Jak na razie jest bardzo dobrze. Wierzę, że Eska dodaje mocy w biegu. Tym bardziej, że wyobrażam sobie, że przy 15 km no to nie słyszy się już często muzyki, tylko pytanie, po co mi to było? Teraz trzeba jeszcze wrócić do domu.

0: to Christian, Marky Foskars and Superstars w Radiu SK. 6 minut zostało do 20 przed nami. Słuchajcie, dzisiaj naprawdę, naprawdę duże wydarzenie. Enrique Iglesias gra swój koncert w Gdańsku. To się nazywa naprawdę duże wydarzenie i wiem, że pędzicie na miejsce, a przynajmniej część z was, i wiem też, że tam na pewno będzie gorąco. Patrycja nagrała w tej sprawie głosówkę do SK.
1: Chciałam pozdrowić wszystkich milenialsów jadących na koncert Enrique Iglesiasa w Gdańsku. Od Patrycji. I plus jeszcze kilku siatkarzy z Ostrowa Lubelskiego. I pana z Wolta, i dziewczyny. Tak więc pozdrawiam.
0: No to pozdrawiamy też. I coś mi mówi, że to będzie naprawdę niezłe bajlando. Radio SK. Ale u nas też Tame Impala i Jenny Dracula, to już za chwilę.
2: SK.

0: Reklama.
1: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie,
2: a w tobie?
1: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
0: I po reklamie.
3: Miasto na czasie.
4: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. Przed nami Juwenalia Śląskie. Te rozpoczną się barwnym korowodem, który przejdzie ulicami Katowic 19 maja, a koncertowa część obchodów dwa dni później, mówi Kuba Witkowski z Samorządu Studenckiego.
5: Katowicki Park Leśny, 21 do 23 maja, 3 dni koncertowe, młodzieżowi artyści, świetni artyści.
4: W tym roku na scenie m.in. Fukaj, Grupson, Jan Rapowanie czy Wojtek Szumański. Eska będzie miała dla Was z pewnością specjalne zaproszenia na Juwenalia Śląskie 2026, zatem bądźcie czujni, bo kto wie, może...

0: Właśnie one trafią w wasze ręce. Słuchajcie nas uważnie.
1: Muzyką się żyje.
2: Największe hity maty na największej arenie w Polsce. To możecie przeżyć z Radiem SK. Mamy dla was podwójne zaproszenie na koncerty maty na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Wtedy raper nagra najlepsze kawałki w swojej karierze. Nie nagra, tylko zagra. Jeżeli chcecie się tam wybrać, to wpadajcie na sk.pl. Tam możecie zgłosić się za darmo. Udowodnijcie, że jesteście największymi fanami maty na świecie. Podwójne zaproszenie na stadionowy koncert 15 maja może być wasze, a warto wspomnieć o tym, że ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Przypomnę jeszcze, że dzień później Mata gra drugi koncert na Narodowym. To będzie finał jego trasy koncertowej Mata 2040. Wtedy też raper zaprezentuje kawałki z nadchodzącego albumu. Wiadomo, że pojawi się na nim m.in. numer z Soblem. To nieprawda, że nie lubisz róż. Niedawno Mata wydał też numer Echo, który również zapowiada stadionowy koncert. Już w tej godzinie zagram w antenę kawałek, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu i zarobił na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach też chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. I to dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Robert Lewandowski wyjdzie na boisko ze znaną piosenkarką na koszulce. Już jutro słynne El Clasico Barcelona zagra u siebie z Realem Madryt. Piłkarze Barcy na strojach będą mieli logo Olivii Rodrigo. To artystka znana na całym świecie, laureatka nagrody Grammy. A skąd pomysł, żeby pojawiła się na koszulce Barcelony? To dlatego, że jednym ze sponsorów tego klubu jest serwis streamingowy. Z tej okazji na mecze z Realem Madryt piłkarze wybiegają z logo artystów na koszulkach. Wcześniej był to m.in. Ed Sheeran czy zespół Coldplay.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
2: A ja mam dla was i zespoły, i solowe występy, i wszystko, wszystko, wszystko inne, ale wszystko, co dobre. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie to na początek będzie Tate McRae, Just Keep Watching. Ja też jestem, Mati Fuczyło, cześć. Trzy minuty po 20, lecimy.

0: To Dua Lipa i Training Season, a teraz czas na coś nowego i z Polski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Obiecałem, że będzie i będzie. Ten pan już 15 maja, czyli bardzo niedługo, wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie ze swoimi największymi hitami. Biletów już nie ma, są tylko w Esce. Można je zdobyć, zgłaszając się na sk.pl. Ja dzwonię w tej sprawie za chwilę do kogoś z was, ale najpierw niech zadzwoni on, czyli Mata i jego nowy hit. On nazywa się Echo i posłuchajcie go sami.

jakby gwiezdę dwie, co najmniej dziesiąt. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

Polska 20 minut po 20. Słuchajcie, przed chwilą wystartował ostatni na dziś mecz Ekstraklasy. Górnik Zabrze gra z Zagłębiem Lubin. Jutro też szykują się mecze, będzie ich całkiem sporo, bo 3. Piast Gliwice z GKS-em Katowice, Wisła Płock z Motorem Lublin, jeszcze Brukbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messengerze. Do radia. Let's go.

z GKS-em Katowice, Wisła Płock z motorem Lublin, jeszcze Brookbet Termalika z Legią Warszawa. Pytanie, czy wy też jakieś rozgrywki, jakieś mecze macie dzisiaj już za sobą? A może jakiś mecz musicie rozegrać albo ewentualnie wygrać jutro? Ja czekam na wasze głosówki w tej sprawie, wysyłajcie je na Messengerze do Radia SK.

Ghost Osomber, jego Potential Vest. Nie wiem, czy byliście kiedyś na przykład w Neapolu. Ja miałem taką okazję i tam można spotkać bardzo dużo polskich aut. Przynajmniej w pewnym sensie. Chodzi o to, że Włosi przez pośredników rejestrują swoje auta i skutery w Polsce, a wszystko po to, żeby troszkę zaoszczędzić na ubezpieczeniu. Takich pojazdów tam jest naprawdę sporo. Można je spotkać na każdym kroku. Uwierzcie mi w to, bo widziałem na własne oczy. I są plany w Polsce, aby to ukrócić. Aby to nie było takie łatwe i aby nie było to możliwe. Ale swoją drogą, gdyby tak się zastanowić, to jest w pewnym sensie całkiem miłe. No bo można powiedzieć, że Włosi naprawdę kochają Polskę. A dokładniej nasze składki.

jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Ten hit nieraz górował w Rap 20, w Gorącej 20, na to Mio, Izalia i Dopóki się nie znudzisz. 14 minut do godziny 21. Słuchajcie, przed chwilą zagrałem jego, ale nie Mio, tylko innego rapera, nowy kawałek, który nazywa się Echo, a teraz mam coś dla was. Już w piątek Mata zagra swój koncert The Best Of na PGE Narodowym w Warszawie i ten koncert jest zupełnie wyprzedany, ale my mamy swoje sposoby i mamy dla was wejściówki. Zgłaszacie się po nie za darmo na sk.pl, a potem czekacie na telefon. Ja właśnie teraz taki telefon wykonałem do Kingi, która się zgłosiła. Cześć Kinga!
1: Cześć, witam.
0: Napisałaś, że tak naprawdę największą fanką Maty nie jesteś ty, tylko twoja siostra. Czy to się zgadza?
1: Tak, dokładnie.
0: No właśnie, to jak ma na imię twoja siostra?
1: Zuzia.
0: Zuzia, to dobra. Teraz ważne pytanie, ważna sprawa. Czym objawia się to, że ona jest największą fanką? Czy są znaki, które da się zobaczyć po Zuzi albo po otoczeniu Zuzi? O co chodzi?
1: Myślę, że jeżeli ktoś by wszedł do pokoju Zuzi, od razu zorientowałby się, że jest jego największą fanką.
0: No
1: na
0: dobra.
1: Ścianie są jego zdjęcia.
0: Okej.
1: Na tablicy wszystkie utwory są wypisane.
0: Wow.
1: No, myślę, że każdy na pewno by się zorientował.
0: No dobra, no dobra. Jak rozumiem, Kinga, ty jesteś cudowną siostrą i chcesz zrobić cudowny prezent siostrze, tak?
1: Oczywiście.
0: No dobra, no to ja w to wchodzę. Podwójna wejściówka na koncert Maty 15 maja na PGE Narodowym jest twoja. Pasuje?
1: Dzięki bardzo.
0: No to pięknie, Kinga. Mamy to i Zuzia też to mamy. Jeżeli wy chcecie zgarnąć swoje bilety, to wpadajcie na sk.pl.

to Ruel i Don't Say That, a więc miejsce 15 ostatniej gorącej 20, ostatniej, bo wczorajszej. Zawsze o godzinie 18 odliczamy 20 najlepszych hitów, które układacie wy na sk.pl, klikając plus i minus do wyboru. No ale właśnie, pierwszym miejscem ostatnio okazał się kawałek New Religion, a więc Bebe Rexha i Faithless. Jeżeli chcecie, aby było nieco inaczej, aby ktoś spadł

to zaglądajcie na SKPL i głosujcie na swoje kawałki. W piątek o 18 się słyszymy, a potem po 20 startuje SK Live Remix. To audycja taka legendarna Radia SK, która wraca po latach i która będzie pełna klubowych hitów, bo zagrają tam sety od największych światowych DJ-ów, m.in. Armin van Buuren, ale nie tylko. Więc jeżeli lubicie klubowe rzeczy aż do 3 nad ranem, to bądźcie z nami, bo tam imprezka na pewno się rozkręci. Ale ja też ją zaraz rozkręcę. Swedish House Mafia będzie.

0: Miasto na czasie.
1: Natalia Czarnuch, zapraszam. Przed nami finał Orlen Pucharu Polski Kobiet w piłce nożnej. 16 maja o godzinie 12 na Stadionie Miejskim w Tychach zmierzą się ze sobą piłkarki Czarni Antrans Sosnowiec z piłkarkami GKS-u Katowice. Bilety na to wydarzenie możecie znaleźć na stronie bilety.łączynaspiłka.pl/PZPN. Wejściówki możecie nabyć już nawet za 10-15 zł, zatem warto się wybrać i doświadczyć tych sportowych emocji na żywo, a przy okazji pokibicować zawodniczkom. Więcej informacji, nie tylko tych sportowych z naszego regionu, znajdziecie standardowo na naszym portalu sk.pl. Zaglądajcie już teraz.
2: Muzyką się żyje.
3: Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Przed chwilką o tym wspomniałem, to teraz kilka zdań właśnie o tym. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, ale potem scenę i antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest też niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety na tę imprezę. BDOS 2115 zrobił sobie tatuaże na głowie. Nawiązują one do religii. Raper wydzierał sobie motyw różańca i fragment znanej modlitwy. Fani interpretują to jako sygnał zmian artysty w podejściu do życia. A kawałek BDOS-a i Maimecan, ciągle tutaj jestem, czyli słynny dis na raka królowa.

Mówił ostatnio o deskowej rap 20. To jest charytatywny utwór, z którego dochód idzie na pomoc chorującym na raka. Zapoczątkował całą lawinę dobrych wydarzeń, między innymi rekordowego live'a i zbiórkę Łatwo Ganga. Shakira znowu stworzyła hymn mundialu. Poznaliśmy oficjalną piosenkę Mistrzostw Świata w piłce nożnej, które organizuje USA, Meksyk i Kanada. To kawałek Die Die, premiera dopiero w najbliższy czwartek, ale Shakira udostępniła w mediach społecznościowych taki krótki fragment tego kawałka. Teledysk do tego numeru powstał na legendarnym brazylijskim stadionie Maracana w Rio de Janeiro. Przypomnijmy, Shakira ma już na koncie hymn mundialu, to słynne Waka Waka, czyli oficjalna piosenka mistrzostw w RPA, która ciągle jest hitem i którą ciągle gramy w Radiu SK. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Ale jako, że my na hitach się znamy, to mamy ich całkiem sporo. Będzie David Guetta, będzie Benson Boone, będzie też Timmy Trumpet czy Maneskin. Wcześniej jednak Bletka i jeszcze wcześniej Swedish House Mafia, Wait So Long. Minuta po 21:00 to jest imprezka, a jak u was? Imprezka już rozkręcona, czy tak nie do końca? Możecie dawać znać.

0: Maneskin, Tom Morello i Gossip Vesty, a teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. 9 minut po 21:00 też mam dla was coś nowego i coś bardzo dobrego. Kojarzycie takiego pana jak Timmy Trumpet? To jest ten DJ, producent muzyczny, który bardzo często na scenie występuje z trąbką. Stąd pewnie też hasło Trumpet w pseudonimie, ale on nagrał kawałek z innymi panami, Frank Walker i John Martin. Kawałek nazywa się

David Guetta, Rihanna, Who's That Chick? A wiecie, że trwa egipska plaga? Naprawdę, właśnie o tym przeczytałem w internecie. A chodzi o ptaki, które zalewają Europę i to wcale nie tak dobrze. Bo chodzi o konkretny gatunek, ibisy czczone. I to są takie zwierzaki, które kiedyś były symbolem egipskiego boga mądrości. Problem w tym, że one mieszkały głównie w Egipcie właśnie. Ale potem zaczęły pojawiać się też w hodowlach i tak dalej, i tak dalej. I sytuacja podobno wymknęła się spod kontroli. Te ptaki pouciekały i bardzo dobrze zadomowiły się w Europie. I teraz sprawiają kłopoty, bo inne gatunki, które są z nami od dawna, dawna, dawna, dawna mają bardzo utrudnione warunki. A słowo bardzo utrudnione warunki kojarzy mi się z poniedziałkiem, 6 rano i budzikiem. Joey End of Beginning, tak gramy.

przy tym kawałku to można nieźle odjechać, prawda? Gibbs, Dope House for Money, Give In. A teraz będzie można odlecieć, bo przed nami odlot ściśle tajny. Już w poniedziałek sprawdzimy pierwszą osobę, która będzie mogła polecieć razem z nami. A konkretnie z Jankesem, Kamą i Wiktorem, a więc naszą poranną ekipą w Radiu SK. Gdzieś. Nie powiem wam dokąd, bo sami jeszcze tego nie wiemy, bo to jest akcja odlot ściśle tajny. Wiemy kiedy, wiemy z kim, ale nie wiadomo dokąd polecicie. Wiadomo, że wydarzy się to 29 maja, już bardzo niedługo. Wiadomo, że z Jankesem, Kamą i Wiktorem, ale tego dokąd to jeszcze nie możemy wam powiedzieć i dowiecie się tego na lotnisku. Co wy na to? Na antenie będzie można usłyszeć podpowiedzi, no więc sprawdzimy, czy się domyślicie, a w aplikacji Radia SK można wysyłać zdjęcia, w których pokazujecie, że wy odlecieć potraficie. Więcej informacji znajdziecie w apce Radia SK, pobierajcie ją za darmo i zgłaszajcie się. A potem życzę wam dobrego odlotu. Bibi Rexa, Fadeless i Neurologin to za chwilę.

0: Jeżeli do tej pory ktoś jeszcze nie poczuł, że to jest sobota, to teraz mógł to zrobić na pewno. Lil Nas X i Star Rockin' w Imprezce. Siedemnaście minut zostało do 22. Ja przed sekundką dostałem głosówkę od słuchacza Adama.
1: Panie sąsiad, jeszcze 17 minut możemy słuchać na full hitów z Radia Eski. Później dostosujemy się do ciszy nocnej. Pozdrawiamy sąsiada i wszystkich słuchaczy Radia Eska. Słuchajcie na full.
0: No to my gramy na full. Rita Ora i Anywhere.

0: stygnie lato. To Kuba i Kuba. Ale tak naprawdę to ciepełko dopiero się rozkręca, chociaż są dziś miejsca, w których jest bardzo gorąco. W Gdańsku trwa koncert Enrique Iglesiasa i słuchaczka Patrycja podesłała właśnie w tej sprawie głosówkę.
1: Chciałam powiedzieć, że właśnie śpiewamy Rhythm Divine, więc zazdroście nam. Pozdrawiamy z koncertu Enrique, Patrycja i reszta ekipy. Pa!
0: Ja zazdroszczę, no bawcie się dobrze w takim razie, ale Westy mamy hity, które też zadziałają bardzo dobrze. Teddy Swims za chwilkę, a ja nazywam się Mati Fuczyło i dzięki za dziś.

0: Południe News.
1: Ola Grochowska, cześć, witajcie. Zapraszam Was na nasz codzienny magazyn. Dzisiaj między innymi będziemy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Żywcu, bo właśnie tam powstaje wyjątkowa Łódź Przyjaźni. Zabierzemy Was także na Beskidzkie Hale, gdzie powróciły już owce. Porozmawiamy także o tym, jak zaprzyjaźnić się z sobą na wiosnę. Materiały przygotowała Katarzyna Grabań.
0: SK Południe.
1: A już teraz przenosimy się do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Żywcu.
2: Z mikrofonem jesteśmy w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Żywcu, ale żeby to uściślić, to trzeba dodać, że w stoczni. Tego chyba tu jeszcze nie było, choć dzieje się tu naprawdę wiele. No bo właśnie, szaleni ludzie, pozytywnie zakręceni, właśnie tutaj budują łódkę. No ale od czego to się zaczęło? Skąd ten pomysł? Dlaczego łódka? I w tak doborowym towarzystwie.
3: Katarzyna Szura, członek Stowarzyszenia Żeglarskiego Beskid Sailing. Pomysł budowy łodzi polinezyjskiej, ROA. No to jest taka inicjatywa i pomysł, który się zrodził, ponieważ w naszym stowarzyszeniu już taką jedną łódkę mamy. Dokładnie ja jestem właścicielką takiej łódki i Daniel Ciereszko. Razem budowaliśmy pierwszą tu na południu Polski łódź polinezyjską ProA i to była niezwykła przygoda. Poznaliśmy fantastycznych ludzi, toliwagów, czyli właścicieli budowniczych takich łódek w Polsce. Co roku jeździmy na zlot toliwagów na Zatokę Pucką, na tak zwany Pucyfik. No i to jest niesamowita przygoda i jak założyliśmy Stowarzyszenie Beskid Sailing, robimy różne projekty w stowarzyszeniu, to jednym z pomysłów było, żeby zbudować taką łódkę ProA Junior. ProA Junior to jest projekt autorstwa Janusza Ostrowskiego, można powiedzieć głównego toliwagi kraju w Polsce. I on zaprojektował łódkę ProA Junior z myślą o młodych ludziach. I jest to taki typ tej łodzi, który budowany jest metodą wiązania. Czyli mało jest tutaj, nie używa się tutaj żywicy, jeżeli chodzi o budowę tej łódki i toksycznych materiałów. Po to tylko, żeby młodzi ludzie mogli samodzielnie zbudować, no można powiedzieć, związać taką łódkę, żeby ona pływała. I stwierdziliśmy, już prototyp takiej łódki powstał, ponieważ w Warszawie budowała to Szkutnia po godzinach i Adam Hammerlik tam z ekipą budowali prototyp tej łódki ProA Junior i ona w ubiegłym roku, w 2025 w lipcu po raz pierwszy pływała po Zatoce Puckiej. No i poszliśmy za ciosem, stwierdziliśmy, że dlaczego by nie miała być drugiej takiej łódki w Polsce, no i właśnie stąd ten pomysł, inicjatywa budowy. Budujemy łódkę z dwoma szkołami, z szkołą Cervantes oraz z ośrodkiem szkolno-wychowawczym tutaj w Żywcu i muszę powiedzieć, że mamy niesamowite szczęście w życiu i do świetnych ludzi, bo trafiliśmy do niesamowitego miejsca, gdzie mamy swoją stocznię i niesamowitą energię, co wtorek spotykamy się i budujemy łódkę. Może coś więcej teraz pani dyrektor powie na temat jakby początków tej inicjatywy tutaj w szkole.
2: No właśnie, jak ludzie morza, ludzie wody trafili do waszej szkoły?
4: Do naszej szkoły w pierwszej kolejności przyszła koleżanka Ola Kożuch, też członek Stowarzyszenia Beskid Sailing, właśnie z takim pomysłem budowy z dzieciakami łodzi. I powiem szczerze, wmurowało mnie strasznie, nie wiedziałam jak zareagować, nie wiedziałam czy się zgodzić, czy się nie zgodzić. Ale tak, ja bardzo chciałam, bo ja uwielbiam wchodzić w każdą inicjatywę, szczególnie w jakieś takie nietuzinkowe, niecodzienne inicjatywy, ale powiedziałam, muszę zapytać moich nauczycieli.

0: Bo to nie jest tak, że dyrektor chce, a inni po prostu muszą pewne rzeczy robić, więc zaprosiłam na to spotkanie również nauczyciela techniki, kolegę Tomka Niwińskiego. No, Ola przedstawiła nam cały projekt, nie mogliśmy w to uwierzyć, tak naprawdę z ogromną dozą niedowierzania, ale ogromnych takich chęci, z ogromną chęcią spróbowania przynajmniej, albo doświadczenia tej budowy, zgodziliśmy się i to tak dojrzewało, aż w końcu nastał dzień podpisania porozumienia. No i stało się, jak szkoła właśnie, nasz specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Żywcu oraz szkoła w Cervantes podpisała z Beskid Sailing porozumienie tworzenia tej łodzi, no to się już stało. I ustaliliśmy, że od września zaczynamy prężnie działać. No tu jeszcze ważne było miejsce, gdzie będzie budowana ta łódka. Szkoła Cervantes nie miała wtedy takiego lokum, Beskid Sailing też nie ma takiego stałego miejsca, gdzie te dzieciaki mogłyby przyjeżdżać, więc najpierw padło hasło, może garaż, może pracownia stolarska, ale okazało się, że jest jednak zbyt krótka, bo łódź jest tak długa, że nie zmieściłaby się w tej sali. W ogóle na początku to myśleliśmy, że to będzie taka konstrukcja, taki model właśnie tej łodzi. Tomek do samego końca tak myślał, że to tak będzie wyglądało. No aż koledzy ze stowarzyszenia przyszli i powiedzieli, nie, to musi być większe pomieszczenie, bo to się tutaj nie zmieści. No i zaadaptowaliśmy naszą starą kotłownię. Koledzy wpadli na super pomysł, żeby to pomieszczenie już nie było starą kotłownią, tylko było stocznią, zrobili piękną etykietę. No i dzieje się w każdy wtorek. Poza Tomkiem w tą inicjatywę są włączeni kolega Norbert i kolega Bartek, ale myślę, dobrze pamiętam, chyba dobrze. No, mnie to też się tak bardzo spodobało, szczególnie to wiązanie, które ostatnim czasem się odbywa. No, jest to niesamowita przygoda. Dzieciaki naprawdę świetnie wchodzą w interakcję z instruktorami, z rówieśnikami, bądź nawet młodszymi kolegami właśnie ze szkoły Cervantes. No myślę, że staliśmy się taką żeglarską rodziną i to jest piękne.
1: Dokładnie robicie. Na czym wasze zadanie polega?
2: Pracujemy bardzo dużo tu i na przykład wiążemy, piłujemy, nosimy belki, zakładamy belki, wiercimy i takie różne rzeczy.
1: Mogą się przydać takie umiejętności?
2: Bardzo.
1: Pracy dużo jeszcze macie przed sobą?
2: Bardzo dużo.
1: To co trzeba jeszcze zrobić?
2: Zrobić żagiel, drugą połówkę łódki, wszystko zamontować do siebie i takie.
1: A jak ona ma wyglądać? Bo to taka, no właśnie, łódka, kanu, to nie jest kajak.
3: To będzie taka łódka, że ma taki jeden duży żagiel, a potem na boku będzie mieć taki malutki do podpierania. Oskar.
4: Franek.
5: Nazywam się Kacper Ciupka.
1: Kacper, co wy tam robicie w tej waszej szkolnej stoczni?
5: Budujemy łódkę.
1: Na jakim etapie jesteście? No i właśnie na czym twoje zadanie polega?
5: No na razie pomagać jak się da.
1: Ale co, to trzeba szlifować, wiązać? No bo tutaj już różne wersje są.
5: Wszystko na raz.
1: Podoba ci się w ogóle taki pomysł, taki projekt? No łódki już, łódka nabiera kształtów.
5: No ja akurat no, lubię majsterkować, więc też mnie to cieszy.
1: A jakie jest twoje zadanie?
5: No co, no teraz wiążemy listwy. No i na razie jesteśmy na tym etapie.
1: Dużo jeszcze pracy przed wami?
5: Ciężko powiedzieć, ale jesteśmy na pewno bliżej niż dalej.
1: No to muszę cię jeszcze zapytać, a jak się dogadujecie z tymi waszymi młodszymi kolegami z tej drugiej szkoły, czyli z Cervantesa?
5: A no bardzo dobrze.
1: Pytają was o pomoc, proszą?
5: No czasem tak.
1: No i w czym im pomagacie?
5: No naszym kolegom ze szkoły Cervantes to pomagamy w przycinaniu, tam czasem im chycimy, szlifujemy, pytamy się panów, co możemy robić.
1: No, a powiedz mi, czekasz, aż tu ta wasza łódź no, będzie zwodowana i rzeczywiście zacznie pływać?
5: No, trzeba czekać, no.
1: To jeszcze chyba trochę czasu macie do czerwca, bo w czerwcu ma być gotowa.

0: Tak. A co najmniej tak to jest planowane.
1: Powiedz mi, fajnie się współpracuje w tej ekipie?
0: Tak. No bo nauczyciele, no nie są jak nauczyciele, no.
2: Mam na imię Kamil Pietrysko, ja mam 21 lat, jestem z Żywca. Chodzę tam do klasy przysposabiającej do pracy, a zwłaszcza do drugiej PC. Jestem zastępcą przewodniczącego w tym roku szkolnym.
1: No dobra, Kamil, powiedz mi, na czym polega ta wasza ciężka robota przy tej łódce? No i czy widać już efekty waszej ciężkiej pracy?
2: No, znaczy się ta ciężka praca to polega na tym, żebyśmy mieli jakieś zajęcia pozalekcyjne, czy jakieś oderwanie od jakichś lekcji, czy takich, a jak chodząc o jakieś progresy, czy jakieś tak, to tak, są jakieś progresy. Co z tydzień na tydzień to coraz więcej jest. My też szlifowaliśmy, teraz wiążemy i jeszcze cieliśmy.
1: No i to jest przede wszystkim praca w drewnie, prawda?
2: Tak, tak. Tak, to jest praca w drewnie.
1: Czy to wy się podobają te zajęcia? No i jak się dogadujecie w tej grupie? Przecież tu są dzieciaki z zupełnie innej szkoły, prawda?
2: Tak, podobają mi się, tak szczerze mówiąc, te zajęcia, bo sam ja lubię też robić z drewnem. A jak się dogadujemy z dziećmi, to jakoś dogadujemy się. Jakoś? Tak, tak, tak.
1: Pomagacie sobie nawzajem?
2: Tak, my im pomagamy, ja jako też pośród tych z SOSW, znaczy się z uczniów SOSW, to też pomagam z tych dzieci, też jeszcze jest Karol, Rol, a Bartek Góry, Zbyszek, Kacper, Michał i jeszcze też Wojtek, który też kiedyś tu chodził.
1: Jak usłyszałeś pierwszy raz, że będziecie budować łódkę, to jak zareagowałeś?
2: No, zadowolony.
1: Znaczy już widać, że to będzie łódka, już to nabiera rzeczywiście kształtów. No to co dalej z tą waszą konstrukcją?
2: Przewieziemy tą łódkę, jak zostanie skończona, na jezioro Żywieckie i będziemy wodować.
1: No i popływacie chyba trochę.
2: Popływamy. A pierwsza, która sięgnie łódkę, będzie pani dyrektor. Pani dyrektor Magdalena Worek.
1: No i wchodzimy do bardzo wyjątkowego miejsca, bo nad drzwiami stocznia i kotłownia. Ale zobaczymy zaraz, co tam naprawdę dzieje się w środku. Muszę pana tu wypytać. Tam wiążą, jak to nazwać, kadłub?
3: Tak, tam jest związany kadłub w formie waki. No i to jest wszystko jakby w systemie listewkowym, prawda, zrobione. Dzieciaki ćwiczą węzły.
1: A tutaj u pana?
3: A tutaj powstaje część druga, czyli to będzie pływak, który się nazywa AMA. Jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, dlatego zostałem z tym sam, jak widać. Ale to będzie pływak też z bazą listewek, tylko na razie tworzymy korpus i później to będzie część, która jakby będzie stabilizowała całą łódkę. Między to przychodzi jeszcze potem podest, który łączy, wiąże wszystko ze sobą, sala. No i miejsce na to, żeby można było na niej usiąść.
1: Jak to jest? Tu dzieciaki, młodzież wspomagają pana?
3: Tak, bardzo. Gdyby nie oni, no to w zasadzie to by nie istniało, nie? Bo to dlatego chodziło o to, żeby te dzieciaki tutaj dały z siebie jak najwięcej i dają bardzo dużo i manualnie po prostu tworzą rzeczy z tych listewek i tworzy się kształt tej łódki. No.
1: Jak to jest tak technicznie? Dużo potrzeba tej sklejki? Bo to głównie chyba właśnie sklejka.
3: Tak, jest część sklejki, ale też dużo jest jakby tutaj w tym systemie jest dużo listewek i tutaj materiału takiego przygotowanego jakby pociętego z większego materiału, czyli to jest bardziej drewna więcej i technicznie no wiadomo, że tego dzieciaki nie przygotują, ale na warsztacie można to było przygotować i oni mogą po prostu z tego tworzyć. Nie? No, bardziej te elementy bardziej więcej drewna, o można tak powiedzieć. Nie? Sklejka jest taką tylko bazą, takim szkieletem, a reszta to już jest jakby konstrukcja listewkowa. Nie?
1: Rozmawiałam z chłopakami z zaledwie drugiej klasy szkoły podstawowej. Jak oni się sprawdzają? Jak tu mamy osoby z niepełnosprawnością? Jak oni sobie radzą?
3: No wiadomo, że ciężko

0: nurówek z dzieciakami. Bardzo się przy tym dużo śmialiśmy, bo co po niektórzy mieli buty wkładane i na następne zajęcia wszyscy obowiązkowo musieliśmy przyjść w butach wiązanych. No ale wiadomo, przez zabawę, że tak powiem, zdobywamy swoje umiejętności. No i potem uczyliśmy się już wiązać te właściwe węzły.
1: Tomasz Niewiński, nauczyciel SOS w Żywcu.
2: Jak to jest? Co ta młodzież zaangażowana w cały ten łódkowy projekt, co oni de facto robią? Z jakiego zakresu realnie te zajęcia mają w swoich dłoniach?
1: Znaczy, zaczynamy coś absolutnie nowego. Dziedziną jest szkutnictwo. Dotąd robiliśmy niewielkie modele, teraz mamy wykonać prawdziwą łódź, katamaran. Interesujący jest kontekst, bo to jest projekt wzięty z Polinezji, więc tutaj ta problematyka też nie jest nam obca. Stąd nie jest to tylko i wyłącznie budowa łodzi, ale również pewien kulturowy kontekst, bo pomysł tej łodzi po prostu dotarł do nas z daleka. No jest to zupełnie nowe doświadczenie, po prostu jest to cudowna przygoda przez pracę. Jest to ekipa nauczycielsko-uczniowska, pracujemy wszyscy ramię w ramię. Generalnie jakaś normalna hierarchia tutaj nie ma żadnego znaczenia. Pracujemy po prostu razem, uczymy się. Pani dyrektor jest tutaj zdecydowanie najważniejsza, kieruje nami, dodaje nam ducha, skrzydeł. Czuję cudowną pracę kolektywu.
2: No właśnie, bo to trochę taka integracja też przez ciężką waszą pracę.
1: Tak, integracja tak naprawdę różnorako rozumiana, dlatego że po pierwsze na poziomie współpracy różnych środowisk, środowiska żeglarskiego w postaci Stowarzyszenia Beskid Sailing, w postaci współpracy dwóch szkół, uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych, po prostu integracja przeplata się tu na różnych płaszczyznach i to jest ogromny walor naszej pracy.
2: No i łódka przyjaźni.
1: Oj tak, no nazwa jest symboliczna. Faktycznie klimat wokół tej pracy to jest klimat przyjaźni, zadowolenia, pokonywania wspólnych problemów. Po prostu zyskujemy bardzo budujące doświadczenie.
2: No dobrze, a tak technicznie, to co wy właściwie tam robicie? Szlifujecie, tniecie? No przecież tu dzieciaki, młodzież, no trochę musicie mieć chyba na nich oko.
1: Znaczy tak, przy czym pracujemy pod kierunkiem doświadczonych żeglarzy i szkutników, więc tutaj mamy ludzi z ogromnym doświadczeniem. Pracujemy według ściśle określonego planu. Prawda jest taka, że to jest nowe doświadczenie dla nas, stąd zarówno uczniowie, jak i my uczymy się. Po prostu praktycznie od samego absolutnej podstawy budowaliśmy tą łódź. Przygotowaliśmy stół, przygotowujemy szkielet. Jest to złożona praca, bo istota tej konstrukcji polega na tym, że jest pozbawiona metalu. Ten szkielet jest wiązany, uczymy się tych węzłów. Jest to złożona konstrukcja i całe szczęście, podkreślam po raz kolejny, mamy świetnych przewodników i pokonujemy kolejne etapy.
2: To jeszcze z terapeutycznego punktu widzenia, co daje taka przygoda, takie popołudnia, co tydzień, we wtorek, w takim składzie?
1: To jest bardzo dobre pytanie, dlatego że myślę o swojej perspektywie zawodowej. To jest moment, na który czekam. To jest dla mnie jakieś sedno tygodnia pracy. To jest po prostu przygoda. Aspekt terapeutyczny polega na tym, że razem budujemy doświadczenia. Szalenie podoba mi się idea, aby tutaj uczniowie ramię w ramię wykonywali pracę z nauczycielami. To jest świetne. Uczymy się, popełniamy błędy, próbujemy je pokonać. Podkreślam cierpliwość naszych nauczycieli, szkutników, to jest istotne. No myślę, że to nas wszystkich po prostu buduje. Buduje nas jako społeczność. wspaniały doświadczenie.
3: Plan jest taki, mam nadzieję, że to wyjdzie, że 19

0: czerwca będzie duża impreza połączona z wodowaniem łodzi, nadaniem imienia. Mają przyjechać tolibagowie. Nie wiem, ilu ich przyjedzie, ale część tolibagów ma przyjechać tutaj do nas nad Jezioro Żywieckie, żeby brać udział w tej uroczystości. No i będziemy pływać, no i zobaczymy. Ale myślę, że to wszystko się fajnie uda.
1: Ale trzeba przyznać, że cała ta inicjatywa też generuje spore koszty i my wszyscy bardzo się włączamy w taką aktywną zbiórkę

0: żagiel samopłótno właśnie na ten żagiel. To są rzeczy, których już nie możemy sami zrobić. To są rzeczy, które trzeba kupić. Także szkoła Cervantes zorganizowała piknik, właśnie gdzie dochód z tego pikniku przeszedł na budowę tej łodzi. My po stronie ośrodka też staraliśmy się poprzez Radę Rodziców wesprzeć tą inicjatywę, ale bardzo prosimy. Jeszcze do czerwca daleko, a potrzeby są ogromne i myślę, że warto wesprzeć taką inicjatywę. Numer konta można znaleźć na stronie internetowej Beskid Selling, na Facebooku przede wszystkim. Także, ale też myślę, że kontakt przez media społecznościowe ze stowarzyszeniem.
1: No i mamy okazję rozmawiać z profesjonalnym szkutnikiem, który tu to wszystko trzyma też swoją ręką, żeby to wszystko było profesjonalnie i rzeczywiście pływało.
2: Marcin Bober, Fundacja Bobrowe Jeremia, która propaguje ideę Zrób to sam, w szczególności przez budowanie łódek, kajaków czy łodzi proa, wszelkich rodzajów pływadeł w technologii skin on frame, a po polsku ta technologia nazywa się technologią przewiązową.
1: To teraz, z tego najbardziej technicznego punktu widzenia, co tam powstaje w tej pracowni, która kiedyś była kotłownią, a teraz rzeczywiście jest stocznią?
2: Powstaje polinezyjska łódź rybacka, która swoją nazwę nosi proa. Polinezyjczycy są jednym z takich najbardziej użeglowionych narodów i dla swoich warunków na Pacyfiku wymyślili łódź, która spełniała ich warunki i zapewniała dla nich optymalne możliwości żeglarskie i połowu ryb.
1: No dobrze, a jaka jest szansa, że ta łódź będzie pływać po Jeziorze Żywieckim i też się zda na te warunki?
2: Jest bardzo duża szansa, ponieważ mamy tutaj bardzo fajnych uczniów, którzy pomagają nam to zbudować. Dodatkowo technologia, w którym to budujemy, rozwija w uczniach trzy podstawowe i najważniejsze w życiu rzeczy, czyli prasowanie, wiązanie i szycie. W tej technologii, w której to budujemy, czyli w technologii skin on frame, jesteśmy właśnie w stanie nauczyć poprzez różne rodzaje węzły, nauczyć dzieci wiązać. Potem będziemy uczyć dzieci, jak szyć, bo tą całą naszą konstrukcję szkieletową, która jest zbudowana z drewna i jest powiązana, tam jest 0 grama kleju. W niektórych miejscach musieliśmy użyć kleju, ale to nie dało się przeskoczyć. Natomiast tam, gdzie nie był potrzebny klej, wiązaliśmy całą konstrukcję. Następnie całą konstrukcję będziemy poszywać tkaniną, ale jak ją obłożymy tą tkaniną, to musimy ją zszyć, czyli dzieci się uczą zszyć. A na samym końcu musimy tą tkaninę wziąć i obkurczyć. I do tego bierzemy żelazko i uczymy dzieci prasować. Czyli za jednym razem przy zbudowaniu fajnej łódki, gdzie dzieci potem będą się uczyć żeglowania, współpracy w pływaniu razem, uczymy też rzeczy podstawowych.
1: To może pytanie jest zupełnego laika, ale ile osób może na takiej łódce równocześnie przebywać?
2: Na tym modelu bodajże do 3, do 3, ale są też jednostki, które my się jesteśmy w stanie zbudować 12-metrowe i do 12 osób może w nich przebywać.
1: Jak to jest? Na jakim wy właściwie jesteście teraz etapie? Miałam okazję was trochę przypatrywać się waszej pracy w stoczni. To już trochę nabiera kształtów, ale co jeszcze przed wami?
2: Jest szkutnia, bo stocznia to jest dla dużych okrętów, takich pompy stalowych i tak dalej. Natomiast my jesteśmy szkutnią i robimy małe jednostki. Teraz jesteśmy na takim etapie, powiedzmy, pośrodku mniej więcej. Widzimy już, że cała konstrukcja powstaje. Staramy się teraz ją połączyć naszymi wiązłami do całego, żeby ukończyć kadłub, który następnie będziemy tkaniną poszywać. Czyli mniej więcej jesteśmy tak, no powiedzmy, między połową a 2/3 etapu budowy.
1: Czas ucieka do czerwca, tak?
2: Tak, to skupmy. Myślę, że przy tym tempie to tutaj dzieciaki się spokojnie wyrobią jeszcze z miesiąc i wszystko powstanie, a potem malowanie i wykańczanie.
1: A to jest jeszcze projekt graficzny tego cuda?
2: No to wszystko zależy od uczniów, co będą chcieli na tym namalować. My przygotujemy im tak powierzchnię, że będą mogli wziąć farby i namalować na tym, co będą chcieli.
3: SK Południe.
4: A już teraz w magazynie Radia SK Piotr Dziki i opowieść o beskidzkich halach.
1: Dzisiaj z mikrofonem zaglądamy do zespołu parków krajobrazowych w Żywcu. Z nami pan Piotr Dziki. Pan Piotr opowie nam trochę o ciekawych zjawiskach przyrodniczych, o tym, co warto zobaczyć, no właśnie, choćby podczas krótkich wypadów w Beskidy. Dzisiaj, panie Piotrze, przybliżymy trochę temat hal, bo to podobno ciekawe.

0: zjawisko i wcale nienaturalne, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało.
1: Tak, tak. Mamy oczywiście u nas w górach piękne, widokowe hale i polany górskie. Dziś akurat może wspomnimy o trzech w Żywieckim Parku Krajobrazowym. Każdy lubi sobie usiąść na hali, podziwiać widoki, poleżeć, odpocząć. To jest taki element dla turystów nieodzowny wręcz. I wszyscy cieszą się, że te hale są, ale trzeba mieć świadomość, że te obszary nie są pochodzenia naturalnego. To człowiek je stworzył. Generalnie tutaj w naszej części Beskidów takich otwartych terenów naturalnie nie było. Wszystko porastały dawne puszcze karpackie i jedynie kopuła szczytowa Pilska, gdzie jest piętro subalpejskie, kosy drzewiny, to był taki naturalnie odsłonięty teren, a resztę wszystko było porośnięte lasami, gdzieniegdzie może jakaś enklawka się pojawiła z różnych przyczyn, typu pożar i tak dalej. Ale przed wiekami pojawili się u nas pasterze wołoscy, przywędrowali z południa Europy. Taki lud, który zajmował się wypasem, no, głównie owiec tu w naszym terenie. Oni się tutaj pojawili, oczywiście to nie było z dnia na dzień, to trwało przez wieki, ale przywędrowali do nas, szukając swoich terenów właśnie pod tą gospodarkę pasterską. Pomału wtopili się tutaj w nasze tło, w naszą społeczność, no i też poszerzali swoje tereny wypasowe. No więc szli w góry. Ale żeby w górach wypasać, gdzie wcześniej były gęste lasy, pasterze wołoscy zaczęli te lasy usuwać, tak powiem. Czyli jakiś tam obszar po prostu był wycinany, wypalany, czy też cerchlowany. Taka metoda pozbawienia drzewa kory, że ono usycha. Więc trochę to trwało, ale pozbywano się z jakiegoś terenu lasu. Troszkę go już uprzątnięto i już na taki nieco uprzątnięty teren były wprowadzane owce. One się tam wypasały między pozostałościami lasu. Oczywiście z czasem to wszystko było usuwane, te drzewa butwiały, tam teren był oczyszczany, ale to trwało. I te hale dopiero po długim okresie zaczęły przypominać wizualnie takie hale, jak mamy teraz, gdzie już faktycznie tych drzew i pozostałości drzew nie ma. Są tylko tereny otwarte, nie leśne. Więc te hale są, przyczyna ich powstania ma związek z działalnością człowieka. No tu by się można zastanowić w takim razie, po co się je chroni, po co się kosi, po co się zdobywa pieniądze, środki na różne projekty, żeby te hale zachować. No, są one cenne przyrodniczo również, jak się okazuje, z cennymi zbiorowiskami roślinności, które lubią takie warunki.
0: Panie Piotrze, ale gdybyśmy mieli tak, powiedzmy, stworzyć taką definicję hali, skoro u nas to w ogóle wygląda w taki sposób, na wpół naturalny,

0: może po prostu nazwano jako otwarta przestrzeń, może tak się kojarzyła. Ale mówiąc w Beskidach o halach górskich i polanach, mówimy zazwyczaj o terenach właśnie gospodarczo wykorzystywanych. No, my to teraz troszkę inaczej widzimy, bo od czasu do czasu gdzieś tam ktoś pojawi się, jakiś właściciel z owcami, czy gdzieś się wykosi jedną, drugą, trzecią halę, ale niegdyś, gdy to było intensywne zajęcie, to wtedy to troszkę inaczej wyglądało, bo tam dużo bardziej tętniło życie. Pasterze od wiosny do jesieni faktycznie cały czas tam byli, przebywali tam ze stadami, oni nie schodzili w zasadzie do wiosek, dopiero gdy było zejście z gór z owcami, więc troszkę to inaczej wyglądało. No, dla nas to jest teraz bardziej coś jakby w rodzaju ciekawostki krajobrazowej, krajoznawczej i miejsca do fajnego spędzania czasu. Ale to cały czas są tereny, które powstały w wyniku działalności człowieka.
1: Panie Piotrze, a dużo mamy hal u nas właśnie tutaj w Beskidach, a no dokładniej na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Czy to są pojedyncze obszary?
0: Oj, trudno powiedzieć, ile jest dokładnie, czy ktoś to w ogóle zliczał, ale jest ich mnóstwo. To jest bardzo dużo. Niektóre są duże, jak choćby hala Cudzichowa, jedna w ogóle z największych. Niektóre to są małe polanki. Mnóstwo hal zarosło nieużytkowanych. Gdybyśmy sobie poszukali dawnych zdjęć lotniczych, różnych badań na ten temat, to można zobaczyć, jak hale się po prostu kurczyły. Taka hala, jeżeli nie jest użytkowana, no to ona po prostu zarasta. Pojawiają się krzewy, pojawiają się drzewa, które się tam po prostu nasiewają i hala de facto się zabliźni. Gdybyśmy te hale zostawili całkowicie, no to minie kilkadziesiąt lat i już w zasadzie nic nie pozostanie z takiej hali, bo całkowicie zarośnie i wszystko wróci do takiego swojego wcześniejszego wyglądu, wcześniejszego stanu.
1: Ale czy hale są w jakiś sposób chronione? Te właśnie, które są na obszarze Żywieckiego Parku Krajobrazowego. Czy tam można rozłożyć sobie, no powiedzmy, kocyk czy właśnie kurtkę i po prostu posiedzieć?
0: Czy są chronione? No tak, tak. Jest wiele projektów, wiele programów, dzięki którym te hale są na przykład wykaszane, gdzie są prowadzone wypasy owiec. Parki krajobrazowe też prawie 500 hektarów hal górskich polan w Beskidzie Żywieckim i Śląskim na obszarze parków krajobrazowych przez kilka lat intensywnie właśnie doprowadzało do stanu takiego, no, żeby nie zarosły, tak? Usuwanie samosiewu, wypas, wykaszanie, więc to był dość spory projekt z funduszy unijnych. No i teraz dzięki temu no, można te hale troszkę lepiej, nie wiem, postrzegać, nie są takie już zarośnięte. A czy można usiąść na hali? No, to chyba nic się nie stanie, prawda? To nie jest tak, że położymy się na hali i coś tam się może wydarzyć. Wiadomo, że na takich halach też się pojawiają ciekawe albo bardzo rzadkie gatunki roślin. Na kilku stanowiskach rośnie dzwonek piłkowany, to jest bardzo rzadki gatunek, w ogóle objęty ochroną też jako gatunek unijny, priorytetowy, więc no mamy tu taki ciekawy gatunek, no ale oczywiście no można się położyć z kocykiem, nic się stanie. No, pamiętając oczywiście, że większość hal w górach naszych to są tereny prywatne, ale nie sądzę, żeby ktoś miał coś przeciwko temu, że turysta jest na szlaku i sobie na hali poleży, prawda?
1: Ale trzeba uważać po prostu.

0: warta jest wizyty?
1: No myślę, że każdy zna halę rycerzową. Też hala, która powstała w wyniku działalności człowieka, gospodarczego wykorzystania pasterskiego. Zresztą do dzisiaj tamten wypas jest też prowadzony. No to jest piękna, rozłożysta hala. Tam obojętnie, z której strony pójdziemy, czy od strony Soblówki, czy będziemy schodzić z Wielkiej Rycerzowej, no to widoki są kapitalne. Tu fajnie jest ulokowane też stronisko, bacówka PTT-kowska według projektów Moskały. To jest właśnie taki przykład, gdzie krajobraz współgra z tym, co człowiek stworzył, czyli mamy budyneczek o ładnej bryle, drewniany, komponuje się z krajobrazem i nie psuje go przede wszystkim, więc tutaj no świetne miejsce. Na hali też wiele ciekawych widoków, wspaniałych i rozległych jest. Obojętnie jak pójdziemy, to one się ciągle mimo wszystko zmieniają. Też warto wspomnieć, że na tej hali rośnie dzwonek piłkowany i też jest to bardzo takie no, dość wyraziste potwierdzenie, że jest to teren cenny, ale ten dzwonek no, też ma związek z tym użytkowaniem. No, gdyby nie było tego użytkowania pasterskiego, to to siedlisko by dla niego po prostu zanikło, by był zagłuszony, to by wszystko zarosło, więc no, tutaj bardzo istotne jest, żeby ta hala się utrzymywała jak najdłużej, ale warto ją odwiedzić.
0: No dobrze, i wiem, że ma Pan jeszcze jedną propozycję, jeśli idzie o halę. Gdzie jeszcze warto się wybrać?
1: Tak. To również bardzo znane miejsce, bo któż nie słyszał o hali Rysianka. Jedna z najpiękniejszych hal w Beskidach. Ale nie dlatego, że jest popularna, ale dlatego, że jest to po prostu no, naprawdę śliczna, rozległa hala. Nie tylko koło schroniska, ale wcześniej idąc szlakiem, na przykład od Złatnej, to ona się już zaczyna dużo wcześniej. Tam też jest ciekawostka taka, że dość spore płaty szczawiu alpejskiego tam występują. To jest taki gatunek, który jest, bardzo intensywnie się rozrasta, bardzo szybko. I on zagłusza wszystko, co pod nim rośnie. No i tu też właśnie w ramach zadań służby Parku Krajobrazowego też co roku tam wykaszane są, czy usuwane są te płaty szczawiu alpejskiego, żeby po prostu ta hala się jak najdłużej utrzymała z takim składem gatunkowym, bo przecież no, krokusy wiosną sobie rosną, jest ten teren otwarty. No, szczaw alpejski mimo wszystko bardzo intensywnie się rozrasta i no, tworzy taką bardzo grubą powłokę, pod którą nic nie rośnie, bo jest intensywny cień. Tam ta roślinność niska po prostu zanika. Więc ten szczaw jest no, regularnie usuwany, co też sporo wysiłku wymaga takiego organizacyjnego, ale i na Cudzichowe, i na Rysiance te działania przez parki są prowadzone. No hala rewelacyjna, jak już tam będziemy, na hali Rysianka już będziemy podziwiać widoki, odpoczniemy, no to wtedy do tego rezerwatu, o którym wcześniej, na wcześniejszym spotkaniu mówiliśmy, do rezerwatu Romanka już jest kawałeczek, no, w sensie około godziny, prawda, spokojnego marszu. Ale już można się przejść, a nawet jeżeli nie, to z daleka pięknie Romankę widać. Warto pamiętać, że tutaj na naszym terenie Drzewieckiego Parku Krajobrazowego takiego naturalnego piętra halnego nie ma. Nie występuje, bo zbyt niskie są to tutaj w tej części góry. Pilsko jest zbyt niskie, więc naturalnego piętra halnego nie ma. A te wszystkie obszary, które nazywamy halami, to są po prostu miejsca, które stworzył człowiek właśnie w wyniku tej działalności pasterskiej i one są obszarami gospodarczo powstałymi, nazywanymi halami, ale w znaczeniu gospodarczym, czyli takim nieprzyrodniczym. To nie jest piętro halne, czy obszary halne, tylko po prostu no, takie obszary wypasowe nazwano halami. Może dlatego, że po prostu teren otwarty przypomina taki teren właśnie halny troszkę, ale on inaczej wygląda niż w rzeczywistości piętro halne. To nie jest to samo, co jakaś większa enklawa w lesie. Piętro halne to zupełnie inaczej wygląda. Ale nazewnictwo może takie właśnie na zasadzie skojarzeń.
0: Panie Piotrze, my dzisiaj naszym słuchaczom przybliżyliśmy 3 hale beskidzkie, ale muszę zapytać, ma Pan jakieś takie swoje ulubione miejsce, jeśli idzie o halę, z której na pewno jest najlepszy widok?
1: No ja bardzo lubię rejon Wielkiej Raczy, kopułę szczytową i tą sąsiednią halę Mała Racza. A jest taka po prostu, taka sielska, sielankowa można powiedzieć. Mała Racza, hala Mała Racza. Natomiast Wielka Racza, to jest ciekawostka, bo tutaj istnieją podejrzenia, że tam akurat ten obszar nieleśny jest pochodzenia naturalnego.

0: naturalnie, chociaż teoretycznie nie powinien, bo to jest taka wysokość, gdzie jeszcze regiel górny spokojnie mógłby być, ale tam drzew nie ma. I nie jest to prawdopodobnie wynik tego, że tam była jakaś działalność prowadzona gospodarcza. To znaczy była, ale nie ona przyczyniła się do powstania tego terenu. A świadczy o tym to, że jakbyśmy sobie pochodzili po brzegach Wielkiej Raczy, tego otwartego terenu, gdzie jest ta platforma widokowa i tak dalej, to buki są dość skarłowaciałe na tej wysokości. Skarłowaciałe, czyli po prostu jak z tymi świerkami, o których mówiliśmy, po prostu te buki mają już zbyt trudne warunki, nie są w stanie się wykształcić w takich naturalnych swoich pokrojach wysokości, więc w związku z tym ta roślinność drzewiasta, ten drzewostan jakby zanikał. I stąd jest taki wniosek, takie podejrzenie, że ta kopuła szczytowa to było takie naturalne akurat otwarte miejsce pozbawione lasu. No, takie są przypuszczenia, ale lubię to też dlatego, że są wspaniałe widoki z Wielkiej Raczy.
1: I Perseidy podobno tam doskonale widać.
0: No niestety nie miałem nigdy okazji się wybrać, ale wszystko przede mną, więc może będzie kiedyś okazja. No chciałbym to zjawisko zobaczyć.
1: Słuchając pana, to odnoszę wrażenie, że tak naprawdę w przyrodzie, po przyrodzie można bardzo wiele odczytać. Z obserwacji przyrody można bardzo wiele odczytać, choćby właśnie w jaki sposób, no jakie warunki panowały kiedyś, jaka była prowadzona gospodarka. W tej naszej przyrodzie beskidzkiej sporo widać.
0: Tak. Specjaliści, którzy zajmują się na przykład krajobrazem, czy też historią w ogóle użytkowania terenów górskich, to są w stanie po wielu różnych śladach zdefiniować, co się gdzie działo. Przecież są pozostałości w wielu miejscach różnych dawnych fundamentów, szałasów. To wszystko w terenie jest do odnalezienia. Nie wiem, w rejonie Praszywki, na Muńcole, na Suchej Górze. Tam są pozostałości właśnie takiej działalności człowieka, bardzo dawne. Jak ktoś zna temat i się tym interesuje, to jest w stanie to w terenie odnaleźć. One są w różnym stopniu zachowane, te pozostałości, jakieś fundamenty, piwniczki, kupiskole na przykład, czyli takie usypane skupiska kamieni, częściowo często już zarośnięte borówkami, ale to jest też dowód na to, że to był teren użytkowany choćby rolniczo, prawda? Bo te kamienie były zbierane z pól. One się wydostawały na powierzchnię w wyniku tam działania mrozu, załóżmy, prawda? I czy tam podczas orki były wyciągane na powierzchnię. Więc ludzie zbierali te kamienie i usypywali kupiskole. Więc takie ślady można jak najbardziej w terenie zobaczyć. Są do tego jeszcze różne programy, które pokazują nam rzeźbę terenu. Są zdjęcia lotnicze z różnych lat, czasami takie jeszcze przedwojenne. Wiele rzeczy można prześledzić w krajobrazie. Także jak najbardziej. No to jest historia, tylko trzeba się zagłębić w ten temat, poznać mechanizmy, poznać różne narzędzia do poznawania takich właśnie historycznych pozostałości.
1: No i mieć oczy szeroko otwarte w terenie.
0: Tak. To tak brzmi może banalnie, ale im mniej będziemy mówić, a więcej oglądać, to więcej zobaczymy i więcej ciekawych myśli nam przyjdzie do głowy. Co, dlaczego tak to wygląda, a nie inaczej? Dlaczego takie zjawisko się tu pojawiło? Czemu tu rośnie takie, a nie inne drzewo? Więc to wszystko jest kwestia po prostu skupienia się na tym, co widzimy dookoła.
1: W takim razie pięknych i uważnych wędrówek wam życzymy, no i do usłyszenia.
0: Do zobaczenia na szlaku.
2: SK Południe.
3: I na koniec tego wydania magazynu coach Ilona Jakubiec.
4: Wiosna oznacza, że startujemy. I teraz tylko od nas zależy, czy wystartujemy tak mocno, że się gdzieś możemy potknąć, czy znowu damy sobie troszeczkę na to czas. Bo to, że coś się zadzieje, to jest oczywiste, dlatego że my jesteśmy częścią tego całego systemu, tej cykliczności. I my jakby nie możemy tutaj tego oszukać. Pytanie jest tylko znowu takie, co my z tym wszystkim zrobimy?
1: Czy my tych inspiracji do pracy nad sobą możemy szukać właśnie w tym, co się dzieje za oknem? To też ma jakiś sens?
4: Myślę, że ma sens, bo nie zapominajmy, że wiosna kojarzy się ze słońcem i z ciepłem. Te dwa czynniki powodują takie u nas pobudzenie do działania. To jest normalne, że w momencie pojawiania się słońca, tej jakiejś radości, tych przysłowiowych naszych ptaków śpiewających, my się jakby do

0: czegoś zbieramy, mobilizujemy. Ale ja tutaj zawsze proszę o to, żebyśmy się mobilizowali w naszym rytmie i z naszym jakby takim byciem w danym miejscu, bo pamiętajmy, że każdy z nas jest jakby w innym miejscu. Owszem, wiosna wiosną, ale my nie jesteśmy jako ludzie istotami takimi, że wszyscy działamy jednakowo. Pamiętajmy, że my jesteśmy różnorodni i na tym właśnie polega piękno całego naszego świata, że każdy z nas jest w innym miejscu, myśli o czymś innym, ma inne problemy, ma inne oczekiwania, jest naprawdę takim, w takim różnorodnym jesteśmy czasie, że nie możemy oczekiwać, że wszyscy nagle ruszymy na hura z tymi wiosennymi porządkami. Mam tutaj na myśli oczywiście te porządki takie przewrotne, bo szafy szafami, ale ja myślę, że te szafyśmy już omawiały, że można to robić równie dobrze w każdym innym momencie. Owszem, szafę trzeba zmienić, bo wiadomo, kurtki trzeba schować, trzeba wyciągnąć coś innego, ale ja bym tutaj bardziej się skupiła na tym, żebyśmy sobie zrobiły porządki ze sobą. Każdy z nas ma znajomego, znajomych, przyjaciół, no każdy ich tam sobie jakoś wybiera i my dla tych ludzi jesteśmy uprzejmi, mili, wspieramy ich, jednocześnie wydobywając z nich jakby to, co w nich jest dobre, to, co w nich jest takie cenne, jakby uświadamiamy ich w tym momencie, jacy oni są ważni i jak oni potrafią zmienić siebie, żeby im się żyło lepiej. A przekujmy to teraz na siebie, zróbmy z sobą to samo, zatroszczmy o siebie, przestańmy być tacy krytyczni, surowi. Ale jak się spotykamy z przysłowiową przyjaciółką, to jej mówimy, coś ty, dasz radę, pakuj się, dasz radę. Ale my już potem na siebie patrzymy, ale może to nie, a może jeszcze zaczeka, a może to jednak jeszcze dziecku coś tam, nie wiem, kupię, a moje zaczeka. Nie, spójrzmy na siebie jak na najlepszych swoich przyjaciół. A wtedy się okaże, że pewne rzeczy odpuszczą się, pewne rzeczy same odejdą, zmienimy swoje nastawienie, bo w momencie, kiedy my się o siebie zatroszczymy, to pewne rzeczy tak jakby samoistnie się wyzamykają, bo troszeczkę ograniczymy czas dla znajomych i tu też się pewne weryfikacje zrobią i wreszcie spojrzymy na siebie, że my też jesteśmy ważni. To jest też to, co myśmy chyba rozmawiały o tak zwanym zdrowym egoizmie. Jeżeli się sami nie zatroszczymy o to, co robimy, jak robimy, na co mamy czas i dlaczego wiecznie są inni ważniejsi, nikt tego nie zrobi za nas tak, jak my za siebie.
1: Jak to jest, że my ciągle jesteśmy dla innych, a trochę zapominamy o sobie? A przecież wiadomo, że jeśli nam będzie dobrze, to my z siebie damy więcej dla innych.
0: Dlatego się tak też dzieje, że rozmowa z samym sobą wbrew pozorom jest najcięższą rozmową, bo trzeba sobie dać odpowiedzi i one nie zawsze są takimi, jak byśmy chciały usłyszeć. A rozmowa z drugą osobą i radzenie jej, pocieszanie jej jest takim dobrym gestem. My się z tym tak dobrze czujemy.
1: Nam jest lepiej.
0: Tak, wbrew pozorom o to chodzi. Tak, nam jest wygodniej. Druga osoba też to zauważa, docenia, więc można by powiedzieć, wszyscy są zadowoleni. Ale czy ja sam w tym całym, właśnie w całej tej rozmowie jestem zadowolona? No do momentu, jak się nad tym nie zastanowić, to pewnie tak. Ale w momencie, to jak się zastanowi, taka osoba dająca właśnie, nie wiem, radę, otuchę, pocieszenie drugiej osobie, to jeżeli się zastanowi nad tym, to może ona by też takiej potrzebowała. I nie musi na nią czekać od koleżanki. Wystarczy, nie wiem, siąść, poświęcić sobie czas i sobie faktycznie zadać pytanie, a czy ja też tego potrzebuję? Te odpowiedzi idą. Proszę mi wierzyć, że jeżeli tylko damy sobie na to czas i przetrwamy to taką chwilę ciszy i milczenia samą ze sobą, to potem już się rozkręca. Jest spogrzebany też w tym, że my często mówimy, ale ja mam czas dla siebie, ja dbam o siebie. Mam czas na książkę, mam czas na kino, mam czas na, nie wiem, sobie tam, nie wiem, przeglądać w telefonie, co się dzieje. Ale to nie jest czas dla mnie.

0: Bo tak, telefon wiadomo zajmuje. Książka intryguje nas, zaciąga nas fabułą. Spacer, okej, ale też są jakieś rozpraszacze. No nie da się być na spacerze z... Nie mówię, że to jest zła rzecz, tylko do czego zmierzam? Jeżeli się jest samym ze sobą, bez żadnych wspomagaczy, bo wtedy nie ma tych jakby pomocy takiej, tylko jestem ja i ja. Zadaję to pytanie sobie i cisza. Nie ma pomocy, nie ma wygooglania, jak brzmi, ale proszę mi wierzyć, że jeżeli ta odpowiedź się pojawi, jakakolwiek, jakaś tam, ona będzie i my się do niej wtedy ustosunkujemy.
1: SK Południe.

0: promocja.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Nawet kilku.
3: Dobra, skąd pani twarzy ma pani?
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią. Ma pani jeszcze?
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
2: I zwoń znajomych na sk.pl. Autopro.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest.
2: To jest Radio SK.
3: Raz, dwa, trzy!

0: Radio.
1: Radio SK.
2: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.